Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

SK Szczecin.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: SK Szczecin News.
1: To już oficjalnie rozpoczynamy magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie z tej strony, Oliwia Rudnicka.
0: SK Szczecin.
1: No i od razu przechodzimy do tego, co przygotował dla nas Krzysztof Baziuniak. Zapraszam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Mam przyjemność gościć Krzysztofa Kubistala, który jest zaangażowany w drugą już edycję charytatywnego festynu Zwierzogranie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie.
2: Z tego, co już wiemy, festyn odbędzie się 14 czerwca przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach. To jest bardzo, bardzo ogólnikowo, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, czego uczestnicy wydarzenia mogą się spodziewać, a będzie działo się bardzo dużo. Ale zacznijmy od tego, kto stoi za organizacją tego wydarzenia.
3: Za organizacją tego wydarzenia stoi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Projekt Police. Jest to nasze polickie stowarzyszenie, z którym się zawsze angażujemy w różne inicjatywy charytatywne. Działamy troszeczkę w wolontariacie, w różnych wydarzeniach, wspieramy zbiórki.
2: Powiedz mi proszę, jak wspominasz pierwszą edycję i jak ta druga może ewoluować? Czego więcej można się spodziewać?
3: Pierwsza edycja była powiewem świeżości, czymś nowym zdecydowanie, ponieważ tego typu imprez o takim formacie jeszcze nie było u nas. W związku z tym cieszyła się dość sporym zainteresowaniem, ale nie takim, jakbyśmy sobie życzyli ze względu na atmosferyczne warunki, ponieważ bardzo mocno padał deszcz. Mimo tego i tak zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych w takim mocnym deszczu na cel zwierzogrania. W związku z tym zaliczam ją do udanych. Było bardzo wielu wystawców lokalnych stowarzyszeń, które nas wspierali, żebyśmy mogli zebrać środki na główny cel. Dodatkowo animatorzy, trenerzy psów, behawioryści. Dlatego myślę, że w tym roku powtórzymy to jeszcze z lepszą jakością, jeszcze z ciekawszymi atrakcjami dla mieszkańców i odwiedzających nas osób.
2: Mhm. No jeżeli taką kwotę dało się uzbierać w takim deszczu, jak mówisz, no to teraz, patrząc na pogodę, jaką mamy za oknem, liczymy na słoneczną pogodę jak najbardziej, więc może ta kwota jeszcze będzie większa. No właśnie, ale te pieniążki są zbierane na jaki konkretny cel?
3: Te pieniądze są zbierane na główną zbiórkę zwierzogrania. Połowicznie będziemy chcieli w tym roku podejść do tematu bardzo prolokalnie. Mianowicie chcielibyśmy się skupić na zbieraniu środków dla schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej. Z tego względu, że trzeba wspierać lokalsów. Oczywiście zbiórka będzie polegała na przelewach za pomocą kodów QR na główną zbiórkę zwierzogrania. Natomiast chcielibyśmy też się skupić lokalnie na naszym schronisku tutaj w Dobrej. Dlatego też serdecznie wszystkich zapraszamy, ponieważ swoim trzeba również pomagać.
2: Jasne, oczywiście. A powiedz mi, jakie są aktualne potrzeby właśnie schroniska w tym momencie? Czy to już jest tak duży szereg, że zawsze czegoś jednak będzie brakowało? I nie mówię tylko o tym schronisku, tylko o każdym.
3: Zawsze każde schronisko po takich rozmowach z pracownikami schronisk, z panią dyrektor, potrzebuje tak naprawdę tego samego. Karm. Mhm. Tylko i wyłącznie karmy potrzebuje też wolontariuszy, którzy wychodzą z pieskami. To też jest bardzo istotny aspekt, z którym warto się zaznajomić, ponieważ można pomagać w wszelaki sposób. Od zbiórek karmy po nawet bycie wolontariuszem w takim schronisku. Mhm. Co jest piękne.
2: Jak na co dzień wygląda zaangażowanie, właśnie pomoc? Czy właśnie nie brakuje osób, które faktycznie są wolontariuszami w schronisku?
3: Z tego co wiem, wolontariuszy nie brakuje, ponieważ ludzi o dobrym sercu, którym los zwierząt jest bardzo bliski, naprawdę chce wspierać, spędzać z tymi zwierzątkami czas, wychodzić z nimi na spacer. Mhm. Wielu moich znajomych udziela się w ten sposób, także wiem, że takich ludzi nie brakuje.
2: Czytałem, że jako organizatorzy postawiliście przed sobą 5 kluczowych zadań, które mają długofalowo odmienić los bezbronnych czworonogów. I tak czy jest. Jesteś w stanie powiedzieć teraz, jakie to działania?
3: Tak jest, dokładnie. Celem tegorocznej zbiórki jest finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji, wsparcie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ochrony zwierząt, działania edukacyjne, chipowanie zwierząt, czy zakup specjalistycznego sprzętu weterynaryjnego. To jest jakby cel ogólny zwierzogrania. A my jakby wspieramy tą ideę poprzez podłączenie się do akcji zwierzogrania u nas lokalnie w Policach, ale tym samym, tak jak już wcześniej wspomniałem, skupiamy się w dużej mierze na naszych lokalsach.
2: Mhm, jasne, no jest to szereg potrzeb, bardzo, bardzo szczytnych. Życzymy jak najbardziej powodzenia, ale jeszcze przejdźmy do atrakcji. Wspominałeś o tym, co działo się na poprzedniej edycji, ale możesz teraz teraz to jest ten czas, żebyś powiedział właśnie, czego się możemy spodziewać i jakich ekspertów zobaczymy na festynie.
3: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim będziemy prowadzić w trakcie pokazowe trenerów i behawiorystów. Te takie bloki pokazowe dla trenerów i behawiorystów będą przerywane licznymi licytacjami.
4: Stoiska wystawców.
3: Poprzez nie osoby będziecie się nudzić. I firmy, które chciały wesprzeć naszą imprezę poprzez swoje vouchery, bądź też nagrody, przedmioty, które będziemy mogli licytować. Ponadto będą szybkie konkursy dla zwierzolubów. Będziemy wymyślać, oczywiście mamy już wymyślone, natomiast będą też takie spontaniczne konkursy na zasadzie najśmieszniejsze imię twojego pieska. Jak rozbawi publiczność, no to taka nagroda szybko ląduje wtedy do właściciela czworonaga. Dodatkowo przewidujemy też pokazy psich umiejętności. Także będą osoby, które zajmują się tym na co dzień, pracują z pieskami. Mamy nadzieję, że będą mogli zaprezentować swoje umiejętności państwu. Dodatkowo stoiska wystawców z fantami, słodkościami wspierają nas sołectwa z gminy Police, wspiera nas firma nawet deratyzacyjna. Już powiem jako ciekawostkę, będzie można sobie przez specjalny mikroskop podglądać różne robactwa, z którymi na co dzień w swojej pracy walczą. Także zapraszamy, przewidujemy takie ciekawostki dla państwa. Myślę, że będzie naprawdę świetnie. Dodatkowo wata cukrowa, popcorn dla dzieciaków, słodkości. Nie będziecie się nudzić. Z całymi rodzinami na pewno nie.
2: Czyli zabawa, edukacja, pomoc, a jeszcze można zgarnąć fajne nagrody. Czyli naprawdę to wszystko właśnie podczas drugiego zwierzogrania. Powiedzmy jeszcze, patrząc na poprzednią edycję, czy wydarzenie faktycznie integruje lokalną społeczność? Czy widać to, że wszyscy się zbierają w tym jednym celu?
3: Tak, widać to na przykładzie poprzedniego roku, ponieważ naszą ideą jest to, żeby wszyscy posiadacze psiaków czworonogów, bądź też innych zwierząt, bo na przykład jeżeli ktoś posiada krokodyla w domu, no to też nie mówimy nie, też ma cztery łapy, no tak, i może przyczłapać. Dlatego zapraszamy ze swoim pupilem, jaki on by nie był. To też jest bardzo fajne, ponieważ spotykamy się wszyscy, możemy wymienić się różnymi zdaniami, skorzystać z porad behawiorystów, bądź też osób, które zajmują się aspektami fizjoterapeutycznymi zwierząt, bo takowe też będą. Czyli jeżeli jakiś pupil ma jakiś problem nie tylko behawioralny, ale również związany z jego fizycznością, z jego zdrowiem, to też takie osoby będą na miejscu i będzie można się dowiedzieć na pewno coś ciekawego i wartościowego.
2: Świetnie. Festyn odbędzie się 14 czerwca przy fontanach na placu Tokarczyka w Policach. Start o godzinie?
3: O godzinie 11. Zapraszamy serdecznie.
2: I przewidziany jest czas imprezy? Do kiedy?
3: Czas imprezy przewidziany jest do 15. Jeżeli będziemy się dobrze bawić, myślę, że to może być nawet godzina 16. Też chciałbym podkreślić, że współorganizatorem, ponieważ sprzęt audio, żeby nas wszyscy ładnie słyszeli, będzie nam zapewniał Miejski Ośrodek Kultury, który zawsze w Policach, który jest zawsze otwarty na takie inicjatywy i wspiera lokalne stowarzyszenia i mieszkańców.
2: Świetnie. My jak najbardziej zapraszamy na drugie zwierzogranie w Policach, a moim gościem był Krzysztof Kubistal. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: SK Szczecin.
1: A przy głosie wciąż pozostaje Krzysztof Baziuniak. Zapraszam na jego kolejny materiał.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
5: Witam serdecznie.
2: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną, wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
5: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiałeś fajnie w takim krótkim tym.
2: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
5: Tak.
2: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie, przechodząc do akcji charytatywnych. Po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
5: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
2: No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
5: Ponad 22 tysiące,
2: która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
5: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
2: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
5: Nie tylko. Na całym świecie. Tak.
2: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
5: Wiesz co, jak tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. I od tamtej pory to już potoczyło się tak, z górki.
2: To stowarzyszenie działa od kiedy?
5: 2021 rok.
2: No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
5: Szczerze powiem ci, że nie. Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
2: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak. Bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
5: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
2: Świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
5: Wiesz co, może...
2: Czy to już nie są te czasy, żeby...
5: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, wyjdziemy na ulicę...
2: 30 chłopa.
5: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci... Nie ma problemu z tym.
2: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
5: No nie wiem, nie mnie to oceniać.
2: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że no jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
5: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
2: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
5: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
2: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
5: Z roku na rok robimy coraz większe. Czyli... zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
2: Ta presja nie byłaby potrzebna do końca.
5: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
2: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować to poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
5: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też... Trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
2: tak,
5: pewnym...
2: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
5: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli, bo zdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie, tak?
2: Wszędzie, tak, dokładnie.
5: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
2: Okej, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, to od razu...
5: Tak, kto się żegna, że żegnamy.
2: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
5: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
2: Cały czas jest niedosyt.
5: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
2: Perfekcyjna odpowiedź.
5: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy, ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. To jest, nie umiem tego opisać.
2: Nie da się opisać.
5: I myślę, że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
2: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce, mniej więcej?
5: Ciężko, wiesz, to ciężko.
2: Albo
5: też...
2: może inaczej, przy finale.
5: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100-120 do 150
2: osób. I ty jesteś
5: tą
2: osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
5: Wiesz co, na papierze słowa. Jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
2: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
5: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu. Że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy.
2: Jasne.
5: Nie mówię.
2: No ktoś
5: nie,
2: na papierze musi być, więc
5: nie tytułuje
2: tylko...
5: się, bo to...
2: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż jakoby miało się mówić.
5: Zdecydowanie tak.
2: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
5: Wiesz co? To jest właśnie to, jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to... to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I tu też to ułatwia zdecydowanie.
2: No, wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no, jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak nie możesz tak nie
5: daleko,
2: uważać.
5: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzie w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
2: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
5: Nie ma co.
2: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to, co robicie.
5: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
2: Wbrew temu, co inni uważają.
5: Niestety. Zdarza się, ale...
2: Wszędzie, to
5: nie może spowodować że przestaniemy pomagać, produkować to dobre.
2: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie dla takich osób, więc jak najbardziej
5: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię tutaj, trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem tutaj, wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
2: No tak, nie udałoby się to bez takiej jedności.
5: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
2: tak
5: dalej.
2: Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
5: Tak.
2: To opowiedz coś.
5: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
2: To dzięki tej grupie też, tak?
5: Tak. To też między innymi Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak,
2: tak na przykład, tak jak z Wośpem na przykład, że akcja trwa...
5: Tak, sporo. To w ostatnim
2: jest finał.
5: Ostatnia zbiórka to około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała. Więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją. Tak? Finał to jest takie... przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent, tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się,
2: przyjeżdżać. I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
5: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera, czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
2: Mega, mega. A możesz jeszcze wymienić kilka instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałaś o Krajowym Towarzystwie Autyzmu.
5: Tak.
2: Komu jeszcze udało wam się?
5: Znaczy tak, bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych
2: w zdrojach,
5: szpitali.
2: Nie.
5: Tak, w zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak świetlikowo dzięki nam ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
2: Jaka śmieciary przeszła.
5: No i sprzęt różnego rodzaju. Kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie... otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje znajdują jakiś powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
2: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
5: Tak, tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
2: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
5: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, no to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
2: Bo każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda, tak. I to jest dużo.
5: No, i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione.
2: Jejku.
5: No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to to się robi.
2: To było o zdrojach, tak?
5: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To ja mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
2: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie,
5: tak.
2: Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Może nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli?
5: Tak,
2: jednak
5: tak.
2: Te emocje. Ale z drugiej strony, no, świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
5: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
2: No, racja, na pewno.
5: To daje kopa, nie? I myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tylko ja, tylko to jest całe...
2: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
5: Oczywiście, pozdrawiamy.
2: Całe stowarzyszenie. Mam nadzieję, że nas słuchacie.
5: I członków grupy. Prawda?
2: Tak, i członków grupy. Całe ponad 22 tysiące.
5: Dokładnie tak, na całym świecie.
2: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz, tak?
5: Stany Zjednoczone, 100 osób.
2: Okej, okay, no to już tak właśnie na strzała.
5: No.
2: Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
5: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
2: No to świetna odpowiedź. Produkujące dobro.
5: Tak.
2: Jeszcze, ale bez tej presji, że trzeba więcej, tylko
5: bez
2: po prostu
5: presji.
2: robić
5: swoje. Żadnej presji, absolutnie nie. Mhm. Nie można w ten sposób działać, bo w pewnym momencie zastanawiasz się, po co ta presja? Czy po to, żeby się pokazać, że zrobiłeś więcej? Nie. Robisz to dlatego, żeby komuś pomóc. A czy zrobisz to w mniejszym stopniu, czy w większym, to jest ta sama pomoc. Mhm. Więc Ale całe szczęście za każdym razem jest rekord, więc...
2: Jakoś tak się przypadkiem staje, że jestem...
5: Więc również podwójnie się cieszymy.
2: To świetnie. Fajnie o tym mówiłeś i nagle tak to... Ten balonik przebiłeś, że... No. Ale jest ten rekord. No... Świetnie. Powiedz mi jeszcze na koniec naszej rozmowy o waszych najbliższych działaniach.
5: Najbliższe działania. Jestem w trakcie właśnie ustalania, jesteśmy. Mhm. Tutaj Szczecin. Finał 23-24 października.
2: Tak. Gdzie też będę miał przyjemność być.
5: Dokładnie. gdzie będziemy wspólnie.
2: Super.
5: Oddziały dziecięce Szpitala Zdroje, psychiatria i neonatologia.
2: Bardzo ważny temat, bardzo ważny i bardzo się cieszę, że coraz bardziej nagłaśniany.
5: I powiem ci, że podczas poprzedniej zbiórki, do samej zbiórki dołączyliśmy po raz pierwszy kampanię ogólnopolską. Tak. Znaczy to było na temat autyzmu. W tej chwili będziemy do tej psychiatrii i do tej zbiórki na neonatologię będziemy prowadzili kampanię odnośnie właśnie hejtu, depresji dzieci. Mhm. To jest ogromnie ważny temat.
2: Ogromnie ważny, dokładnie.
5: I myślę, że warto go poruszyć, więc będziemy prowadzili niejako kampanię oraz zbiórkę. Mhm.
2: Świetnie. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę zaraz, bo czas leci niesamowicie. Tak. A macie już plany na kolejną akcję, że tak jeszcze cię tutaj pociągnę za język? Czy skupiacie się teraz na tym, co jest i po prostu później będziecie ustalali kolejny cel?
5: Mamy gdzieś tam plany, natomiast nie chciałbym mówić o nich. Jasne. Ze względu na to, że to jest czasami się inne, bo czasy są...
2: Będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać.
5: Dokładnie sobie. Tak. Dokładnie
2: na bieżąco.
5: Tak. Ale mamy plany już dalekosiężne, gdzieś tam
2: powiedzmy. Dziwiłbym się, jakby ich nie było, ale...
5: Nawet na 4 lata, także to...
2: Jasne, świetnie. Więc dobro będzie produkowane cały czas, o to nie musimy się martwić. Moim gościem był Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
5: Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy.
0: SK Szczecin.
1: A na sam koniec zapraszam was na mój materiał. Dzisiaj w studiu jest ze mną Kasia Plater-Zyberg z Filharmonii. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
1: No i właśnie, i dlatego, że Kasia jest z takiego miejsca, a nie z innego, porozmawiamy o tajemnicach, jakie skrywa Filharmonia. Jesteś na to gotowa?
4: Jestem na to gotowa. Trochę tych tajemnic jest i z jednej strony wydawać by się mogło, że po ponad 10 latach, kiedy stoi ten budynek przy Małopolskiej w Szczecinie, te rzeczy nie są tajemnicami, bo trochę o nich mówimy, ale z drugiej strony zdaję sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą i może się okazać, że wyciągniesz ze mnie dzisiaj coś.
1: No to liczę oczywiście. Powiedz tak na starcie, dlaczego w ogóle Filharmonia wygląda tak, jak wygląda?
4: Dobra. Dlaczego taki blaszak?
1: Dlaczego taka ikona?
4: Dlaczego taka ikona? W ogóle trzeba by było sięgnąć do historii, bo zanim Filharmonia przeniosła się do nowego budynku w 2014 roku, to przez wiele, wiele lat miała swoją siedzibę w jednym ze skrzydeł Urzędu Miasta. Jak spojrzymy na Urząd Miasta, stojąc tak na wprost na placu Armii Krajowej, stojąc właśnie przed Urzędem Miasta, to na wprost mamy te wszystkie biura prezydenta, po prawej stronie mamy Biuro Obsługi Interesanta, a po lewej w tej chwili jest Urząd Stanu Cywilnego, ale tam kiedyś urzędowała Filharmonia.

0: No właśnie, była to sala dostosowana do tego lata temu, dostosowana do tego, żeby filharmonicy mogli tam grać, wyłożona drewnem, tak jak Pan Bóg przykazał, jak to się robi w salach koncertowych, ale było w niej słychać samochody jeżdżące i trąbiące gdzieś tam w okolicy Jasnych Błoni. Ta akustyka nie była dobra. No i bo ja sama jeszcze przez ostatni rok działania filharmonii właśnie w starym budynku, tam w Urzędzie Miasta, pracowałam tam już. No, warunki były nieporównywalne. Garderoby były małe, biura były małe. Kiedy filharmonicy i Szczecińska Orkiestra urzędowali jeszcze w tej starej siedzibie, zawiązał się taki społeczny komitet na rzecz budowy nowej siedziby. W tym komitecie znaleźli się i muzycy, i melomani, i znane osoby z miasta. Jednymi z czołowych ludzi, którzy działali w tym komitecie, była między innymi poprzednia, właściwie wtedy ówczesna dyrektorka filharmonii, pani Jadwiga Igielsak. Był na przykład ówczesny koncertmistrz Jan Waraczewski, na którego cześć nazwaliśmy też takie coroczne koncerty Muzyka na Wodzie, które organizujemy i których zresztą pan Jan był pomysłodawcą. Po latach takiego agitowania na rzecz budowy nowej filharmonii rozpisano konkurs architektoniczny, do którego zgłosiło się w ogóle kilkadziesiąt różnych biur projektowych. Projekt konkursowy ostatecznie wybrano w 2007 roku.
1: Powiedz, ty w ogóle pamiętasz te czasy, czy dla ciebie to jest coś takiego, co nabyłaś po prostu gdzieś tam pracując teraz?
0: W 2007, tak, to ja już mieszkałam w Szczecinie czytałam w gazetach, tak? Czytałam o tym wszystkim.
1: Czyli jeszcze tego aż tak mocno nie przeżywałaś?
0: Nie, wtedy jeszcze nie. Ja w Filharmonii zaczęłam pracować w 2013 roku, tak, w 2013, więc no, od tego momentu już gdzieś tam bardziej się w temat wgryzłam. No ale od tego w ogóle samego rozstrzygnięcia konkursu do budowy Filharmonii też trochę czasu minęło. A dlaczego taki projekt? Tych projektów w ogóle było wiele i tak z tych wszystkich zebranych informacji od ludzi, którzy wtedy się tym zajmowali, no wiem, że projekt hiszpańskiego biura właśnie Barozzi Vega najbardziej wszystkim przypadł do gustu. Po pierwsze dlatego, że był inny. I moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, żeby w tkankę miasta wplatać architekturę, która jest różna, jest inna. Było wiele głosów, jak już ten budynek wyłaniał się i pojawiała się elewacja. Przeciwnicy mówili, że wygląda jak blaszak, jak garaż. Porównywali do hali Tesco, która tam kiedyś na Pomorzanach jeszcze stała. No, dużo było różnych takich mało pochlebnych opinii, a z drugiej strony druga połowa ludzi mówiła, że tak, jest super, jest nowocześnie, jest elegancko. Pomysł architektów na to, żeby zrobić spiczaste dachy, jest świetny, bo to jest takie nawiązanie do starych kamienic w miastach hanzeatyckich. Szczecin też tam do nich należał kiedyś, że pionowe elementy na tej elewacji zewnętrznej rzeczywiście, jak się spojrzy, to przypominają organy. Bo takie też było założenie architektów. I pamiętam

0: jak otwieraliśmy w 2014 roku, z jednej strony słyszeliśmy, no na pewno nie wypełnią całej sali, po co im ten prawie 1000 miejsc, kto chodzi do filharmonii, kto przyjdzie do filharmonii, rok, dwa i ludzie przestaną wypełniać salę, bo minie ta ciekawość budynku, no to proszę Państwa, wcale nie minęła.
1: Ludzie chodzą do filharmonii jeszcze?
0: Ludzie chodzą do filharmonii. Są takie koncerty, które się wyprzedają na pniu. Można powiedzieć, że każdy piątek taki symfoniczny, bo w piątki gramy muzykę symfoniczną. W pierwszej części, piątki to są dwuczęściowe koncerty. W pierwszej części zazwyczaj jest jakiś koncert z solistą, instrumentalistą, a w drugiej części gramy symfonię. Nie wiem, Malera, Brucknera czy innego kompozytora i mamy pełną salę po 10 latach, więc to chyba nie tak, że już teraz budynek ich ciągle przyciąga, tylko przyciąga ich muzyka. To jest w ogóle super sprawa.
2: Ale w ogóle mnie to nie dziwi, że są pełne sale, no bo tak mi się wydaje, że teraz właśnie ludziom tego brakuje. Brakuje tej kultury, dlatego tak tłumnie chodzimy do opery, do teatru, do filharmonii, bo chcemy tej sztuki. Że to wróciło po prostu.
0: Może to jest też kwestia tej przerwy, która była przez pandemię. Nie wiemy tak naprawdę, czy zainteresowanie, czy to koncertami w filharmonii, czy jakimikolwiek innymi, czy sztukami teatralnymi byłoby duże, gdyby nie ta pandemiczna przerwa, która jednak nam coś zabrała.
2: Oczywiście.
0: My staraliśmy się czasami karkołomnie może, ale staraliśmy się być cały czas z tymi naszymi melomanami. Nasi muzycy nagrywali filmiki z domów, potem zaczęliśmy...
2: Były koncerty online?
0: Były koncerty online,
2: naprawdę?
0: Tak. Były koncerty online i to niektóre były na żywo, jak już można było, wtedy były limity. Można było maksymalnie trzeba było między muzykami zachować odpowiednie odstępy i wyszło nam, że maksymalnie możemy 40 osób posadzić na scenie. W związku z tym trzeba było zacząć szukać muzyki, takiej literatury muzycznej na mniejsze składy orkiestrowe. To też było wyzwanie. Ale na przykład zdarzyło nam się w przestrzeniach filharmonii nagrywać muzyków osobno. Każdy z nich wykonywał swoją partię orkiestrową. Każdy z nich grał swoją część, a potem dopiero na montażu składaliśmy to w całość i wychodziło z tego całe dzieło muzyczne, chociaż każdy muzyk nagrywany był osobno. No, różne były kombinacje i rzeczywiście fajne rzeczy czasami z tego wychodziły. A po pandemii powolutku wracało to zainteresowanie, też strach ludzi troszeczkę mijał. No i mamy nadal całe sale na koncertach. To jest bardzo budujące, bo ciągle nam się chce. Zupełnie inaczej gra się do pustej sali, zupełnie inaczej z perspektywy tych na przykład działów administracyjnych. Zupełnie inaczej planuje się i szykuje kolejne koncerty, kiedy wiemy, że ludzie chcą do nas przychodzić i chcą efekty naszej pracy, pracy orkiestry oglądać, chcą ich słuchać. To też jest takie... dające takiego fajnego kopa do pracy dalszej.
2: No i powiedz, i teraz jak ludzie przychodzą, to jaki jest ten odbiór tego budynku? Że znowu są tacy podzieleni, że albo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą?
0: A nadal jest różnie.
2: Różnie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście no, to nie jest już temat, który grzeje, tak? I który rozbudza takie emocje jak 10 lat temu, ale nadal opinie są różne. Mi nawet zdarzało się i nadal zdarza oprowadzać różne grupy po budynku i opowiadać o tym, co robimy i o historii samego miejsca. I też słyszę od ludzi, że fajnie, ale ładne to złoto w tej sali, ale wie pani, z zewnątrz to tak wygląda No nie, no mogliby to inaczej zrobić, nie? Więc opinie nadal są różne, ale każdy ma też prawo do swojej opinii. Nie zmienimy tego, jak wygląda budynek. Nam się on podoba, bo też daje dużo różnych możliwości. To nie chodzi tylko o to, że z zewnątrz jest biały, a powinien być z cegieł, tak jak budynek komendy obok. Przede wszystkim mamy tak naprawdę trzy sale koncertowe. Wydawać by się mogło, że dwie, bo jest ta złota, duża symfoniczna, jest mała, czarna sala kameralna, ale jest też hol. Hol główny, którego ściany wyłożone są jeszcze panelami akustycznymi. Dzięki temu nie ma tam takiego echa, jak na przykład w katedrze. Kiedy wchodzimy do kościoła, do jakiegoś wysokiego budynku, to echo aż się niesie. U nas tego nie ma.
2: I w holu też dużo ci się dzieje jednak. Są wernisaże, są koncerty. To też jest taka przestrzeń, którą fajnie można wykorzystać.
0: Fajnie można wykorzystać. To jest przestrzeń, która żyje, w której też się dużo dzieje. Możemy tam organizować koncerty, możemy tam organizować potańcówki na przykład, bo też nam się zdarzało. Mamy taki projekt, nazywa się Turniej Muzyków Prawdziwych, kiedy do Szczecina zjeżdżają muzycy wykonujący muzykę tradycyjną, ludową i gdzieś tam jeszcze eksperymentujący wokół niej. I jednym z punktów programu jest Dom Tańca. Rozkładamy wtedy parkiet w holu. Tych muzyków stawiamy na małej scenie i można sobie potańczyć. Fajfy robimy. Robimy fajfy, takie międzypokoleniowe. Nazwa fajfy pochodzi od godziny, o której one się oryginalnie odbywały. U nas też się odbywają, 5 o'clock, o godzinie 17. Najbliższe takie fajfy będą teraz pod koniec maja na festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. No i też na scenie swingujący zespół, a cały hol wypełniony rodzinami, duże zainteresowanie jest na przykład seniorów i wszyscy się po prostu świetnie bawią, tańczą, nie przy muzyce klasycznej i nie przy Chopinie, tylko przy dźwiękach swingu. Więc takie rzeczy też robimy, to też przyciąga ludzi i pokazuje, że jesteśmy albo staramy się być otwarci na wszystkich i nie zamykać się i nie tworzyć też takiego wizerunku instytucji, która jest sztywna i do której trzeba przyjść tylko i wyłącznie pod krawatem albo muchą ciasno zawiązaną i w boa z piór, bo inaczej nie zostaniemy wpuszczeni. Nieprawda, proszę Państwa, zapraszamy. W Adidasach też można.
2: W dresie też można?
0: Zdarzało się. Powiem więcej, często przychodzą do nas w piątki na przykład turyści z pytaniem, bo przyjechali na weekend albo tylko na jeden dzień i pytają w kasie, czy jest szansa kupić bilet albo jakąś wejściówkę stojącą, bo oni by bardzo chcieli posłuchać orkiestry, zobaczyć, jak taki koncert u nas w sali wygląda. Ale wie pani, bo ja mam tylko bluzę polarową i takie trekkingowe buty, no i ten plecak, bo tak przyjechałem. No dobrze, no proszę.
2: To tak po prostu.
0: Można. Oczywiście ja sama bardzo lubię piątkowe koncerty i bardzo lubię założyć szpilki, ładną spódnicę, podmalować oko i tam jakąś szminką usta. Lubię się poczuć elegancko i wiele osób też traktuje wyjście do Filharmonii jako takie małe święto, kiedy właśnie można się...
2: Idealny plan na randkę.
0: Na przykład dobry plan na randkę, tak. I można ten wieczór spędzić właśnie też jeszcze ładnie, elegancko ubranym, ale jeśli komuś to, no nie wiem, jeśli ktoś w takim bardziej formalnym stroju czuje się mało komfortowo, woli strój casualowy albo po prostu chadza w dżinsach i chce przyjść w dżinsach, to też może, bo muzyki można słuchać na słuchawkach gdzieś tam w domu, można sobie muzykę puścić w streamingu, z winyla, z płyty CD, można przyjść na koncert, można jej słuchać w kuchni, można jej słuchać w filharmonii. Do tego też wszystkich zachęcamy.
2: No i co? I w sumie ta nasza szczecińska filharmonia stała się taką ikoną, że w sumie wydaje mi się, że często ludzie jak myślą o Szczecinie, to widzą od razu właśnie ten budynek, że często na przykład w telewizji, jak są pokazywane wiadomości ze Szczecina, też jest pokazywany ten budynek i zawsze po prostu zafascynowana przed telewizorem siedzi moja mama i oczywiście za każdym razem jest, że ona widziała ten piękny budynek.
0: Tak, zgadza się. To jest już budynek, który rzeczywiście kojarzy się bardzo mocno ze Szczecinem. Na pewno pomogły nam w tym te wszystkie nagrody, które się wysypały rok po otwarciu. Poczynając od tej chyba najważniejszej, mówi się, że to taki architektoniczny Oscar, czyli nagroda imienia Mies van der Rohe, i którą dostaliśmy w 2015 i po tym posypały się kolejne wyróżnienia, kolejne publikacje gdzieś tam w mediach. Zresztą do tej pory, nawet ostatnio, no nie powiem gdzie, żeby nie robić reklamy, ale czytałam artykuł o tym, że sale koncertowe w Polsce są coraz lepsze i na światowym poziomie, i tam też także obok NOSPR-u, obok NFM-u została wymieniona Filharmonia w Szczecinie, bo rzeczywiście tak od strony akustycznej ta nasza sala symfoniczna jest bardzo dobra i jest chwalona przez artystów, a różni artyści się przewinęli przez naszą scenę i przez Złotą Salę, więc to no to też cieszy, że ludzie rozpoznają budynek, że są zainteresowani też nawet niekoniecznie koncertami, oczywiście też, ale właśnie niekoniecznie tymi koncertami, a samym budynkiem, bo oferujemy też zwiedzanie budynku z taką małą historią miejsca jeszcze opowiedzianą, i to zwiedzanie też wzbudza bardzo duże zainteresowanie. W majówkę chociażby śmiałam się trochę z koleżanki, która odpowiada za to zwiedzanie, mówiąc do niej: Kamila, ty myślisz naprawdę, że w majówkę ktoś tu przyjdzie? Ty robisz 4 tury zwiedzania i myślisz, że ktoś tu przyjdzie? Przecież ma być ładna pogoda, wszyscy będą siedzieli na grillu. Nie miałam racji, biję się w pierś i szapoba dla Kamili, że to zorganizowała, bo wszystkie 4 tury, były 4 tury i na każdej było ponad 150 osób, i to byli turyści, którzy przyjechali do Szczecina i chcieli Filharmonię zobaczyć. Nie miałam racji, przyznaję publicznie, możesz to puścić na antenie. Rację miała Kamila.
2: Dobrze, przyznała się. To w takim razie, jak to teraz wygląda po latach funkcjonowania tego budynku? Co tam takiego się dzieje? W sensie chodzi mi właśnie o te koncerty, o to, jak tak wewnętrznie żyje Filharmonia.
0: No teraz to już chyba jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną, w której każdy trybik działa jak powinien. To oczywiście zdarzają się jakieś tam większe czy mniejsze wpadki, ale zawsze staramy się robić wszystko tak, żeby odbiór naszej pracy był jak najlepszy. I myślę, że po latach, no wiadomo, przez te 10 lat zespół też się trochę wymienił, ale jesteśmy taką grupą ludzi, którzy przede wszystkim lubią ze sobą pracować, dobrze się już znają, mówię tutaj też o orkiestrze i o zespole administracyjnym. I chyba dzięki temu ta praca no, sprawia nam satysfakcję. Tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę świetnie jest widzieć pełną salę i widzieć tych ludzi, którzy przychodzą na koncerty, nie tylko co piątek, ale też przecież na inne, bo mamy w swojej ofercie i nie wiem, muzykę jazzową, jakieś koncerty kameralne, mnóstwo różnych edukacyjnych działań, to też jest w ogóle super sprawą, że i rodzice, i nauczyciele tą młodzież do nas przyprowadzają. Pewnie będzie taki moment, że te dzieci nie będą chciały chodzić do filharmonii, bo przyjdzie chwila na bunt, ale liczymy na to, że potem wrócą do nas jako tacy bardziej świadomi odbiorcy i melomani.
2: To przez te lata swojej pracy, jakbyś mogła powiedzieć, co takiego się działo w filharmonii, co cię rozbawiło? Bo na pewno są jakieś anegdoty, które po prostu, jak o nich myślisz, to po prostu chce ci się płakać ze śmiechu. Oko. I tak. Czuję, że dobrze trafiłam.
0: Tak, oj, dobrze trafiłaś. Nie, no jest tego sporo, naprawdę. Długo chyba by wymieniać. Ja zawsze z rozrzewnieniem nie, tego nie powiem. Nie mogę tego... Mogę powiedzieć o gołębiu?
2: Możesz.
0: Nie wiem nawet, czy to był gołąb. W sumie... bo mamy w filharmonii trzy okna.
2: Trzy okna?
0: Tak, są tylko trzy okna. Jeszcze w kilku pomieszczeniach są takie otwierane okna, między innymi w gabinecie pana dyrektora jest okno, które się otwiera, tylko po jego otwarciu widzimy zewnętrzną część elewacji. O elewacji jeszcze powiem, bo to też jest w sumie ciekawe. Ale nie ma widoku, bo tak. A takie okna, przez które coś widać, które mają normalne szyby, są trzy, przy czym te okna się nie otwierają. One się znajdują w publicznych przestrzeniach, są duże, ładne, wchodząc do sali symfonicznej można sobie spojrzeć przez takie okno. No i kiedyś na wysokości trzeciego piętra na takiej szybie swój ślad zostawił jakiś ptak. Prawdopodobnie gołąb, bo to całkiem spore było. No, czasami się tak zdarza, że tym zwierzętom, tym ptakom gdzieś tam się świat odbije w szybie i się pomylą lecąc. No i
2: ktoś musiał to umyć.
0: I ktoś musiał to umyć, tak. A musisz wiedzieć i muszą państwo wiedzieć, że to też nie jest taka prosta sprawa, umyć filharmonię, bo nie ma w tym kraju za dużo firm, które od tak z dnia na dzień oferują dźwig i usługę mycia na wysokości, więc musieliśmy trochę czekać, aż ten dźwig z ekipą sprzątającą przyjedzie i będziemy mogli umyć filharmonię. Ale to jest w ogóle ciekawe też, bo zawsze jak myjemy elewację z zewnątrz, to jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem, także mediów. Pojawiają się pytania, jak często to robimy, kto nam to robi i tak dalej.
2: Bo w sumie co, jakbyście tego nie robili, to budynek by nie był tak piękny i tak czysty z pewnością.
0: On się w ogóle bardzo szybko brudzi, o tym też trzeba pamiętać. I najbardziej się oczywiście brudzi od dołu, od chodnika patrząc, idąc w górę. Jak wysoko możemy, tak myjkami tam ciśnieniowymi sami własnym sumptem czyścimy ten budynek, no ale przynajmniej raz do roku trzeba jednak zawołać fachowców, którzy wykonają pracę na wysokościach, wyczyszczą dach, wyczyszczą te wyższe partie budynku, umyją porządnie okna, bo tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. I w ogóle cała ta biel, która jest też w środku w budynku, no ona też jest kłopotliwa, jeśli chodzi o utrzymanie. Nawet teraz, po 10 latach, jak się spojrzy na kafle, które są w holu, one już nie są takie białe, jak były kiedyś. Nadal jest efekt wow, ale ja wiem, że ta biel była bielsza.
2: Czepia się po prostu.
0: Teraz, tak.
2: Nie możesz tam chodzić po prostu z białą rękawiczką.
0: Aż tak to nie. Ale rzeczywiście wymaga to dużo uwagi i dużo pracy, żeby utrzymać ten budynek. Chyba nam się to udaje, bo skoro robi wrażenie, to...
2: Oczywiście.
0: Tak, to chyba robimy to dobrze, ale to jest rzeczywiście też wymagające.
2: Z tym gołębiem.
0: Gołąb w końcu został zbyty z szyby, ale ja to też właśnie opowiadam jako taką anegdotę. No, nie możemy tych okien otworzyć. Trzeba to robić z zewnątrz, a jest tak wysoko, że...
2: To od razu musi być akcja.
0: Tak, musi być od razu duża akcja do tego. Zgadza się. Tak samo na przykład ze złoceniami w Złotej Sali.
2: Szczoteczkami?
0: Nie. Tam nie można sobie czyścić od tak, bo cała sala wyłożona jest drewnem i to drewno poza parkietem, poza sceną, przykryte jest płatkami szlak metalu. To jest takie imitujące złoto materiał, takie cienkie listki, którymi się też między innymi pozłaca ramy obrazów. I wszystkie ściany i sufit wyłożone są małymi kwadracikami, 10 na 10. Ręcznie każdy z nich był przyklejany. Panie miesiącami ze specjalnej ekipy siedziały na rusztowaniach w białych rękawiczkach, z pędzelkami w rękach, przyklejały.
2: Czyli byłam blisko z tymi szczoteczkami.
0: No trochę tak. I to była naprawdę taka bardzo mrówcza robota. No ale każde zadrapanie, proszę Państwa, wchodząc do Złotej Sali, nie skrobiemy, nie drapiemy, to nie jest prawdziwe złoto, nie opłaca się zbierać tych okruszków.
2: Ktoś tak robi?
0: Teraz już nie, ale na początku, jak przez filharmonię przetaczały się właściwie setki, tysiące zwiedzających, no to każdy próbował.
2: Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję. Oliwia Rudnicka.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
4: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie głównie poruszymy tematy wydarzeń, nad którymi mamy patronat. Na pierwszy ogień poleci wydarzenie Recha for the Blind in Poland. Zapraszam Was na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
3: SK Szczecin.
5: Moim gościem jest Martyna Pusa, kierownik regionalny i tyflo-specjalista Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniu, jakim będzie Recha for the Blind in Poland 2026. Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich. Zacznijmy od tego, co będzie na tym wydarzeniu, kto będzie i oczywiście jakie będą główne tematy poruszane.
6: To może zacznę od tego, że konferencja Recha for the Blind to jest coroczne wydarzenie zapoczątkowane w 99 roku, czyli jeszcze w zeszłym stuleciu.
5: To 27 lat już, tak?
6: Dobrze, 27, tak by było 27. Sama fundacja istnieje ponad 34 lata. W styczniu będzie obchodzić swoje 35-lecie, więc myślę, że coś hucznego się będzie tam szykować, ale o tym może innym razem. A konferencja jest konferencją ogólnopolską. We wrześniu co roku jest taka największa konferencja w Warszawie, bo tam fundacja ma centralę. Ona trwa zazwyczaj 4 dni. W tym roku będzie 13-17 września. No i jako, że fundacja ma oddziały w całej Polsce, w każdym województwie, czyli ma 16 oddziałów, to prowadzimy też konferencje regionalne. W Szczecinie konferencja będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy ulicy Piłsudskiego 40. Tak naprawdę Recha for the Blind to są 3 dni wydarzeń, bo oprócz konferencji jest jeszcze Dzień Rehabilitacji oraz Dzień Integracji. My w Szczecinie w tym roku zaczynamy od Dnia Integracji właśnie, który odbędzie się 31 maja w niedzielę. Dołączamy do Wielkiego Pikniku Pasji i będziemy się integrować ze społecznością. Zapraszamy wszystkich spacerowiczów, którzy będą na Jasnych Błoniach, żeby zatrzymać się przy naszym stoisku i poznać troszeczkę świat osób z dysfunkcją wzroku. Będziemy prezentować tyflografiki, książki dla osób niewidomych, słabowidzących, też gry, bo takie osoby mogą naprawdę żyć aktywnie. Później 2 czerwca, czyli 2 dni później, mamy dzień konferencji właśnie w Urzędzie Marszałkowskim. Zaczyna się o 11:00. Bardzo prosimy o przybycie chwilkę wcześniej, z 15-20 minut przed, żeby się zarejestrować. I tam będziemy poruszać kwestie dostępności, możliwości, jakie są dla osób niewidomych i słabowidzących. Też bym chciała dopowiedzieć, że konferencja tegoroczna odbywa się pod hasłem Widzieć Więcej. I to nie dotyczy tylko samego wzroku, ale też właśnie dostrzegania możliwości i dostępności tego, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą żyć naprawdę normalnie i aktywnie. Mhm. Że istnieją teraz już takie technologie, które pozwalają pracować, studiować, czy nawet podróżować. I o tym też będzie ta konferencja, żeby właśnie zobaczyć więcej tych możliwości. Będzie też można uzyskać wsparcie emocjonalne. Będziemy mieli prelegenta Dawid Milewski, jest to psycholog, traumatolog. On będzie opowiadał o nieprzyjęciu diagnozy, bo czasem jest tak, może nawet często, że osoba słyszy swoją diagnozę, traci wzrok i ma takie, no dobra, no to co teraz, co dalej? I on będzie opowiadał właśnie o tym, jak to przyjąć, jak sobie z tym poradzić. No bo od tego się tak naprawdę zaczyna, żeby wykonywać takie małe kroki, ale wykonywać.
5: I zaakceptować przede wszystkim.
6: W stronę tej akceptacji, żeby nie zamykać się w domu, nie zamykać się na społeczeństwo, tylko pozostać otwartym i zobaczyć, że naprawdę można żyć aktywnie i samodzielnie. Mhm.
5: Ja na przykład należę do klubu KS i Start Szczecin i tam na przykład osoby niewidome, bo niedowidzące grają w piłkę. Słyszą piłkę, jak ona zasuwa ten dzwoneczek. To jest coś fenomenalnego jak dla mnie.
6: Tak, nawet mój kolega tutaj z biura regionalnego w Szczecinie, Krzysztof Zygmunt, też należy do startu. Jego narzeczona tak samo należy do startu. To jest w ogóle fajne też miejsce, myślę, na pokazywanie tych aktywności. Też widziałam, jak robiłam sobie research o Dawidu Milewskim, że on tam dosyć fajne osiągnięcia miał w tym starcie.
5: Tak, tak. Teraz wracając jeszcze do tej konferencji, jakie jeszcze mogą być tematy poruszane? Czy ona będzie podzielona na jakieś panele dyskusyjne, czy po prostu właśnie będą prelegenci i będą rozmowy? Jak to będzie wyglądało?
6: Są podziały na panele, będą, tak, owszem. Zaczniemy właśnie bardziej tak ze wsparciem psychologicznym, emocjonalnym od wystąpienia Dawida Milewskiego o żałobie po usłyszeniu diagnozy. Będzie też występ Sylwii Łowińskiej. Mogłam przekręcić teraz nazwisko, przepraszam. To jest autorka alfabetu Fikany, która pokazuje, jak poprzez ruch ćwiczyć mózg. Następnie będziemy mieli panel o samodzielności. Tutaj też chyba szeroko znana w środowisku pani Monika Jurczyk będzie mówiła o też dostępności Szczecina, o tym, jak być samodzielnym, jak można się poruszać. Jest to też, oprócz tego, że jest tyflopedagogiem, jest to też instruktorka orientacji przestrzennej i od lat współpracuje z nami. Będzie też panel o dostępności i tutaj będzie wystąpienie Darka Mikuły z Teatru Kana. Teatr Kana w tym roku prowadzi bardzo fajny projekt dostępnościowy, do którego zaprosił naszą fundację i naszych beneficjentów. Wprowadzają audiodeskrypcję do swoich spektakli. Ten projekt Spotkana jest bardzo fajnym projektem, bo dzięki temu teatr stał się bardzo otwarty na osoby z niepełnosprawnością. I oprócz tego, że jest sam spektakl z audiodeskrypcją, to jeszcze przed spektaklem zapraszają właśnie chociażby naszych beneficjentów, żeby wejść na scenę, zobaczyć rekwizyty, poczuć te rekwizyty, no bo osoby niewidome nie widzą oczami, ale jak najbardziej widzą innymi zmysłami. Mhm. Poprzez dotyk, poprzez węch, smak, doświadczenia. Mhm. Tak, i po spektaklu jest jeszcze zawsze dyskusja na temat tego, co zadziałało, a co można było poprawić. Mhm.
5: Okej, a kto może pojawić się na tej konferencji, bo to też jest ważne, czy ja na przykład jako osoba, tak powiedzmy, będę przechodził obok urzędu i czy tak, jak to się mówi, z ulicy mogę też wejść na konferencję, czy jednak wcześniej obowiązują zapisy, lista miejsc ograniczona, jak to wygląda?
6: Prowadzimy zapisy, żeby zorientować się, na ile mniej więcej osób mamy się szykować. Sala też mieści do 110 osób bodajże, więc nie możemy przekroczyć, tak żeby każdemu było też komfortowo, nie możemy przekroczyć pewnej ilości osób, ale jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Wstęp jest otwarty, wstęp jest darmowy. Ta konferencja też ma być takim mostem pomiędzy różnymi środowiskami, środowiskiem osób z niepełnosprawnością, osób pełnosprawnych, fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
5: Mhm. To tak na koniec jeszcze, jakbyś mogła podsumować, kiedy się widzimy, gdzie się widzimy i gdzie więcej informacji znajdziemy o waszej konferencji?
6: To tak, 31 maja, niedziela, zapraszamy na Jastrzębłonia na wielki piknik pasji do naszego stanowiska. 2 czerwca, to jest wtorek, od 11 zapraszamy na konferencję w Urzędzie Marszałkowskim przy Piłsudskiego 40. 3 czerwca również zapraszamy w to samo miejsce, do Urzędu Marszałkowskiego, do sali Delfin, oba te dni. Od godziny 9 wtedy będą już takie, to jest taki praktyczny dzień rehabilitacji, gdzie zapraszamy też inne fundacje, Zachodniopomorski Oddział NFZ-u, PFRON-u czy ZUS-u, też fundacja na przykład Możesz będzie, będzie OWID, Altix, wydawnictwo Trzecie Oko i wtedy pokazujemy praktyczne rozwiązania. Uczestnicy mogą podejść i zapytać o to, co ich nurtuje i zapoznać się też z nowoczesnymi technologiami. Mhm. A więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Fundacja Szansa, jak i również jest na Facebooku wydarzenie Reha for the Blind Poland 2026. Wystarczy wpisać i na pewno się odnajdzie. Zapraszamy.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również.
3: SK Szczecin.
4: Zmieniamy temat na kolejne wydarzenia, a będą to Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny oraz Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny Dutek. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka, a wraz ze mną tym razem Aneta Zierkę i Emilia Kujawa z ZUT-u. O czym rozmawiamy?
7: No, my zawsze mamy o czym rozmawiać, prawda, Emi?
1: No właśnie, mamy takie dwa duże tematy do ogarnięcia dzisiaj.
7: Ho, uruchomić Emilii, naszego rzecznika prasowego, to znajdzie, o, dwa nocy braknie.
1: No to zaczynamy od waszego ulubionego, który... Tak. Wybieracie.
7: Zacznijmy najpierw o Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym. Mhm. Mimo, że rekrutacja do tego programu już jubileuszowego, bo to jest 15. edycja, rozpocznie się 11 czerwca o godzinie 9. Przy czym informacja dla wszystkich, że konta użytkownika można już zakładać teraz. Wejdziecie Państwo na stronę Dutek, zakładacie konto, ale rekrutacja właściwa dopiero 11 czerwca. I no, będzie się działo.
1: No i te miejsca się rozejdą, nie jak świeże bułeczki.
8: Zwykle. Jest za każdym razem i chętnych, powiem, że to było duże zaskoczenie, jak wróciliśmy po przerwie, że chętnych było tak dużo, że naprawdę no, lista rezerwowa się tworzy za każdym razem.
7: Tak, ja dzisiaj jeszcze dostaję informacje właśnie od rodziców, którzy już widzą reklamy, że będzie rekrutacja i mówią, że mój syn już będzie trzeci raz na Dudku i mało tego, czy można dzieci do jednej grupy zapisać, bo ma siostrę z drugiej klasy, a on jest czwartej. Oczywiście tutaj wspominam, że można z przyczyn logistycznych, ponieważ córka też chce chodzić. To słuchajcie, no ja naprawdę muszę załatwić ten dyplom inżyniera, bo po 3,5 roku normalnie trwają stacjonarne studia inżynierskie. Więc jak wykombinuję jeszcze jeden semestr, to normalnie musimy dyplomy dać inżyniera Dudka.
1: Ja myślę, że w ogóle musicie rozważyć opcję pieczątek takich stałego bywalca.
7: Dzieci by się ucieszyły, rodzice nie.
8: W tym momencie, na każdym poziomie, że tak powiem, bycia dzieckiem, młodzieżą czy młodym człowiekiem, my mamy coś dla zaproponowania.
7: Tak.
1: No i co ciągnie tych wszystkich i młodych, i rodziców na Dudka?
7: Powiem tak. Jeżeli ktoś z sercem przygotowuje program, myśli o grupie docelowej, które w tym programie akurat są dzieci z klas od 2 do 8, robi to z sercem, dba o to, żeby program był świetny, żeby wykładowcy byli najfajniejsi na świecie, aby potem studenci mogli powiedzieć, tak, jest pani, pan w moim top 3 najlepszych wykładowców. Było, tak, robili rankingi. To naprawdę, jeżeli się przygotowuje program, to tylko największy problem mam ja. Jeżeli zapytacie dlaczego, to dlatego, żeby przebić kolejną edycję, tą, która była wcześniej.
8: To nie jest takie trudne, Anetko.
7: Tak?
8: Ja ostatnio pytałam, czy w programie, w planie lekcji jest jeszcze miejsce na coś jeszcze. Anetka mówi, nie, zapomnij, może w następnej edycji. Tak jest ten plan wypełniony.
7: A, bo się zgłaszają wykładowcy, już mam kolejkę do następnych edycji. Ale wróćmy do tej 15, bo ona troszeczkę będzie inna, bo jubileuszowa, bo będziemy troszeczkę z wojskiem, tak jak obiecałam ją organizować, a mianowicie wygląda to w ten sposób, że na inauguracji będzie stworzona specjalna strefa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Brzmi dumnie,
2: brzmi.
7: Ale też będzie i fajnie. Zaangażowały się w to jednostki wojskowe z województwa zachodniopomorskiego. Koordynuje te zadania ośrodek zamiejscowy w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego. I kochani, będziemy mieli na inauguracji tą specjalną strefę stworzoną i będzie ona dla studentów Tutka dostępna od godziny 9 do godziny 14 i będzie dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Chyba będzie rosomak? Chyba.
8: Nie tylko dla chłopców.
7: O, tak.
8: Dziewczyny to będzie.
7: Tak. No i będzie jak zwykle bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny program. Nie wiem, czy w skrócie,
2: no
7: czy...
2: No ja wiem, no właśnie ten program jest atrakcyjny dla dorosłych, a co dopiero w ogóle dla najmłodszych. No. Ja też bym poszła.
7: Ja już dzisiaj też kolejny raz już mówię, usłyszałam tą informację, że czy rodzice mogą też chodzić na zajęcia.
2: No to co w tym roku?
7: No, kochani, będziemy tak. Będziemy sprawdzać, czy niedźwiedź naprawdę zna się na miodzie i jak rozpoznaje smaki oraz zapachy. Będziemy budować konstrukcję odporną na upadki, wstrząsy i siłę grawitacji. Będziemy tworzyć własny podwodny świat i będziemy rozpoczynać życie akwarysty. Będziemy się zastanawiać i odpowiadać na pytanie, czy robota można wytresować. Czy imię człowieka można zapisać w DNA? Dlaczego światłowody działają niemal jak magia? I co wspólnego mają z elektryzującymi się włosami? Czy interesuje was to?
8: Elektryzuje, tak, bo ja bym
2: bardzo no.
8: Moje włosy.
7: Nie elektryzowały, to odwrotnie, tak? Będziemy też sprawdzać, jak kolory mają wpływ na emocje, koncentrację i samopoczucie. Czy matematyka, o i to będzie hit, o tej matematyce.
8: Mhm.
7: Tak, bo pan prorektor...
8: Pierwszym matematykiem w województwie.
7: Tak, jest. I będzie prowadził jako prorektor właśnie zajęcia na Dudku, a temat nazywa się Matematyczna podróż na Marsa. Czyli w cudowny sposób będzie przygotowywał studentów Dudka do wystartowania na Marsa, ale tak jak już wspomnieliśmy, przy okazji trzeba będzie wykonać sporo obliczeń. Prawda? Więc to będzie ewenement.
8: Z profesorem Tylesińskim to każde zajęcia.
7: Każde.
8: Uczniowie i czy w szkołach średnich, czy w podstawówkach, każdy kontakt z profesorem to jest niezapomniana przygoda.
7: Czyli może odczarujemy tą matematykę wśród młodzieży i dzieci, tak? Będziemy też na Wydziale Informatyki tworzyli bohatera gry internetowej z prawdziwymi supermocami, więc to będzie też fajna przygoda. Będziemy sprawdzać, czy filtr do wody można zrobić z materiałów uznawanych za odpady. I to będzie też bardzo ciekawe na Wydziale Inżynierii Chemicznej.
2: Myślę, że rodzice będą zadowoleni, jak później dzieciaki wrócą.
7: Jak oni to wszystko, nasi studenci wszystko to wdrożą u siebie w domu, to Więc bardzo serdecznie zapraszamy na 15. jubileuszową edycję Dudka. Jak zwykle dzieci z klas drugich do ósmych. Rekrutacja już 11 czerwca od godziny 9. Konta zakładamy teraz, a zajęcia ruszamy, bo jeżeli mamy 12 września, mamy inaugurację, to 19 bodajże jest pierwsza sobota, aż zaczynamy już program. Harmonogram jest na stronie, można zobaczyć. Proszę pamiętać, kochani rodzice, że mamy 3 pasma zajęć, można sobie je dobrać, czy chodzimy na godzinę 9, czy tak na 10, czy na 11. Taka jest możliwość. Ale ja słyszałam, że dzieci, które miały problemy ze wstawaniem w sobotę, bardzo chętnie na Dudka wstawały. Tak mówili rodzice.
8: No pewnie. Jak na Dudka, to zawsze.
2: Tak. Jeszcze na chwilę się zatrzymam przy inauguracji, bo ona co roku też zaskakuje. I co jeszcze takiego będzie do tej inauguracji?
8: Węże.
2: Były ten ptak.
7: Oj, to się nazywa, to się... Raruk.
8: To niezwykły ptak, to raruk.
7: Raruk, czyli rodzaj sokoła.
2: Słyszałam, pamiętam.
7: I zawsze się zastanawiam, bo dzieci, studenci nasi, kiedy korzystają właśnie, potem jest spotkanie z tymi zwierzętami w holu wydziału, to słyszałam tylko takie informacje, jak był raruk. Tato, kup mi szyszkę, tato, kup mi raroga. Potem pojawiły się węże i różne inne obrzydliwe, nie obrzydliwe, bo dzięki dzięki...
8: Ciekawe
7: zwierzęta, patyczaki, pająki, to potem to kup mi węża boa, no mój Boże. No a w tej edycji w związku z tym, że będziemy chcieli to troszkę na wojskowo zrobić, zaskoczymy was no właśnie tą militarnością, bo będzie wystawa, będzie ten bo kto co pokaże, będzie 12 Brygada Zmechanizowana, będzie Żandarmeria Wojskowa, będzie 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, więc kochani...
8: Ale czy Rosomak wjedzie do auli?
7: Do auli nie.
8: Elektrycznego.
7: Ale przed budynkiem jak najbardziej, tam jest ogromny potencjał.
8: Bo to jest marzenie, myślę, chłopca w każdym wieku.
7: A moje też.
8: Dwa, czy pięć,
2: myślę, że dziewczynek też.
8: Wejść do Rosomaka, w ogóle do czołgu, to jest fascynacja niesamowita, więc myślę, że jak tutaj będzie Rosomak na inaugurację.
7: Ja sama bym poprowadziła, to jest taka moc, jak się wejdzie w takiego olbrzyma. W ogóle też tira bym chciała poprowadzić.
8: Może nie, ale...
2: ale ja myślę, że ta inauguracja spodoba się również paniom, które przyjdą ze swoimi pociechami.
7: Za mundurem.
2: Oczywiście.
7: Oczywiście.
8: Będzie coś dla oka również też.
2: Wszyscy będą zadowoleni, oczywiście. No to podsumujmy sobie, jak wygląda...
8: Timeline.
2: Jak tak, właśnie, dokładnie zapisy na Dudka.
7: Jeszcze nie wiem, bo ja nie mogę powiedzieć, bo my, zapisy będą dopiero, tak jak powiedziałam, od 11 czerwca i wtedy będę widziała, jak szybko to znika. Kont mamy już sporo założonych na Dudku. Jest to o tyle trudne do przekazania mi wersji matematycznej, ile to jest kont, ponieważ rekrutacja, o czym za chwilę powiemy, jest połączona z drugim programem, który startuje troszkę wcześniej, rekrutacja 1 czerwca. A jest to Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny w Szczecinie przy ZUT.
2: I tego jeszcze nie było.
7: No i tego nie było. I słuchajcie, dzisiaj tak sobie pomyślałam, że jak się rozmawia z ludźmi, to ludzie przekazują swoje potrzeby i taka potrzeba nastąpiła. Pamiętam rozmowę z rodzicami, chyba na Wydziale Chemii, kiedy czekali na swoich studentów. Rodzice to powiedzieli, czy nie można by było czegoś zrobić jeszcze dla dzieci starszych, bo też takie mamy. No i powiedzieli i mają. Jest Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny. Jest to forma uniwersytetu letniego, spędzenia wolnego czasu, program dla młodzieży szkół średnich z całej Polski. Dlaczego?
8: To jest ewenement chyba na skalę Polski, bo nie słyszałam, żeby jakikolwiek uniwersytet, jakakolwiek uczelnia wyższa zapraszała swoich studentów przyszłych, bo takich mamy nadzieję gościć u nas teraz w wakacje, do siebie na darmowe zajęcia tego typu. Zapraszam z całej Polski i mamy dla nich...
7: Akademiki. Pani redaktor, za 25 zł doba. To jest normalnie...
8: Same byśmy skorzystały.
7: Tak.
8: W tych warunkach, w jakich śpią nasi studenci obecnie, remontowanych akademików odnawionych na bieżąco, żeby zobaczyć, jak to jest. Nie są to akademiki sprzed.
7: I chyba Emilia, żadna uczelnia nie wystawiła się na taki challenge, sprawdź nas, tak? Czyli sprawdź nas, zanim podejmiesz decyzję, zanim wybierzesz kierunek studiów, zanim wybierzesz uczelnię, zanim wybierzesz nawet miasto, tak? Bo czasami mam takie wrażenie, że w świadomości ludzi z innych regionów Polski troszeczkę jesteśmy niedocenieni, Emilia, jako Szczecin, jako region.
9: Wydaje mi się, że może tak być, dlatego że Szczecin zawsze tak troszeczkę za daleko do nas, do Warszawy najdalej, jak tylko może być prawie, że.
7: Tak, do Berlina nawet mamy tam, najbliżej.
9: Tak, do Berlina. Lotnisko nasze ulubione to jest Berlin.
7: Tak.
9: Przecież nie do Wrocławia daleko, do Gdańska daleko, do Warszawy daleko, więc może faktycznie. I tą zielonością, czy prowincjonalność to jest dobre słowo?
7: Troszkę peryratywne. Bardziej bym powiedziała po wojażach,
9: w pozytywnym znaczeniu tego słowa. To znaczy, że tu mamy uroki dużego miasta i można zaznać życie
7: zielonego,
9: w mieście.
7: Wodnego.
9: Ale jednocześnie cichego, z fantastycznymi zakamarkami, w które można po prostu spacerować i zwiedzać. Można iść i na imprezę, i na spacer.
7: No i tą ciekawostką, co jest w Szczecinie, kiedy rozmawiam z młodzieżą, to jest ten fakt, że my mamy tutaj góry, Mazury i morze w jednym.
9: I Gubałówkę.
7: No mówię, bo mamy góry, Gubałówkę z wyciągiem. Mamy Mazury, przecież piękne jezioro Domskie, tutaj Marinę przy Woła Chrobrego. Mamy jeszcze jeszcze teraz może, no poprawię może, no bo to wszyscy wiedzą, że Szczecin leży nad morzem.
2: Oczywiście.
7: I dla tych, którzy nie są pewni, mamy przygotowane nabrzeże tam na wyspie, tak? Gdzie jest wysypany piaskiem, jak ktoś nie jest pewien, że jest nad morzem, może tam pójść, zobaczy palmę.
2: Nawet egzotycznie jest.
7: Nawet jest egzotycznie, więc chcemy zaprosić młodzież z całej Polski do tego, żeby nas przetestowali. Żadna uczelnia tego nie robi, a ja jestem przekonana, widząc program, i zresztą Państwo zajrzyjcie sobie na stronę, który jest, nazwa strony jest skrótem MUTI, jak Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny, muti.zut.edu.pl. Zobaczcie program.
2: My ale nie tam, trzymaj nas w niepewności.
7: Ale my się tam nie uczymy, my sprawdzamy. To znaczy chodzi o to, że dajemy się sprawdzić, dajemy się poznać, chcemy pokazać swoje laboratoria, chcemy pokazać zaplecze dydaktyczne, chcemy pokazać wydział, chcemy pokazać ludzi, dydaktyków, w których mamy bardzo fajne chemii.
9: Wszystkie te rzeczy, które pokazywaliśmy na Dudku, no była taka potrzeba ze strony dzieci starszych, młodzieży, przepraszam.
7: Młodzieży, no.
9: Czyli właściwie dorosłych, starszych dzieci, żeby też to zobaczyć. Tylko, że oni nie będą mieli takiego okresu czasu, jak mają te młodsze
7: tak,
9: dzieci pół roku. To jest kondensacja, jak
7: 12 dni kalendarzowych, 9 dni pracujących, nazwijmy to. Reszta to jest czas w akademiku, życie studenckie. No ale przygotowaliśmy też atrakcje, bo chcielibyśmy, żeby poznali życie studenckie. A student, bycie na studiach to nie tylko nauka, to jest właśnie to życie studenckie.
9: Chyba nawet bardziej niż nauka. Da? Czasami.
2: Myślę, że
9: nauka
2: tak.
7: Więc kochani, planujemy razem z Centrum Kultury Studenckiej Pinokio otrzęsiny prawdziwe dla nich. Planujemy inaugurację taka, jaka jest dla studentów, którzy przychodzą do nas na pierwszy rok studiów, czyli z gronostojami, z rektorami, z indeksami.
9: Trzech królów będzie.
7: Tak, przepraszam, musieliśmy powiedzieć, bo nie możemy zapomnieć na 13 edycji, jak schodzili panowie rektorzy po schodach, żeby
9: ubrani
7: zająć...
9: Ubrani w togi.
7: Tak, i w te
9: i
7: swoje...
9: trzech było panów tak, rektorów.
7: I tak dziecko nagle na cały głos, trzej królowie idą.
2: Mamo, trzej królowie.
7: To nasz pan rektor o mało ze schodów nie spadł ze śmiechu.
9: Że tak. Królem został.
7: Że królem został. Więc będzie inauguracja taka jak na studiach, na poważnie, będzie Gaudeamus, ale również będzie zakończenie. I tutaj będzie taka ciekawostka, że ono będzie inne niż normalnie na studiach, mianowicie planujemy integrację na cudownym naszym akademickim ośrodku jeździeckim, planujemy grilla, planujemy rozdać dyplomy, wierzymy w to, że kadra nauczycielska również przyjdzie się integrować, że władze przyjdą, no i będziemy się po prostu, no co, budować relacje, tak?
9: Proponujemy wizyty na tych wszystkich naszych 11 wydziałach, ale nie tylko, bo zajęcia będą również też w innych jednostkach. Proponujemy zajęcia na tyle skondensowane, żeby grupy mogły przyjść i każdy z wydziałów poznać od środka, każde z laboratoriów sobie sprawdzić, dotknąć,
7: popróbować. Zapytać się, jakie kierunki się tu studiuje, kim się jest po tych zawodach. Słuchajcie, no bo tak trudno czasami jest rozpoznać karierę zawodową po kierunkach, które jest na przykład nazwane mechatroniką albo ichtiologią, albo nie wiem, inżynierią spawalnictwa. Co można po prostu robić po tych zawodach?
9: Nawet logistyka.
7: Nawet logistyka.
9: Dla młodego człowieka nie zawsze jest jasne, jaka jest praca.
7: I co się robi? Ile się zarabia?
9: Dzień otwarty u nas zazwyczaj to jest jeden lub dwa dni, które organizujemy w marcu. To jest jeden dzień, a naszych wydziałów jest 11. I to nie jest czas, kiedy można, młody człowiek jest w stanie wszystkie te wydziały naraz zwiedzić i też osób jest tak dużo. Tam się tyle dzieje, że no, w tej chwili będzie okazja przez te skondensowanych 10 dni naprawdę sprawdzić dogłębnie, tak jak Anetka tutaj w haśle podaje, powiedz sprawdzam.
7: Powiedz sprawdzam, tak.
9: Wejść na każdy z wydziałów, do każdego z zakamarków i dopytać sobie nawet indywidualnie.
7: I zobaczyć, jak jest po prostu, no bo nie ma lepszej możliwości sprawdzenia, kim można zostać, kiedy się to samemu sprawdza, tak? No i co jeszcze jest ciekawego w tym programie? No trzeba powiedzieć, że ci młodzi kandydaci, którzy przyjdą na MUTI-ego, przyjadą spoza Szczecina, może nawet z samego Szczecina. Mamy też taki punkt, że mogą się spotkać i nasz kolega z działu promocji, Marcin Gregorczyk, go prowadzi jako licencjowany przewodnik po Szczecinie, po najciekawszych miejscach naszego pięknego miasta. No i też ważna rzecz, będzie spotkanie w Akademickim Inkubatorze Kariery, gdzie pokażemy, jak dba uczelnia o to, aby studenci prężnie weszli w rynek zawodowy, jak im pomagamy, co możemy przygotować, w czym możemy pomóc, bo to jest i CV, i szkolenia, i nawet mogą pomagać w założeniu pierwszej firmy, tak? A Najważniejsze jest to, że każdy uczestnik Mutiego będzie przez naszego doradcę zawodowego przetestowany i będzie miał taką informację o tym, bo to będzie test kompetencji zawodowych, kim najlepiej byłoby, żeby był. I kiedy pani redaktor zapyta mnie, a co by było, gdyby ktoś przyszedł i powiedział nie zut. No, nam będzie przykro, ale...
10: Nie ma takiej możliwości.
7: Nie ma takiej możliwości, ale jeżeli by tak było, to dla uczestnika i tak jest dobra wiadomość, bo on już wie, bo sprawdził, ale sprawdził, dał sobie szansę na to, żeby sprawdzić, jak wyglądają kierunki. Na to liczymy i liczymy na to, że jednak zostaną z nami, tak? Więc program jest niesamowicie ciekawy.
9: Rekrutacja jeszcze nie wystartowała.
7: Ale jest
9: bo
7: wcześniej.
9: Bo dopiero 1 czerwca, a moje dziecko, które w wieku takim właśnie uczniem technikum jest, wraca wczoraj ze szkoły i ja mówię, jak to jest możliwe, że my przyciągniemy taką tą dzisiejszą młodzież, telefony, komputery, żeby
7: wakacje
9: ruszyły
7: to jest,
9: się w
7: bo to jest
9: wakacje
7: wakacyjny,
9: i
7: nie?
9: W trybie półkolonijnym, nazwijmy to, przyszły dowiadywać się na uniwersytecie, jak wygląda szkoła, umówmy się. A mój syn wraca wczoraj ze szkoły i mówi, mamo, kolega mi powiedział, że usłyszał, że jest Muti, jak tam się można zapisać, bo ja bym chciał.
7: I dopiero teraz 16 Emilia lat. O tym mówi, przecież to jest radość dla organizatora.
9: A to nie jest wzorowy uczeń, który się nie może doczekać, kiedy pójdzie na studia, bynajmniej, a jest zainteresowany, także gdzieś ta informacja już dotarła.
2: No ja myślę, że w ogóle tak ten program jest na tyle ciekawy, że przyciągniecie po prostu naprawdę różnych uczniów.
7: Bardzo byśmy chcieli.
2: Różne typy osobowości. No i też stawiacie na tą praktyczność. A jednak, no, takie mamy czasy. Chcemy konkretów.
9: Dotknąć.
7: No i to może przytoczę parę tematów, bo będzie tak na przykład na Wydziale Architektury, będzie miasto marzeń, jak zaprojektować idealne miejsce do życia. Będzie biotechnologia od środka, czyli żeby się poczuli jak studenci biotechnologii. Był sobie budynek na Wydziale Budownictwa, Inżynierii, Środowiska. Jak zostać lekarzem budynków? Bardzo kontrowersyjne pytanie na Wydziale Ekonomicznym. Po co ci ekonomia? A zobaczą, jak działa świat. Będą roboty, światłowody i dźwięki pod kontrolą. Będą technologie na pełnych obrotach. Od toru wyścigowego do sztucznej inteligencji, to już na Wydziale Informatyki. Tam jest świetna atrakcja przygotowana przez Wydział Informatyki. Nie wiem, czy Emil wiesz.
9: Czy ten fotel tam z... To ja to nazywam jako niegracz. To dla mnie to jest fotel, ekrany wielkie, po prostu jak w kinie i się jeździ samochodem.
7: Tam będzie symulator takiego pojazdu wyścigowego. Będzie challenge robiony. Tam już Ewa przygotowała atrakcję. No co będzie jeszcze? Wiem, że też na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ogromna grupa zaangażowanych
9: tam
7: osób. Bardzo im dziękuję.
9: Takie.
7: Będą oprowadzani z naszą gwiazdą, czyli z psem Wimusiem po różnych naszych właśnie laboratoriach, żeby zobaczyć. Tam mamy bardzo dużo kierunków. Ja sama naprawdę do końca nie wiem, jak wygląda ścieżka kariery, bo już o kierunkach trochę wiem, ale przydałoby mi się jeszcze troszeczkę poduczyć, tak? Na Wydziale o Żywności i Rybactwa podzielimy. To jest jeden wydział, ale jak gdyby dwie różne części, bo to jest część żywieniowa, czyli żywność pod lupą, od bakterii do innowacyjnych produktów.
9: To moje ulubione są te.
7: Tak, ale też woda pod lupą, tajemnice ryb, jezior i nowoczesnej akwakultury. Bo przypomnijmy, tutaj jest ten program EduFish, gdzie kandydaci na ten kierunek są wsparci, objęci wsparciem finansowym przez ministerstwo.
9: Mówiąc w skrócie, dostają stypendium, jak studiują przez cały okres trwania nauki. Do tego nie muszą finansować sobie, bo studenci tego kierunku potrzebują takiej specjalnej ochronnej odzieży, ponieważ zanurzają się w tych wodach różnych rzecznych.
7: Odzież do badań terenowych i laptopa jeszcze otrzymują, więc teraz nic tylko studiować. No i mamy jeszcze właśnie ten akademicki inkubator kariery, gdzie będziemy sprawdzać ich mocne strony, będziemy tworzyć im plan, pokazywać, jak może wyglądać start w życie. Będzie biuro wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Gdzie będą mogli, to już taka ciekawostka, poczuć pewne rzeczy, które czują inni ludzie, a im pewnie, daj Boże, nigdy to nie będą mieli możliwości doświadczać. To jest bardzo ciekawe. Ja już opowiadałam kiedyś, że jak założyłam okulary z pewną wadą na swoje oczy, to się zastanawiam, jak ludzie są w stanie funkcjonować, a funkcjonują.
9: Jak mają wadę na przykład wzroku i muszą okulary nosić.
7: Takie większe czasami, tak, bo to są te wady dotyczące jaskry, czy jak jest pole widzenia. Naprawdę pozwala to poznać bardziej człowieka. No i też chciałam podziękować Bibliotece Głównej ZUT, która bardzo też ciekawy temat przygotowała o tym, że chcieliby, aby poznali Bibliotekę Główną naszej uczelni, jaką jeszcze nikt nie zna. I będą się działy fajne rzeczy, będą zdradzać tajemnice, będą otwierać zasoby, których nie otwierają zazwyczaj normalnie na co dzień.
9: Więc fajne też księgi podziemne.
7: Tak.
9: Nie widziano od lat 10, 50.
7: Wow. No i też będzie taki pierwiastek sportowy, bo gdzieś w połowie trwania
9: no
7: tego...
9: No musi być, bo musi być WF na studiach.
7: Tak, studium wychowania fizycznego i sportu będzie, przygotuje. To jest, my na dużych studiach nazywamy to turniej wydziałów, a tutaj będzie musiało się nazywać turniej grup, gdzie będą przygotowane fajne wyzwania sportowe, takie jak sztafeta wioślarska, jak slalom z alkogoglami, czy szalony sznur, celuj w 50. To nie chodzi o osoby, co? Bo
9: na szczęście chyba nie.
7: Podlegała. Wyginaj śmiało ciało, hula hop, rzut. Wiecie, że hula hopem jest ciężko machać? Żeby to zrobić
9: wiemy,
7: dłużej?
9: Wiemy, ale wiemy. Potrafimy.
7: A ja niestety nie, nie chcę się to trzymać mnie, naprawdę. Może trzeba mocniej bujać.
9: Dużo trenować.
7: Będą rzuty do kosza, będą snajperzy, murawy, będą drążkowe wyzwania mocy, ping-pong bez spiny i mistrzowie odbicia. Więc naprawdę będzie to atrakcyjny program. No i ciekawostką jeszcze będzie kolejny element, bo nie wiem, czy wy miałyście takie doświadczenia, ale kiedy licealistka czy absolwent technikum jedzie na studia, to jakże jest zdziwiony, kiedy się okazuje, że on nie ma zajęć w jednym budynku.
2: Też miałam to zdziwienie.
7: Że trzeba tak, na WF pójść na jedno miejsce, do biblioteki na drugie miejsce, na zajęcia o temacie danym do jednej katedry zlokalizowanej w innym miejscu i tak człowiek chodził. Więc nasi studenci będą mieli troszkę taki challenge też po Szczecinie, bo mają w jednym dniu dwa zajęcia.

0: Jak dojadę, prawda? Także chciałabym już tylko wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Mamy partnera bardzo ważnego dla nas, to jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, czyli organizator od 20 lat konkursu Explory. Bardzo za to serdecznie dziękujemy, bo oni właśnie są zawsze tam, kiedy szuka się innowacji, kiedy się kreuje właśnie, rozbudza pasje naukowe i oni to robią poprzez swoje konkursy naukowe Explory. Wysłali ostatnio nawet na ISF do Stanów delegację, która została wyłoniona na finale. I słuchajcie, nie wiem, czy śledziliście, ale mamy trzecie albo czwarte miejsce w Stanach, jako Polska. Mhm. Więc ja wierzę, że właśnie takie działania jak Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny czy Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny to są właśnie takie momenty, kiedy może nastąpić taki zapał do nauki. Jak myślisz?
1: Mam nadzieję, że to się zapali właśnie w kierunku ZUT-u i że to będzie już miłość pierwsza do nauki na poziomie wyższym i że zaowocuje tutaj przyjściem właśnie za rok, dwa, trzy.
2: Ja się tylko tak zastanawiam, bo mówiłaś, że Muti tak jakby młodzież ci podpowiedziało, że...
0: Nie, młodzież, o to robili rodzice. To byli na początku rodzice.
2: Ale że oni też chcą czegoś takiego. I ja jestem ciekawa, kiedy zrobisz wersję dla dorosłych,
0: bo zdziwicie się państwo. Jak tylko ogarnę...
3: Za rok? Daj rok, Anetce.
0: Tak, chodzi tylko o mocy przerobowe, bo w sumie to pomysł w głowie i w komputerze w sumie już jest. Nawet powiem, że to będzie taki program dla dorosłych, program zajęć inżynierskich i ja wierzę, że takie tematy tam wcisnę, proszę państwa, typu sommelierstwo, typu technologia produkcji wina, typu cyberbezpieczeństwo, typu na elektrycznym znajdziemy świetne tematy.
1: Na pewno,
0: naprawdę.
1: A na ekonomii na pewno każdy.
0: Jak oszczędzać, jak przeżyć,
1: jak oszczędzać.
0: Tak, jak oszczędzać, jak inwestować. Naprawdę zrobię, żeby tylko zechcieli państwo przyjść, to ja naprawdę dla państwa mogę przygotować programy, bo potencjał w zachodniopomorskim, na zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jest ogromny. Mamy mnóstwo cudownych kierunków ludzi i ludzi, którzy mają pasję.
2: No u was w ogóle bardzo dużo się dzieje, bo patrząc nawet na wasze osiągnięcia czy wynalazki waszych studentów, to jest naprawdę...
0: O wynalazkach wie Emilia najwięcej.
1: Dzieje się, bo jakby kontakt z naszym uniwersytetem i nie tylko z wykładowcami, ale też z tym miejscem, które powoduje, że można w tylu dziedzinach się rozwijać, w takie zakamarki laboratoriów zajrzeć, to pobudza bardzo wyobraźnię i zachęca do działań.
0: A mnie przypomina się, Emilia, twój wywiad, twój osobisty wywiad, gdzie on był?
1: Nie wspominamy tutaj nazwy i
0: nie, ale gdzieś był.
1: Absolutnie.
0: I chodzi o to, że ona powiedziała tam takie zdanie, które uważam, że powinno być codzienne każdemu przypominane, że ona każdego dnia uczy się czegoś nowego na tej uczelni, że ją fascynują te rzeczy i że jest tyle do odkrycia, że praca dla niej tutaj jest fascynująca.
1: Tak, to było rok ponad temu i nadal tak jest i myślę, że to się długo nie skończy.
2: No i oby się nie kończyło.
0: Dziękuję.
2: Cały czas tak było. I pięknie dziękuję.
0: Również dziękujemy.
2: Za tyle, taką dawkę wiedzy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny i na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczno-Innowacyjny w Szczecinie. Obydwa wydarzenia objął patronatem pan prezydent.
4: SK Szczecin.
5: Już na sam koniec zmieniamy temat, a będzie to Pilates i Pole Dance. Zapraszam was na rozmowę również Oliwii Rudnickiej.
2: Rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem porozmawiamy o sporcie, który w ostatnim czasie nabiera na popularności. Ze mną w studiu jest Weronika Hera. Cześć.
6: Cześć.
2: Jakbyś mogła powiedzieć, czym ty się w ogóle zajmujesz?
6: Ojej, wszystkim i niczym chyba w tym momencie. Na ten moment kończę swoją karierę pole dance'ową i znalazłam swoją nową ścieżkę w życiu. Jest nią Pilates. Myślałam, że to będzie taki na moment, na chwilę, a wkręciłam się w to na maksa i już sobie tak naprawdę nie wyobrażam robić nic innego.
2: No właśnie, skąd ten w ogóle hype na Pilates w ostatnim czasie?
6: skąd hype ogólnie na Pilates? Nie mam pojęcia. Gdzieś tam Pilates w moim życiu już pojawił się dużo wcześniej, jak zaczynałam swoją przygodę z pole dance'em i w zasadzie chciałam to już zacząć sobie robić kursy i tak dalej parę lat temu. Tylko, że byłam tak pochłonięta pole dance'em, zawodami, trenowaniem, tym wszystkim, że nie było po prostu na to nigdy przestrzeni, a teraz to właśnie, tak jak powiedziałaś, mega hype.

0: nie wiem, może przez Kardashianki, przez celebrytów, że to ćwiczą. No i na pewno ma to super wpływ na nasze ciało. Taki, który po prostu kiedyś aż o tym tak nie mówiło, a jednak te mięśnie głębokie ciała odpowiadają za bardzo dużo rzeczy i są super, wspierają nasze jakby... nasze rozwój też w innym sporcie. Ja jak zaczęłam trenować pilates, to przy treningach pole dance'owych sprogresowałam no, na maksa.
1: Naprawdę? Kardashianki rozpoczęły tą modę? Bo ja myślałam, że to bardziej, że wiesz, że tak holistycznie podchodzimy do swojego ciała, a wszystko naturalnie i tak dalej.
0: I jakby tak chyba spojrzeć na to pod względem social mediów, no to wydaje mi się, że one miały tam na to taki wpływ dosyć duży w rozpowszechnieniu tego, wydaje mi się. Znaczy z tego, co mi się wydaje. Ja gdzieś tam, może nie od Kardashianek, to znam, bo się nie interesuję tym za bardzo, ale jeżeli chodzi o taki no gdzieś tam ten pilates w ogóle był znany tak wobec. Bardziej mi się kojarzył zawsze z siłownią, że na siłowni na macie się ćwiczyło, a gdzieś tam w social mediach te reformery, może dlatego, że wyglądają trochę jak maszyny tortur i robią takie po prostu wrażenie, że gdzieś tam no ja jak zaczęłam ćwiczyć na tym reformerze, to zaczęły mi pracować mięśnie ciała, które nigdy w życiu ich nie czułam, mimo, że już od lat gdzieś tam trenowałam pole dance, który jest dosyć bardzo wymagającym i obciążającym sportem.
1: Skoro maszyny tortur, to co cię skłoniło w ogóle?
0: Chyba na pewno trochę mnie jakby nie będę tutaj ściemniać i gdzieś tam ten hype mnie też pchnął w to, że w ogóle że się zainteresowałam tym i zobaczyłam to i pooglądałam, popatrzyłam i tak dalej i zainteresowało mnie to. Co się w ogóle okazało? Ciocia mojego chłopaka od 25 albo więcej lat praktykuje pilates i ona już na tych reformerach naprawdę te 15-20 lat temu trenowała i gdzieś tam tak mnie trochę podejrzewam, że nakierowała, gdzie mam zrobić pierwsze kursy, co i jak.
1: Jezu, robiła to zanim było to modne.
0: Robiła to zanim to było modne.
1: Kurde, ale to w takim razie jakbyś mogła powiedzieć tym, którzy szczególnie nie wiedzą właśnie o co chodzi z pilatesem, jak to się odbywa, czy to jest taka joga, czy to jest właśnie coś bardziej na siłce.
0: Pilates. Pilates to jest w ogóle nazwa od nazwiska, od Józefa Pilatesa, który wymyślił tą metodę. I jakby to najprościej powiedzieć, jest to po prostu zbiór z różnych dziedzin. To nie jest tak, że on wymyślił coś nagle nadzwyczaj, nad wyraz nowego. On po prostu zebrał wszystko, co najlepsze z różnych dziedzin sportu, z baletu, z jogi, z gimnastyki i tak dalej. Połączył to w całość, no i stworzył aż i tylko coś takiego wyjątkowego. No na pewno te maszyny, tak? To było coś takiego nowego w tamtych czasach, bo to już z ponad 100 lat temu jest to metoda, która była wymyślona, więc też to nie jest coś, co nagle ktoś teraz stworzył, wymyślił. Także na ten tak to wygląda. Jeszcze miałam powiedzieć na czym właśnie w zasadzie powiedziałam ci, skąd się metoda wzięła i od czego. Skupiamy się na mięśniach głębokich ciała, które są korp, czyli naszym jakby to, co jest wewnątrz nas i to, co jakby skupia nasze ciało i wszystko się opiera na mięśniach głębokich, tak? Czyli na przeponie, prawidłowy oddech. Jak prawidłowo oddychamy przeponowo, czyli no to nasze ciało wtedy jest bardziej dotlenione, dotleniamy te mięśnie, wzmacniamy, pracujemy na najszerszym grzbietu i tak dalej. Jakby pracujemy nad mięśniami, którymi często nie aktywujemy po prostu przy innych ćwiczeniach. Tak już nie chcę się za dużo rozwodzić i mięśni nazywać.
1: Czy pilates to tylko to, co robimy na tych maszynach, czy to jeszcze może być bez maszyn?
0: Nie, no oczywiście może być bez maszyn. Jak mamy background na macie, to już później żadne ćwiczenia dla nas na maszynach nie powinny stanowić problemu. Tak mi się wydaje.
1: A jest jakaś różnica w odbiorze? W sensie, jak odbiera to nasze ciało? Że coś jest dla niego lepsze, coś gorsze?
0: Na pewno na macie bardziej pracujemy bardziej ciężarem własnego ciała. Tam jednak na maszynie, na reformerze, czy Cadillacu, czy każdej innej, każdym innym urządzeniu, bo jakby to nie jest tylko reformer, pilates, i mata. Pracujemy tam bardziej, tam mamy strapy, mamy linki, które jakby wspomagają, mamy sprężyny, które dodają nam obciążenia, ciężaru, czasem wspomagają nas, a czasem nam utrudniają jakby te ćwiczenia. Także jest to taki jakby, no bardzo dużo tego jest. Ja teraz, jak wróciłam z tego szkolenia, to w ogóle moja głowa to wybucha.
1: To jest masa wiedzy pewnie.
0: Masa wiedzy, ogrom wiedzy, ale to jest taka super wiedza, taka, no dla mnie to jest game changer po prostu.
1: Ale z pewnością jest ci łatwiej, no bo jesteś w sumie wciąż pole dancerką.
0: Tylko i aż, ale z drugiej strony na pewno jest mi trochę łatwiej, bo ja mam świadomość ciała jakąś tam, ale jeżeli chodzi o pilates, no to w ogóle każdego rozkłada na łopatki.
1: Naprawdę? Czyli jak są tacy miłośnicy siłowni, to oni właśnie powinni iść na ten pilates na maszynach?
0: No totalnie, to jest zupełnie inny ruch ciała. Ja też na siłownię chodziłam i to zupełnie inaczej ciało pracuje. To są takie szczegóły, minimalne takie ułożenie ciała, które zmienia po prostu wszystko. No bo każdy może pójść sobie na pilates, pomachać nogą, ręką i tak dalej, pojeździć na tym wózku, na tych sprężynach, ale jeżeli ustawimy prawidłowo ciało, tak jak nakazuje metoda pilatesa, no to wtedy czujemy naprawdę, że te ćwiczenia coś dają. Bo tak jak pewnie się położysz na macie, pomachasz sobie tą nóżką, no okej, zmęczysz się, ale nie będą ci pracować mięśnie głębokie, tylko będziesz aktywować na przykład mięśnie czworogłowe albo dwugłowe, czy tam pośladka, i to nie będzie miało takiego wpływu na właśnie na to, na czym chcemy się skupić, czyli na tych mięśniach core, tych głębokich.
1: Mhm. A masz jakąś radę dla tych pań, które nas słuchają i nie wiedzą, jak zacząć?
0: Myślę, że trzeba po prostu spróbować. To jest chyba taki największy problem dla w ogóle moich kursantek, które przychodzą, że najbardziej się stresują przyjść, przełamać. I trzeba znaleźć swojego odpowiedniego instruktora. No, trzeba spróbować, przyjść, zobaczyć, poszukać tego. Nie ma na to złotej rady. Trzeba się po prostu przełamać, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że jest tyle fajnych dziewczyn, zwłaszcza teraz w tych czasach, jest taka świadomość w ogóle pracy z człowiekiem, ruchu i tak dalej, że naprawdę można. Jest też dużo fajnych miejsc w Szczecinie, w których można po prostu się poczuć dobrze, bo to chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tym miejscu.
1: A co z tym tłumaczeniem, że jestem za gruba, jestem za stara, że... A zrobię tylko z siebie pośmiewisko?
0: Nie cierpię tego, bo to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to. To tak jak dziewczyny przychodzą, nie chcą przyjść na pole, mówią, no wiesz, muszę pójść na siłownię, bo muszę wzmocnić ręce, bo mam takie słabe ręce. A ja mówię, no bo ja to jak przyszłam na pole dance, to od razu miałam wielkie karabiny i w ogóle wszystko mi tak łatwo wychodziło. Nie, to jest też ciężka praca, na pewno motywacja, jakaś tam dyscyplina też w sobie, ale to każdy, wszystkie mamy różne ciała, tak? To jest taki temat bardzo kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Ja chcę po prostu, żeby każda dziewczyna się dobrze czuła u mnie na zajęciach i to te zajęcia nie mają być po to, żeby ona wyciskała jak najwięcej i zrobiła jak najwięcej. Ona ma się po prostu czuć dobrze na moich zajęciach. Ja się na tym skupiam, żeby była po prostu miła atmosfera.
1: Tyle. Czyli wystarczy po prostu przyjść.
0: Wystarczy po prostu przyjść.
1: I co... I to nie jest w sumie tak, że nie wiem, ktoś jest wytykany, ktoś może poczuć się gorzej, być zazdrosny, wiesz o co chodzi, że tak, że to jest ta nasza głupia kobieca podświadomość, że my zaraz piszemy te najgorsze scenariusze.
0: Tak jest. Ja też kiedyś zaczynałam i też się tak czułam. Czułam na przykład z pole dance'em było tak, że jednak tam dosyć dużo ciała odkrywamy. Ja zaczęłam to, no tak młoda dziewczyna, miałam 19-18 lat, jak ja zaczęłam trenować pole dance. I jednak gdzieś tam przy tych dziewczynach, bo inaczej jednak jak jesteś na tej plaży i tak dalej, to ten komfort jest jakoś tak w tej naszej głowie jest inaczej. A tutaj musisz ubrać jakieś gadki, powiedzmy stroju kąpielowego chociażby, rozebrać trochę więcej, pokazać swojego ciała i to jest takie krępujące dla ciebie, a tu nagle no nie masz wyjścia, bo inaczej się nie będziesz trzymać na tej róże. No ja wiem, że to jest trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, ale podstawa to jest naprawdę trener I jeżeli nawet są jakieś osoby, które się nieprzyjemnie zachowują na zajęciach, no to od tego jest trener, trochę jak w szkole. Jak ktoś się nieładnie zachowuje, no to trzeba po prostu takie rzeczy, no nie pozwalać na to, tak? To ma być bezpieczna przestrzeń dla takiej osoby.
1: Czyli nie trzeba się niczego bać.
0: Nie, absolutnie. Uważam, że gdziekolwiek już później poszłam, już nawet, mimo że gdzieś tam pracuję w tej branży od jakichś 8 lat i tak dalej, to dla mnie nawet iść do nowego miejsca, czy nawet pojechać na kursy, też jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Więc trzeba po prostu no tak spróbować, przełamać się. Chociaż pójść na te jedne zajęcia próbne i zawsze można zrezygnować, tak? To nie jest tak, że już pójdziesz na jedne zajęcia i masz do końca życia tam przychodzić. Nie, po prostu no spróbować. Nie ma na to złotej zasady, myślę. Próbować po prostu. Nawet napisać do jakiejś instruktorki, do której by się chciało przyjść. Myślę, że często dziewczyny do mnie jak piszą i właśnie się stresują czy coś, to ta rozmowa pomaga im się przełamać, wtedy przychodzą i wtedy jakoś tak to wszystko łatwiej im przychodzi.
1: Mm-hmm. Jak powiedziałaś wcześniej o tym odkrywaniu tego ciała, to mi się od razu skojarzyło z tym memem, że kiedy przychodzisz na te pierwsze zajęcia, jesteś cała pozasłaniana, masz po prostu tonę ubrań na sobie, a później jak już czujesz się komfortowo na tej salce, to już po prostu ci jest obojętnie, czy ktoś patrzy na to, że odkryłaś brzuch, odkryłaś nogi, wystaje ci pośladek, czy cokolwiek takiego.
0: Dokładnie. Ja za to, szczerze mówiąc, pokochałam pole dance, bo gdzieś tam nie będę ukrywać, że przed pole dance'em no, z aktywnościami fizycznymi nie miałam wiele wspólnego. Tańczyłam w dzieciństwie, to tak, więc gdzieś tam to takie poczucie, gdzieś tam świadomość ciała była. Ale za co kocham pole dance i myślę, że dużo dziewczyn potwierdzi to, że daje nam takiej pewności siebie, nadaje. Że często to są fajne dziewczyny, które właśnie się robią grupy, społeczność taka, która po prostu się nawzajem wspiera zwyczajnie w świecie i naprawdę nadaje takiej pewności siebie. Nie właśnie przestajesz się wstydzić tego swojego pośladka, że coś ci wystaje, pokażesz coś i tak dalej. Po prostu czujesz się dobrze, zaczynasz udostępniać filmiki na Instagramie. Uważam, że to jest w ogóle super. Takie przełamanie właśnie, nawet jeżeli ktoś ma problemy z pewnością siebie, przyjdzie na te zajęcia, to, no to właśnie to naprawi się, wkręci, to no, zmienia bardzo dużo w twoim życiu. W moim bardzo zmieniło. Ja to mówię, że pole dance to w ogóle całe moje życie zmienił. Także się śmieję właśnie. Taniec na rurze zmienił moje całe życie.
1: Czyli zamiast teraz ścinać włosy, idziemy na rurkę.
0: Tak, ale ścinać włosy też można. Ja to robię na zmianę. Chodzę na rurkę i ścinam włosy. Wiecznie coś kombinuję, także można to fajnie połączyć.
1: Mówimy dużo o kobietach, ale czy faceci też przychodzą na pilates, pole dance? No na siłownię chodzą, ale...
0: Tak, pole dance. No jednak pole dance wiadomo jak jest stereotypowo, gdzie tak naprawdę ja to mówię, żeby czasem tak nadać powagi temu. Jest akrobatyka na drążku pionowym i każdy jest, no tak, no rzeczywiście, to zupełnie inaczej już brzmi. Jeżeli chodzi o facetów, jest niewielu ich, paru znam. Faceci mają tyle łatwość w pole dance, jednak mają jakby już naturalnie więcej trochę siły. Więc te rzeczy im dużo łatwiej przychodzą niż nam dziewczynom. Może nie pod względem rozciągnięcia, ale siłowych rzeczy, no niestety tak jest. Więc jak już są pole dancerzy, tacy naprawdę popularni na całym świecie, no to trzaskają takie rzeczy, że to no niesamowicie się to ogląda. No to jest to taki stereotypowo kobiecy sport dość, tak? Gdzieś tam faceci no się chyba wstydzą tej rury. Chociaż czasem jak mamy zajęcia, na przykład są walentynki jakieś dla par, no to dziewczyny zaciągają tych swoich chłopaków i o dziwo przychodzą z nimi i się w ogóle fantastycznie bawią. Później dziewczyny mi zdjęcia pokazują. No to jest w ogóle... Oni mają większy fan, a w ogóle jeszcze jak im wyjdzie coś lepiej niż tym dziewczynom, które chodzą regularnie na ten pole dance, to w ogóle są zachwyceni. Także uważam, że pole dance jest dla każdego. Teraz jest w ogóle też taki trend, jeżeli chodzi o pilates na Instagramie, na TikToku, że są organizowane na przykład zajęcia dla jakichś piłkarzy. Taka przychodzi ekipa piłkarzy i oni, no wiadomo, mają albo właśnie takich chłopaków z siłowni, no to jakby oni mają tą siłę, są umięśnieni, zbudowane, mają fajnie rozbudowane ciała i przyjdą ci na tym pilates i tam, wiesz, jest taki pilates shaking, czyli te nogi ci tak po prostu drżą, a to jest ruch dosłownie na 3 centymetry, tylko odsuwasz nogę z wózka i oni tam po prostu zdychają na tych zajęciach. To też się fajnie ogląda, bo to się wydaje, a pilates jest taki babski, to co to jest, taki ćwiczenia spokojne. A to się okazuje, że to no, takie spokojne ćwiczenia mogą ci dać dużo większy wycisk niż wyciskanie na siłowni. Także panów też zapraszam serdecznie.
1: Czyli warto skorzystać. Ale w ogóle co do tego pole dance'u, to w sumie facetom jest lepiej, jak słyszą kalistenika. To wtedy jakoś, wtedy czują się męsko, że tak wiesz o co chodzi, że to już nie jest taniec na rurce, tylko to są po prostu aktywność mięśni tych wszystkich i tak dalej.
0: To się niewiele różni, tyle że no na kalistenice... Ale też jak są te siłownie takie outdoorowe czy coś, to często chłopaki robią jakieś flagi. Zawsze jak ktoś pyta się ciebie, czy ćwiczysz, jak poćwisz pole dance, a potrafisz flagę.
1: A potrafisz?
0: Nie, flagi nie potrafię.
1: A pół flagę?
0: Pół flagę taką potrafię.
1: No to już jest połowa sukcesu.
0: Chociaż teraz nie wiem, bo już tak nie ćwiczę pole dance'u. Uciekam bardziej w pilates, więc chociaż te mięśnie głębokie pewnie trzymają jeszcze tam jakiś poziom.
1: Dobrze, że jest pamięć mięśni.
0: Tak, tak, więc się też bardzo szybko, jak nawet się ma jakąś przerwę i właśnie a propos tego, jak dziewczyny często nie wiedzą, czy wrócić, bo już nie mają siły i znowu przechodzi te etapy i tak dalej, no to ja mówię, Boże, jest ta pamięć mięśniowa, szybciej się tego wszystkiego nauczysz z powrotem, niż jakbyś od nowa musiała zaczynać to wszystko.
1: No, u mnie to jest po prostu z autopsji, bo ja nie wiedziałam, że naprawdę ta pamięć mięśniowa tak idealnie działa, bo też się bałam, że będę musiała zacząć od zera po przerwie, a tu się okazuje, że nie jest tak źle.
0: Nie, jak przyszłaś do mnie na zajęcia, to ty się tam nudziłaś na tej grupie, bo po prostu to są rzeczy, ruchy, które już znasz i po prostu kwestia, no na nowo trochę zbudowania tej siły, no nie? Mhm. Więc dla ciebie to powinna się od razu przyjść do innej grupy.
1: No i super, ale w ogóle co chciałam jeszcze powiedzieć, że społeczność pole dancerek to jest taka fantastyczna grupa, że ja mam wrażenie, że każda pole dancerka jest po prostu taką pozytywną osobą, że tutaj to są trochę friki, bo tego nie można ukrywać, bo właśnie gdzieś tam pełno udostępniają swoich filmików, gdzieś tam są zajarane na tym punkcie, co zrobiły, czego jeszcze nie mogą dokończyć, że nad czym ćwiczą i to jest po prostu niesamowite moim zdaniem.
0: Wydaje mi się, że pole dance ma to do siebie, że przeważnie dorosłe dziewczyny zaczynają to ćwiczyć, czyli to nie są nas, no od dziecka też można, są grupy dla dzieciaków, ale przeważnie to są dziewczyny, które w wieku gdzieś tam, no już w takim dorosłym wieku, 20 lat zaczynają coś tam dodatkowo robić. Na pewno już są, mają świadomość jakby takie kontakty te międzyludzkie są trochę inne niż jak się było młodym, tak? Gdzieś tam nie ma się już, ma się większą świadomość właśnie swojego ciała na tyle taką, że nie masz tych takich też może kompleksów, trochę idziesz bardziej dla siebie niż bo rodzice ci kazali i często wydaje mi się, że tak po prostu też dużo łatwiej dorosłym ludziom po prostu jest nawiązywać też kontakty. Ale tak, no nie wiem, to ma coś w sobie takiego magicznego chyba ten pole dance, że wiesz, że przychodzisz, właśnie są te pozytywne dziewczyny i one jakby mówią, dobra, dawaj, uwierz w siebie, hajpujecie się na zajęciach nawzajem, któraś próbuje wejść do fałki, udaje się w końcu, to wszystkie brawo biją. No, myślę, że też dużo fajnych, przynajmniej tak jak ja znam dziewczyny, które prowadzą zajęcia, to tak chcą właśnie zachęcać te dziewczyny do tego ruchu, do tego działania, żeby wierzyły w siebie. Dużą właśnie myślę, że rolę odgrywa właśnie instruktor. Mm-hmm. Fajny instruktor to przychodzą fajne dziewczyny, tworzy się fajna właśnie, tak jak mówisz, społeczność i to tworzy po prostu fajne miejsce, bo nie ma po prostu przestrzeni na jakiś hejt czy jakąś zawiść taką niezdrową.
1: No to w Szczecinie mamy studio pole dance, mamy siłownię, wiadomo, no ale jak to jest z tym pilatesem? No bo wiemy, że szkoły jogi też tutaj są, ale czy pilates jest tutaj tak popularny?
0: Szczecin jest na końcu świata i wszędzie mamy daleko. Pilates jest takim miejscem, gdzie w Szczecinie się dopiero rozwija. I są szkoły, które są też od lat. To nie jest tak, że to nagle teraz jest boom na to i powstały pierwsze szkoły pilatesu. Nie, jest jedna szkoła, która jest od 20 lat też jakoś tak i tak dalej. Tylko po prostu wydaje mi się, że też nie ma w Szczecinie za bardzo skąd, gdzie się uczyć. a Pilates ma tyle nurtów, od klasyki przez modern i tak dalej, jakby jest masa różnych jakby szkół tego trochę Pilatesu i fajnie, żeby się nie ograniczać tylko na jedno to, co jest w Szczecinie i móc po prostu właśnie, tak jak ja staram się jeździć po Polsce i uczyć się od różnych ludzi, bo to jest zupełnie inna wiedza i to tak samo jak w pole dance masz instruktora, ale też fajnie pójść do kogoś innego, bo on ci coś innego pokaże. Można uczyć się coś, czego ja nie potrafię ci przekazać. Więc gdzieś tam to się w Szczecinie na pewno teraz rozwija. Zawsze u nas, nie wiem, jakoś tak trochę później wszystko przychodzi. No szkoda, ale bo jest taki olbrzymi potencjał w tym mieście, niewykorzystany, więc szkoda, ale no rozwija się to teraz po prostu. Zaczyna być coraz więcej tych szkół. No i fajnie jest, gdzie przynajmniej chodzić, tak? Bo wiem, że to też nie jest sport, w którym, wiesz, będzie, w sensie są szkoły, w których podejrzewam jest 20 tych maszyn, ale te zajęcia nie przyniosą takich efektów, jakie naprawdę powinny przynieść, bo możesz pójść sobie do reformerowni, czyli masz tam właśnie te 20 tych reformerów albo 10, no to ciężko jest, żebyś wyciągnęła, żeby ten instruktor przy tych wszystkich wielkich łóżkach podszedł do ciebie i cię skorygował tak, jak należy w przeciągu tych całych zajęć. Nie wyciągnie się z tego tyle, ile na przykład z indywidualnych, czy takich właśnie trzyosobowych zajęć.
2: I tutaj stawiamy kropkę, dziękując, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy Was na kolejne rozmowy w naszym lokalnym magazynie.
3: SK Szczecin. Szczecin News.
2: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszy magazyn lokalny rozpoczniemy od bardzo ważnego wydarzenia, nad którym mamy przyjemność mieć patronat. Mianowicie kampania edukacyjna Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Zapraszam na moją rozmowę z rzeczniczką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: SK Szczecin.
2: Moim gościem jest pani Gabriela Wiatr.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku. Jest to projekt długofalowy o wdzięcznej nazwie Możesz Wszystko, ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na organizację takiego wydarzenia.
4: Tak naprawdę ten komponent Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to jest jeden z elementów takiej potężnej kampanii, potężnego projektu realizowanego w ramach KPO pod nazwą More Life Future.
2: Tak jest.
4: I cała idea polega na tym, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia tak dynamicznie na naszych oczach wręcz, zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, że okazuje się, że trudno jest zaplanować jakąś ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, wyznaczyć sobie jakieś z góry upatrzone pozycje i trzymać się ich przez całe życie. Po prostu ta rzeczywistość niesie tak dynamiczne zmiany, że chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości, elastyczności, żeby pokazać im jakby narzędzia samorozwoju po to, żeby mogli rzeczywiście skutecznie znaleźć się, nie wiem, na rynku pracy, w życiu, żeby realizować swoje pomysły, na które czasami nie mają odwagi. To był główny cel powstania tego projektu i on się rzeczywiście składa z bardzo różnorakich działań.
2: No tak, no bo nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale osoby dorosłe też często zmieniają jakby swoją ścieżkę zawodową i to też jest dla nich program, tak?
4: Dokładnie tak. Chodzi tutaj, te działania są skierowane zarówno do młodzieży, no bo dzisiaj wejście w dorosłość faktycznie bywa skomplikowane, ale również wyciągnięcie ręki do osób już dojrzałych, pokazanie, że zmian można dokonywać bez względu na miejsce i bez względu na okoliczności, bez względu na wiek, że czasem naprawdę trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo za tym krokiem potem idą te zmiany, które czasami nas potrafią zaskoczyć. I to też pokazują bohaterowie tej kampanii wcześniej wspomnianej, Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, bo w ramach tego programu dotarliśmy do mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy właśnie opowiadają swoją historię, którzy realizują się w najróżniejszych dziedzinach. I faktycznie z tych historii wychodzi, że czasem Wystarczy zdobyć się na odwagę i że życie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Spośród tych wielu, wielu historii wybraliśmy takie no, najbardziej spektakularne, można powiedzieć, chociaż one wszystkie są bardzo inspirujące.
2: Wszystkie na swój sposób inspirują.
4: Wszystkie na swój sposób są niezwykle ciekawe. No i mamy takich naszych pięciu najważniejszych ambasadorów, którzy opowiadając o swoim życiu, o swojej pracy, o swojej aktywności, no pokazują właśnie, że możesz wszystko.
2: Mhm. Na spotkaniu, które się odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Polskim, ci ambasadorzy będą na miejscu, będą opowiadać swoje historie?
4: Będą. Nasi ambasadorzy zobowiązali się i tutaj no, jesteśmy im niezwykle wdzięczni, bo poświęcają swój czas, energię i są dyspozycyjni.
2: Mimo dużej aktywności, jak pani powiedziała.
4: Do wielkiej aktywności, tak. Oni uczestniczą w wydarzeniach, które my organizujemy, właśnie pokazując swoje historie. Oni są też bohaterami spotu, nowego spotu reklamowego, który opowiada o Pomorzu Zachodnim właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy, bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka wydaje nową książkę,
2: tak,
4: jest
2: dokładnie.
4: bardzo poczytny.
2: Sam mam na koncie przeczytaną jedną, wprawdzie dopiero, ale mianowicie Kozła, także świetna książka, świetny pisarz.
4: Tak i ta jego historia też jest niesamowita, bo on mówił, że no, zawsze marzył o tym, żeby pisać, miał za sobą jakieś próby, ale generalnie pisał do szuflady. I w momencie, jak się zdecydował, no przecież nie mógł wiedzieć, że tak się potoczy ta jego kariera, że dzisiaj no nadal jest samorządowcem, no, bo pracuje w Morskim Centrum Nauki, ale no, jest rozchwytywanym pisarzem.
2: Jest na topie.
4: Następnie mamy Aleksandrę Medwej-Gruszkę. To jest fotografka, artystka, która eksperymentuje z różnymi formami twórczości i właściwie jej historia też jest taka, że zrobiła jedną fotografię, wysłała gdzieś na jakiś konkurs i naraz się okazało, że jest w topie artystów światowych. I także też jej historia jest taka bardzo inspirująca. Następnie Marek Rupiński, wspaniały człowiek, otwarty, rozmowny, serdeczny, jest ultrakolarzem. No, i do tej pory jakby o nim wiedzieli ludzie, którzy się pasjonują kolarstwem, bo on przebywa niesamowite odległości i zdobywa coraz to nowe tytuły. No a dzisiaj troszkę też rozpromowaliśmy samą no, człowieka, który naprawdę jest znowu liczy się w światowej czołówce w tej swojej dziedzinie. Mamy Robina Rogalskiego. To jest pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini. I to jest też ciekawa historia, bo to jest bardzo młody człowiek. A z kolei i dzisiaj jest znowu w światowej czołówce. A zaczął od tego, że poszedł sobie z kolegami na gokardy i straszne tam dostał lanie manto, bo mu nic nie wychodziło. I tak mu to wjechało na ambicje, że stwierdził, że on się nauczy jeździć. I to był początek jego niesamowitej kariery.
2: Świetny przykład, że wejdę w słowo, świetny przykład tego, że potknięcie właśnie może być tym punktem zapalnym, tą motywacją. To, że coś po drodze się nie udało, to nie
4: oczywiście
2: znaczy, żeby odpuszczać.
4: Wszyscy zresztą ci ambasadorzy to podkreślają, że czasem właśnie gdzieś tam na początku źródła było właśnie no, jakiś błąd, jakieś potknięcie, jakieś zabłądzenie. Był też na początku brak odwagi, a potem na zasadzie, no ale jolo, co mam do stracenia? No przecież to
2: tak, dokładnie. Co mam do stracenia?
4: Tak. To też właśnie bardzo podkreśla Agnieszka Piegat, już ta ostatnia z naszych ambasadorek. Ona jest naukowczynią, która pracuje nad terapiami chorób nowotworowych i jest na dobrej drodze do bardzo ważnych już rozwiązań, które pomogą leczyć ludzi. I ona też opowiada, że no jak zaczynają swoją jakieś badania, no to oni też nie wiedzą, dokąd ich to wszystko doprowadzi.
2: Tak. coś pięknego, naprawdę. To są historie, które inspirują i inspirować będą zawsze. Takich ludzi jest mnóstwo. Fajnie, że w waszej kampanii pięć takich potężnych wręcz nazwisk występuje.
4: Będzie szósta osoba, dlatego że no to już rozpisaliśmy taki konkurs na szóstego ambasadora i też przyznam, że bardzo nas ucieszyło to, że było spore zainteresowanie, bo tych historii nam wpłynęło dużo. Ciężko było wybrać, bo to
2: na pewno.
4: Naraz się okazuje,
2: że... Nie chciałbym odpowiadać za wybieranie.
4: Tak, ale naraz się okazuje, że wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokoło siebie.
2: Tak.
4: I ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, to są nasi sąsiedzi. My pewnie robimy, nie wiem, zakupy w tym samym sklepie, tak? Mijamy się w przychodni czy gdzieś. To są ludzie obok nas. I wystarczy po prostu z nimi porozmawiać, wystarczy ich odkryć. I okazuje się, że potrafią bardzo ubogacić zarówno tak indywidualnie każdego z ludzi, którzy chcą tego posłuchać, ale poprzez to, że właśnie osiągają te sukcesy, że są aktywni, no to czynią Pomorze Zachodnie lepszym.
2: Tak, tak. No właśnie, nie zawsze potrzebujemy znanych nazwisk, znanych osobistości, które znamy na przykład z mediów, żeby móc się zainspirować. Właśnie tak jak pani powiedziała, świetnie to pani ujęła. To może być sąsiad obok, który ma niezwykłą historię i potrafi zmotywować i zainspirować do działania.
4: Dokładnie tak, a tutaj jeszcze jest taki komponent, powiedziałabym, takiej dużej autentyczności, bo oczywiście mogliśmy poprosić jakąś znaną twarz, celebrytę, nie wiem, kogoś, kto jest kojarzony, żeby tutaj użyczył swojego wizerunku na nasze potrzeby, tylko jaka za nim idzie historia?
2: Tak.
4: To by było sztuczne i po prostu wiem, że kiedyś tak się robiło, ale dzisiaj szukaliśmy właśnie tych realnych ludzi z krwi i kości. Ja przyznam, że osobiście bardzo ich podziwiam również za to, że dzielą się swoim życiem, no bo przecież naraz się okazuje, że są bohaterami kampanii, że nie wiem, na paczkomatach są ich wizerunki, że uczestniczą w słuchowisku, które jest w radiu puszczane i to nie jest fikcja. To wszystko jest oparte na ich faktycznych losach.
2: To wszystko jest prawdziwe.
4: Tak.
2: A czy oni wszyscy są w jakiś sposób związani z Pomorzem Zachodnim? Czy,
4: tak, właśnie
2: świetnie.
4: O to chodziło.
2: No, świetnie. Ale właśnie nie miałem pewności, niby oczywiste, ale chciałem dopytać. No to świetnie, naprawdę.
4: Wszyscy tutaj mieszkają, nie wszyscy tutaj stricte pracują, bo Marek Rupiński jeździ po całym świecie swoim rowerem, ale to tutaj trenuje. To tutaj wokół Zalewu Szczecińskiego naszą wspaniałą trasą rowerową zasuwa dwa razy dziennie. Także tak, to są naprawdę nasi mieszkańcy.
2: No tak jak pani wspomniała, wydarzenie podsumowuje projekt More Life Future oraz kampanię społeczną i jakie najważniejsze efekty udało się osiągnąć?
4: Wydaje mi się, że dużym naprawdę sukcesem jest liczba osób, które skorzystały z tych działań. Bo no, poza ambasadorami i tymi historiami, to na przykład summer campy dla młodzieży. To są takie spotkania w Międzyzdrojach, w czasie których organizujemy, to są strasznie bogate programy, to jest wszystko naładowane spotkaniami z ekspertami, z wykładowcami akademickimi, z praktykami, którzy też wyposażają młodzież w takie umiejętności, których niestety szkoła rzadko dostarcza. I w tej chwili, w tym ostatnim summer campie wzięło udział blisko 1500 uczniów.
2: Wow.
4: No to jest skala. Oni są tak... z takim entuzjazmem do tego podchodzą, bo tam są najróżniejsze warsztaty, to są i psychologiczne, i takich umiejętności praktycznych, i autoprezentacji, są zajęcia przed kamerą na przykład, no ale też taka możliwość, żeby się spotkać właśnie z autorytetami, dlatego że tam wśród prelegentów są takie nazwiska, które oni znają po prostu rzeczywiście gdzieś tam z przestrzeni publicznej, więc to dla nich naprawdę jest bardzo atrakcyjne, jak w ciągu tych dwóch dni, chyba 40 godzin zajęć warsztatowych, wieczorem jest wspólna zabawa, bo to są młodzi ludzie, więc to też jest istotne. Oni też też wtedy...
2: Nie są nauką.
4: Oni też wtedy zawiązują przyjaźnie, kontakty.
2: Integracja jest bardzo ważna. Myślę, że w tych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
4: To też pozwala na wykształcenie właśnie takich umiejętności społecznych, na wykształcenie też umiejętności współpracy, kontaktu z innymi ludźmi. I ja jestem przekonana, że tego typu znajomości mogą zostać na całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy naraz się okaże, że one były czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję rozwojową.
2: Dokładnie. No niektóre takie aspekty rozwijają się samoistnie, więc takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Nie musimy iść na spotkanie z kimś z takim nastawieniem, że coś z tego będzie, tylko niektóre rzeczy dzieją się same z odrobiną naszej pomocy.
4: Oczywiście. I zwłaszcza w przypadku młodych ludzi tutaj i tych wydarzeń, to fajna jest ta spontaniczność, że jeżeli pokazujemy, że musicie mieć takie umiejętności, które pozwolą wam potem znowu sięgać po inne skille, to jest właściwie dzisiaj jakimś fundamentem w funkcjonowaniu na przyszłość. Drugie 1500 osób młodych wzięło udział w takim z kolei działaniu jak Mistrzowie Pomorza Zachodniego, nowe pomysły dla Horeca. I to były zajęcia adresowane do uczniów szkół gastronomicznych z całego regionu. Myśmy jeździli rzeczywiście po całym województwie, gdzie tą twarzą i tą postacią, tą gwiazdą trochę, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach, to był Paskal Brodnicki.
2: O, świetnie.
4: Oj, on nas w ogóle strasznie ujął.
2: Rozbroił,
4: bo się okazało, że nigdy nie mamy do końca pewności, kto jest jakim człowiekiem, a Paskal się okazał kimś niezwykle otwartym, takim, powiedziałabym, nienadętym. On sam czerpał z tego ogromną przyjemność, sam z tymi uczniami wchodził w relacje, rozmawiał, angażował się niezwykle. Był naprawdę bardzo fajnym gościem i strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten program. No ale tam też mieli zajęcia uczniowie, na przykład z ekspertem od trudnych klientów.
2: O.
4: Takie rzeczy. Mieli z Mariuszem Siwakiem, to jest szef kuchni. On z kolei pokazał, jak z produktów regionalnych robić fajne dania, czyli też coś, co jest w tej chwili na topie, ale co trzeba uświadamiać. Później mieliśmy też specjalistkę od fajnych fotografii właśnie jedzenia. I Zuzanna Ploch mówiła, jak szczelić taką fotę telefonem, która później będzie wiralem. Także to też było super.
2: Mając przy sobie tylko telefon, gdzie nie jest potrzebny, nie wiadomo jak profesjonalny sprzęt.
4: No to dokładnie. Piotr Budzki mówił o sztucznej inteligencji, o tym, jak może wspierać człowieka w turystyce na przykład, no bo to jest istotne, żeby wiedzieć, jak z takich narzędzi korzystać. No i mieliśmy też Kacpra Jurzyka, mistrza latte art, który udowodnił, że szczecińska kawa to jest w ogóle the best.
2: Wow, super, świetnie. A najbliższe wydarzenie tego typu, jak właśnie Summer Camp, czy jakieś inne w najbliższym czasie jest planowane?
4: Summer Campy, jak sama nazwa wskazuje, są Summer Campami i tegoroczna edycja już była. Natomiast chcemy do tego wracać, bo Summer Campów już były 4 edycje. Więc widzimy, że to się sprawdza. To jest też, myślę, że bardzo ciekawa forma i atrakcyjna dla młodych ludzi, jak się można na to zakwalifikować, do udziału w tych Summer Campach. Uczniowie muszą nam przysyłać filmiki, na których prezentują jakby swój zawód przyszłości, jakieś marzenia. Taka znowu nauka autor prezentacji. Dla młodych ludzi to jest w ogóle też atrakcyjne, no bo dzisiaj wiadomo, że...
2: Samo zgłoszenie już jest kreatywne.
4: Że samo zgłoszenie jest kreatywne, a młodzi w tym siedzą. Te nowe technologie są dla nich zawsze ciekawe i pociągające.
2: Fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, 2 czerwca widzimy się w Teatrze Polskim, oczywiście w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
4: No to będzie, ja nawet nie chcę zdradzać szczegółów.
2: Bo to będzie tak dużo, że...
4: Będzie tego dużo.
2: My oczywiście będziemy na miejscu, jak najbardziej zachęcamy, no ale żeby troszeczkę chociaż zdradzić, czego
4: ja
2: można się spodziewać.
4: Tak, nie będę zdradzała szczegółów, nie będę, bo chciałabym, żeby osoby, które się rejestrują i będą miały trochę niespodzianki, ale powiem w ten sposób. My nauczyliśmy się robić tego typu wydarzenia naprawdę na najlepszym poziomie. I to jest zawsze niezwykłe widowisko i pod względem wizualnym. Zawsze jest pełne treści, które, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasadorzy, wiadomo, też będzie spot prezentowany. Natomiast no, myślę, że to będzie na tyle gęsty wieczór, że warto sobie zaplanować ten czas.
2: Mhm. Gdzie można się zarejestrować na te wydarzenia?
4: Poprzez stronę internetową. Najlepiej wejść na naszą stronę i poszukać właśnie tych naszych projektów i w ogóle sobie poszperać po tych, po tych wszystkich działaniach, bo właśnie można na przykład sobie obejrzeć filmiki ze wszystkimi, którzy pretendowali do roli ambasadorów. Także to jest naprawdę...
2: Tak, można obejrzeć?
4: Tak, one są wszystkie dostępne online'owo i można wejść troszeczkę w buty innych ludzi.
2: Świetnie, bardzo, bardzo fajnie, że jest to dostępne. Start o której godzinie?
4: Startujemy o godzinie 17, także Teatr Polski serdecznie zapraszam.
2: Również ja dołączam się do zaproszeń, zapraszamy, jako że jesteśmy patronem tego cudownego wydarzenia, a moim gościem była pani Gabriela Wiatr. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Zapisy na wtorkowe wydarzenie w Teatrze Polskim odbywają się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: SK Szczecin.
2: Czas na kolejną rozmowę na temat wydarzenia, nad którym również mamy patronat. Mianowicie chodzi o spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Zapraszam na swój materiał. Mam przyjemność gościć dzisiaj osoby, które reprezentują spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a są to dr inżynier Anna Barcz, prodziekant do spraw studenckich i kształcenia.
5: Dzień dobry.
2: Oraz dr inżynier Mirosław Łazoryszczak, prodziekant do spraw organizacji i rozwoju.
6: Dzień dobry.
2: Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 czerwca. Spotkanie samo w sobie jest ciekawe, ale tutaj taką ciekawostką na pewno jest to celowy zabieg, ale ciekawostką jest to, że spotkanie wypada w Dzień Informatyka, więc tutaj jest wszystko przygotowane tak jak należy. Zacznijmy od tego, jak będzie wyglądał program spotkania 8 czerwca. Mam na myśli prezentację, oprowadzanie czy rozmowy ze studentami.
5: Zaplanowaliśmy tego dnia kilka aktywności. Zaczynamy od zwiedzania. Będzie również spotkanie informacyjne i przez cały czas w niektórych miejscach na wydziale będą też otwarte punkty, gdzie będzie ciągły dostęp przez cały czas trwania wydarzenia.
2: Czy przewidziano możliwość wejścia faktycznie do wszystkich laboratoriów, tak jak jest
5: do wszystkich nie, bo byśmy nie zdążyli. Ten czas jest ograniczony, natomiast wybraliśmy te najbardziej charakterystyczne i te inne od takich tradycyjnych laboratoriów komputerowych. Wszędzie tam, gdzie mamy takie wyposażenie, którego nie obejrzymy na co dzień w domach, w szkołach, a my możemy się nim pochwalić.
2: Jak mniemam, nie jest to pierwsze takie spotkanie i czy ono zawsze wypada faktycznie w Dzień Informatyka? Zawsze jest tak organizowane?
6: No, muszę powiedzieć, że zasadniczo po raz pierwszy robimy to w tym dniu i chcieliśmy to połączyć. Zawsze braliśmy udział aktywnie w dniach otwartych uczelni, natomiast chcieliśmy nieco skrócić kontakt z przyszłymi naszymi studentami i pokazać to jeszcze raz dodatkowo, no właśnie korzystając z tej takiej wyjątkowej okazji, czyli również Dnia Informatyka.
2: Czyli takie troszeczkę wyłamanie się z koncepcji jednak?
5: Nie, bo braliśmy udział w tym roku również w Dniach Otwartych.
2: Tak, ale to jest dodatkowe spotkanie.
5: To jest dodatkowe spotkanie, tak. A dodatkowe dlatego, że poza swoim klasycznym, sztandarowym kierunkiem, który prowadziliśmy do tej pory, czyli informatyką, od tego roku proponujemy również drugi kierunek studiów, to jest sztuczna inteligencja i chcielibyśmy o nich obu powiedzieć, bo już mamy sygnały, że ludzie pytają, dlaczego ten drugi kierunek, czym się różnią, co lepiej wybrać, więc chcielibyśmy o tym z nimi porozmawiać, a nie komunikować się tylko przez prezentację, tak? Czekamy na tych naprawdę zainteresowanych z pytaniami.
6: A ponadto staramy się też na bieżąco, na ile nam pozwalają okoliczności, dostosowywać, modyfikować naszą ofertę i też warto wspomnieć, że w ramach kierunku informatyka uruchomiliśmy specjalność o nazwie Inżynieria Cyberbezpieczeństwa, czyli drugi taki bardzo ważny no nie mogę powiedzieć kierunek, tak? Kierunek w sensie szerszym, tak, ale specjalność, czyli obszar, którym studenci również będą się zapoznawać.
2: No właśnie chciałem dosłownie teraz nawiązać właśnie do tych nowości, jak rozmawialiśmy o tym, że to, że spotkanie wypada po raz pierwszy w Dzień Informatyka, to właśnie w kontekście nowości chciałem nawiązać do tego, więc świetnie, że Państwo już o tym powiedzieli. Sztuczna inteligencja, nowy kierunek. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. No, bardzo na topie, no to już wiemy.
5: Na topie tak, natomiast my nie poszliśmy z modą, tak jak to na wielu uczelniach się już wydarzyło. My dojrzewaliśmy do tego przez jakiś czas i dzisiaj możemy powiedzieć, że po pierwsze mamy już w chwili rozpoczęcia uruchomienia tego kierunku, mamy kadrę zapewnioną na całe 7 semestrów, czyli wiemy, kto dzisiaj już wiemy, kto poprowadzi poszczególne zajęcia za 3 lata. To jest bardzo ważne. Nasi pracownicy napisali odpowiednio dużo artykułów, mają dorobek publikacyjny, dorobek naukowy w zakresie sztucznej inteligencji, oczywiście w wybranych aspektach tej sztucznej inteligencji, i to wszystko pozwoliło nam właśnie w tej chwili podjąć taką decyzję o uruchomieniu kierunku o nazwie sztuczna inteligencja. Ten kierunek został wyodrębniony z tego kierunku informatyka, dlatego że tam jest na tyle dużo przedmiotów i na tyle ciekawych treści, które nie zmieściłyby nam się w tych naszych tradycyjnych specjalnościach.
6: I podkreślę, że tymi zagadnieniami zajmujemy się od dawna. W strukturze wydziału mieliśmy w różnych okresach, ale mieliśmy co do zasady jednostkę, czyli katedrę sztucznej inteligencji o różnych nazwach, więc nie będę tutaj historycznie już nawiązywał, ale to, tak jak koleżanka powiedziała, to nie wzięło się znikąd. Natomiast mamy taką przypadłość, że trochę za mało o sobie opowiadamy i tym właśnie aspektem postanowiliśmy to nieco wzmocnić właśnie w postaci kierunku. I też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że no dla nas to jest oczywiste, natomiast dla naszych potencjalnych studentów i ogółu odbiorców być może niekoniecznie, my zajmujemy się co do zasady metodami sztucznej inteligencji, czyli jakby nie wykorzystaniem jej w praktyce w każdym aspekcie, który nas otacza, co widzimy, ten rozwój jest absolutnie dynamiczny i nie w każdym przypadku uzasadniony, natomiast my pracujemy jakby u źródeł, czyli to są metody uczenia maszynowego, różnego rodzaju modele, ich budowa, algorytmy, narzędzia również, ale od strony budowy, powstawania, oceny, badań i tak dalej.
2: Kierunek na pewno na tyle ciekawy, że podczas trwania studiów on będzie ewoluował, więc tej wiedzy cały czas pewnie będzie coraz więcej.
5: Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też treści, które szykowaliśmy, są otwarte. Hasła są zapisane dość ogólnie właśnie po to, żeby móc na przykład dopasować narzędzia, bo na pewno to wszystko się będzie rozwijało. Jeszcze nie wiemy, w którą stronę, ale no, musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić, więc natomiast algorytmy, o których kolega wspomniał, algorytmy i metody, niektóre z nich są bardzo dobrze znane, bo one się wywodzą z tej klasycznej części matematycznej, więc bazę mamy i chcielibyśmy dobrze jej nauczyć i na to, do tego dołożyć właśnie tę nowoczesność, to co się rozwija. Nie uciekamy też od przedmiotów zupełnie nowych, przyszłościowych, czyli będziemy mieli przedmiot dotykający problemów technologii kwantowych, komputerów kwantowych. Rzecz zupełnie nowa dzisiaj jeszcze.
2: Rozumiem. Zainteresowanie studentów, rozumiem, już jest bardzo duże tym kierunkiem.
5: Zainteresowanie jest. Zobaczymy, jak to się skończy. Cieszymy się, że się rejestrują pierwsi kandydaci na sztuczną inteligencję, ale większym zainteresowaniem cieszy się kierunek informatyka. Tam zarejestrowanych mamy więcej.
2: Okej. Czyli klasycznie, ale
6: też chyba chciałbym właśnie o tej informatyce powiedzieć, bo tam też to nie jest tak, że my to gdzieś tam odkładamy na bok. Staramy się to rozwijać, czego efektem jest właśnie ta nowa specjalność, ale też chcę wspomnieć, że w ostatnich latach, dosłownie kilku latach, więc ten program jest w naszym odczuciu naprawdę aktualny. Realizujemy inżynierię aplikacji webowych, inżynierię chmurową, inżynierię systemów budowanych. No i teraz doszła inżynieria cyberbezpieczeństwa.
5: I jeszcze inżynieria oprogramowania.
2: Tak, właśnie chciałem najważniejsza. Mam to przygotowane i chciałem jeszcze dołożyć. No właśnie, ale zatrzymajmy się przy inżynierii cyberbezpieczeństwa, która też jest nowością. I czym wyróżnia się ta nowa specjalność? Skąd ten pomysł? Tak jak właśnie ze sztuczną inteligencją?
5: Tak, przy czym tutaj dużo aspektów tego bezpieczeństwa już mieliśmy, bo na przykład mieliśmy podstawy ochrony informacji, takie przedmioty już były, a zatem też nie chcieliśmy, czy nie dostrzegliśmy możliwości utworzenia całych studiów, które by tak mocno były osadzone w tym cyberbezpieczeństwie. Natomiast na specjalność w sam raz mieliśmy pomysł i stąd właśnie cyberbezpieczeństwo. Co to tam cała ta walka z dbaniem o bezpieczne wytwarzanie i używanie...
6: Mhm. Ja też podkreślę, że to też nie wzięło się znikąd. To znaczy myśmy postanowili po prostu uporządkować to bardziej pod względem formalno, takim terminologicznym. Natomiast te wszystkie zagadnienia, one były obecne.
2: Właśnie bezpieczeństwo, tak. Że to, przepraszam, że wejdę słowo, zdaję sobie sprawę, że te wszystkie zagadnienia i tak gdzieś tam się łączyły, gdzieś się pojawiały na innych kierunkach, więc po prostu postanowiliście je wyciągnąć na wierzch i zrobić po prostu i nazwać.
6: Po prostu nazwać zgodnie z obowiązującymi trendami. Nie ukrywamy tego, ale też się tego absolutnie nie wstydzimy i chcemy się tym pochwalić. Wracając do tych aspektów cyberbezpieczeństwa, to przede wszystkim bezpieczeństwo aplikacji w kontekście projektowania, w kontekście użytkowania, w kontekście zagrożeń dzisiejszych, ale także różne aspekty komunikacji, czy telekomunikacji, sprowadzając to do sieci różnego rodzaju, no internet, przecież wiadomo, jest takim jednym słowem kluczem, który spaja mnóstwo pojęć, a aspekt dotyczący właśnie transmisji bezpieczeństwa w sieci dotyka nas wszystkich, więc te aspekty tam po prostu będą zebrane jakby w jednym miejscu, ale oczywiście wszyscy studenci w ramach pewnej bazy programowej również będą mieli dostęp do tych podstaw.
2: Ja uważam, że to jest świetny temat, tak? Proszę?
5: A propos tej sztucznej inteligencji, bo mówiliśmy o kierunku, ale studenci na kierunku informatyka też wszyscy przechodzą przez przedmiot o nazwie sztuczna inteligencja.
2: No właśnie tak się spodziewałem.
5: A te elementy sztucznej inteligencji, na przykład w odniesieniu do automatyzacji niektórych procesów, są schowane na wielu innych różnych przedmiotach. Więc absolwent kierunku informatyka ze sztuczną inteligencją ma bardzo dużo wspólnego z narzędziami sztucznej inteligencji i też z metodami.
2: Nie da się już tego ominąć, nie da się nie zauważyć.
5: Nie da się tego ominąć. Natomiast my sobie tak żartujemy, jeśli chodzi o te dwa kierunki, to na informatykę mamy nadzieję, że przyjdą wszyscy ci, którzy jeszcze dzisiaj nie wiedzą, co chcą robić w tym świecie IT, mają bardzo szerokie horyzonty i szerokie zainteresowania. A na sztuczną inteligencję pewnie przyjdą te osoby, które być może już dotknęły tych zagadnień i wiedzą, że to jest, że z tym chcą związać swoją przyszłość. Natomiast na informatyce od przysłowiowego sprzętu po aplikacje, po oprogramowanie, tam jest szeroka oferta. Tam specjalności wybiera się dopiero na trzecim semestrze, więc jeszcze jest rok na to, żeby nas poznać już w środku, na wydziale, poznać prowadzących, zobaczyć, czym się zajmujemy, jakie prowadzimy badania i wtedy zdecydować, co dalej.
2: Pozostając na chwilkę jeszcze przy cyberbezpieczeństwie, temat na szczęście poruszany bardzo ostatnio, też na topie, jakby mówię o tej pozytywnej stronie, czyli o komunikowaniu społeczeństwa, o cyberbezpieczeństwie. Dużo się mówi teraz w mediach, jest dużo kampanii, na szczęście, więc ja myślę, że taki kierunek to jest strzał w dziesiątkę, naprawdę.
5: Też mamy taką nadzieję, też się cieszymy, że takie kampanie ruszają, bo one powodują, że świadomie zaczynamy korzystać z różnego rodzaju aplikacji, reagujemy coraz częściej na maile, które do nas przychodzą z a są podszyte jakimś tam atakiem, więc tak. jest dobrze. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że dzisiaj coraz częściej użytkownikami stają się użytkownikami różnego rodzaju narzędzi informatycznych, stają się osoby starsze. Ten tak. próg wieku nam się przesuwa i świetnie, żeby to one też w sposób jasny były informowane o tym, na co zwrócić uwagę, jak uważać, bo przecież dzisiaj płacą rachunki przy pomocy bankowości elektronicznej, więc mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że na rynku pracy będą dobrze przygotowani kolejni eksperci, nasi absolwenci, którzy będą tutaj dbali o to cyberbezpieczeństwo, zarówno od tej strony technicznej, ale też tej takiej społecznej. Mhm. Będą nieśli ten kaganek oświaty, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
2: Dokładnie. I to wszystko i jeszcze więcej tego wszystkiego, jeszcze więcej możecie dowiedzieć się, przychodząc na spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. No ale właśnie, czy na wydarzenie można po prostu przyjść, czy wymaga ono rejestracji? Jak to wygląda?
5: Nie prowadzimy żadnej rejestracji. Zapraszamy. Zapraszamy nie tylko maturzystów, bo dzisiaj wiemy, że bardzo często za plecami każdego maturzysty stoją rodzice, opiekunowie. Będziemy przede wszystkim mówili o studiach, a zatem to tam nie będzie wykładów popularno-naukowych czy naukowych. Będziemy informowali o tym, co zrobić, żeby się do nas dostać, co trzeba zrobić, żeby potem trwać na tych studiach, jakie są warunki studiowania, jakie są zasady. Natomiast studia to też pieniądze, dlatego rodzice, opiekunowie są mile widziani, bo to często ich interesuje i chcielibyśmy, żeby przyjechali, zobaczyli. A dzisiaj też wiemy, że mamy takie czasy, że rodzice bywają bardzo opiekuńczy, więc dobrze, żeby przyjechali, zobaczyli, że ich dziecko trafi w dobre warunki. Tak. Niech poznają ludzi, z którymi być może będą mieli do czynienia, dlatego zapraszamy i maturzystów, i rodziców, i opiekunów.
2: Świetnie. 8 czerwiec, godzina?
5: Godzina 17, startujemy.
2: Startujecie 17, a przewidziany jest czas?
5: Do 20. 17, 18 to jest pierwsza tura wycieczek, a o 18 mamy spotkanie informacyjne, więc można się tylko na nie wybrać, jeśli ktoś nie chce zwiedzać, bo był na przykład u nas wcześniej, bo szkoły nas odwiedzają. I druga tura zwiedzania to są te same laboratoria, 19, 20, przepraszam.
6: Czyli centralne.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: SK Szczecin.
0: I już na sam koniec zapraszam Was na rozmowę, gdzie Oliwia Rudnicka porozmawiała z żoną legendy polskiego himalaizmu. Zapraszam.
3: Danuta Piotrowska, szczecinianka od urodzenia. Byłam jego żoną i jestem matką jego dzieci, no więc w sumie byłam najbliższą osobą, poza osobistą matką, prawda, i ojcem, rodzicami. A tak to tworzyliśmy, żyliśmy razem, wspólnie w Szczecinie 14 lat. Przedtem Tadeusz mieszkał w Szczecinie, ponieważ tutaj przyjechał, aby studiować. Miał ochotę poznawać świat, a w tamtych czasach najprostszą drogą do wyjechania w inne kraje to była praca na morzu, więc chciał się związać z morzem. Chciał studiować w Akademii Morskiej i zdawał studia do Szkoły Morskiej. Ponieważ on pochodził z Olsztyna, część szkół kończył w Pasłęku, więc no nie udało mu się zostać przyjętym do Akademii, do szkoły, Wyższej Szkoły Morskiej, więc postanowił w takim razie pływać po morzach i oceanach pod pokładem, jak nie mógł na pokładzie, więc zdawał na Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, tu został przyjęty, tutaj rozpoczął studia, ściągnął swojego brata również na studia tutaj do Szczecina. No, ale tak się złożyło, że w czasie studiów zapisał się do klubu wysokogórskiego, poznał chłopaka, z którym połączyła go lina na wspólnych obozach górskich, z którym zaczął się intensywnie wspinać, to był Zdzisław Prusisz. I tak rozpoczęli razem górskie życie i to im się spodobało. Po prostu grali na jednej nucie. To im wszystko się układało doskonale. Tworzyli zgrabny, zgrany zespół. No i okazało się, że studia im przeszkadzają, bo studia na Wydziale Mechanicznym to są zajęcia w warsztatach, zajęcia praktyczne, a to uniemożliwiało wyjazdy w góry. W związku z tym, chcąc studiować dalej, przenieśli się na Wydział Ekonomiczny, ponieważ tam można było więcej czasu poświęcić na indywidualną naukę, a mniej na takie zajęcia, na których obecność była obowiązkowa. Można było się uczyć prawie zaocznie. I tak skończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej i kontynuował wspinanie. Był też jednym z najlepszych studentów Politechniki, co gdzieś tam mam na zdjęciu pokazane i puchar jeszcze gdzieś stoi w kącie.
4: To przyjechał na studia, ale został szczecinianinem z wyboru.
3: Tak, oczywiście został z wyboru, ponieważ tutaj potem po studiach też znalazł pracę, tutaj założył rodzinę i stwierdził, że tu mu się doskonale żyje. Wcześniejsze wyprawy Tadeusza, wyjazdy, bo między wyprawą a wyjazdem jest ta różnica, że w nomenklaturze alpinistycznej mówi się, że wyprawa to jest poza Europę, a do Europy to są wyjazdy. I w tamtych czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, to właściwie możliwe były, z wielkim trudem, możliwe było dostanie się na taki wyjazd europejski, co było też obwarunkowane różnymi staniaraniami i kombinacjami. W tamtych czasach kombinowało się, to można śmiało powiedzieć. Więc z tych wszystkich wyjazdów nie ma dokumentacji, ponieważ nie wszyscy wówczas mieli aparaty fotograficzne. A jeżeli mieli aparaty, to były problemy ze zdobyciem materiału światłoczułego. Mało tego, z Jugosławii Tadeusz przywiózł zdjęcia, bo zdobył to wszystko, miał i aparat, i negatywy, ale przekazując je Michałowi Jagiele, z którym był na tej wyprawie, żeby sobie je obejrzał, zginęły one na poczcie. Więc to były takie różne przygody. Jeśli chodzi o dokumentację, nie zawsze to się udawało w pełni, ponieważ i te materiały światłoczułe, które wówczas były dostępne, nie zawsze spełniały takie wymogi, jakie były dzisiaj, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli te zdjęcia były kiepskiej jakości, to i tak na pokazy, takie pokazy diaporam albo zwykłych przeźroczy tylko, przychodziły tłumy ludzi, ponieważ to było odsuwanie tej żelaznej kurtyny i pokazywanie ludziom, jak wygląda świat

0: po tamtej drugiej stronie. Było to bardzo popularne. Także zdjęcia z tamtych pierwszych wypraw nie są dokumentne, natomiast później Tadeusz robił bardzo dużo zdjęć, świetnie czuł góry i przez to świetnie przenosił ich obrazy na negatywy, a potem na pozytywy. Już można było robić duże powiększenia i wystawy fotograficzne. Także przedstawię to i przedstawię również nasze wspólne życie. Bo nie można oddzielić tego, co on robił w górach, od tego, co on robił w Szczecinie i jak to życie po prostu spędzał.
1: Kiedyś ten sprzęt był inny i tak samo ten alpinizm też był inny.
0: No tak, tu jest przepaść kosmiczna. Jeśli chodzi o sprzęt, to postęp techniczny jest tak ogromny, że to jest w ogóle nieporównywalne. To jak taki kosmos technologiczny. Za czasów Tadeusza na przykład, to co było moim pierwszym szokiem takim, to to, że on zamawiał rękawice i skarpety, pisząc listy do Zakopanego, do pani Teresy Rubinowskiej, która te skarpety i rękawice robiła ręcznie z owczej wełny. Owcza wełna jest doskonałym materiałem, jeśli chodzi o termoizolację, natomiast ma ten feler, że nasiąka wodą. Dalej jest termoizolacyjna, ale staje się ciężka. W związku z tym ten sprzęt był bardzo nieporęczny, bardzo niewygodny. W tej chwili rękawice są lekkie, nie są robione z wełny, są zrobione ze sztucznych materiałów, mają dogrzewacze chemiczne w środku. Te dogrzewacze można na każdą część ciała sobie przykleić i się nie odmraża, tak jak na Mont Blancu, gdzie Tadeusz po wejściu na wierzchołek stracił 5 palców. Odzież, buty, to wszystko to jest przepaść technologiczna, tak jak powiedziałam. No jeżeli chodzi o żywność, to tak samo pamiętam, jak przed każdą wyprawą alpiniści dostawali specjalne poręczenia, listy proszalne od władz, żeby do zakładów produkujących żywność udać się na żebry, żeby coś uzyskać. No, takim pamiętam, że najbardziej atrakcyjnym towarem to był chleb wojskowy pakowany w puszkach, bo on był trwały, nie psuł się. No i to był chleb. Nie trzeba było liczyć na jakieś miejscowe dopychacze. Natomiast ewenementem było to, że polskie wyprawy do Azji woziły ryż. Wyprawy polskie zabierały ze sobą sól, bo zakup ryżu i soli w Polsce za złotówki nie powodował obciążenia budżetu dewizowego po drugiej stronie. Więc bardziej się opłacało kupić za złotówki ryż, sól, przewieźć samolotem na drugą stronę i tam nie kupować już tego za dewizy.
1: No właśnie, bo te wyprawy także finansowo się różnią od tego, co było kiedyś, a jak to wygląda teraz?
0: Oj, zdecydowanie się różniły finansowo. Może to wynikało z tego, że było właściwie żadne zainteresowanie medialne. Wtedy były tylko gazety, jeszcze nie było telewizorów, radioodbiorniki też nie bardzo interesowały się tym sportem, a więc nie było możliwości zdobycia sponsorów, którzy dołożyliby trochę grosza do wyprawy. Wyprawy były dofinansowywane przez Klub Wysokogórski, a właściwie przez Ministerstwo Sportu kieszonkowym, dlatego że nie były to wówczas wyprawy narodowe, mówię o latach 70., nie były to wyprawy narodowe, tylko właściwie były to wyprawy sportowe prywatne. Musieli sobie alpiniści zdobywać od zaprzyjaźnionych alpinistów zachodnioeuropejskich, tak to nazwijmy, zaproszenia. Na tych zaproszeniach było poręczenie, że wikt i opierunek jest na koszt zapraszającego, co nie było prawdą, bo ci ludzie się nawet w ogóle nie znali. No i wiadomo było, że ten wyjeżdżający musiał sobie sam załatwić pieniądze, za które mógł tam podczas pobytu sportowego wyżywić się, zapłacić hotel i ewentualnie dokupić jeszcze sprzęt, jeżeli brakowało. Taką pierwszą przygodą, którą właśnie też przeżyłam, to było szukanie pieniędzy u cynksiarzy, bo kolega Tadeusza przysłał mu większą ilość pieniędzy z informacją. Mieszkasz w Szczecinie, to masz cinksiarzy, jesteś blisko morza, blisko portu, to wymień forsę, bo nie będzie mieli za co żyć. Więc Tadeusz żył tam te pieniądze swoje, moje, bo oczywiście mu pożyczyła. No i poszedł szukać cynksiarzy, bo to oni nie stali na ulicy z chorągiewkami, z jakimś szyldem, że uwaga, sprzedaje walutę. No a ponieważ Tadeusz też nie uprawiał takiego zakupowego procederu, więc nie wiedział, jak te pieniądze zdobyć. No ale chodził tak długo, aż usłyszał z bramy change money, change money. No i okazało się, że właściwy człowiek stanął na drodze. Tadeusz skorzystał z okazji, co było też przygodą. Bo pan wziął pieniądze, ale w drugą stronę oczywiście pieniędzy mu nie dał, bo nie miał, nikt nie chodził z walutą przy sobie, bo za to można było wylądować w najmniej ciekawym miejscu. No i powiedział tylko za 2 godziny, niech pan przyjdzie tam i tam.
1: To takie dosyć ryzykowne.
0: O, zupełnie ryzykowne. Tadeusz siedział i zastanawiał się, jak długo będzie Januszowi Kurczabowi te pieniądze spłacał, no bo w końcu zgodził się być pośrednikiem. Kiedy poszliśmy po 2 godzinach, podskazany adres, pieniędzy nie było. Kazano nam przyjść, bo jako świadek tam byłam po kolejnych 2 godzinach. No i okazało się, że pieniądze były. Pieniądze były, ale ile strachu się najedliśmy, no to tego się nie liczy. Zabraliśmy ten karton z pieniędzmi, bo było tego dużo, były w kartonie. Nie. Zapytał właściciel, czy chcemy przeliczyć. Tadeusz był tak szczęśliwy, że w ogóle jakieś pieniądze są, że powiedział nie. Przyszliśmy do domu, okazało się, że ten cały kartonik trzeba było rozpakować i podzielić na kubki, bo to była waluta z całej Europy, a wówczas nie było euro, nie było Schengen, nie było wspólnoty żadnej, więc były i liry, i franki, i marki, i korony, wszystkie pieniądze, dosłownie, i drachmy nawet były z całej Europy. Poukładaliśmy na kubki, co też było nauką dla nas, bo też nie jeździliśmy nigdzie, więc trzeba było się nauczyć tych pieniędzy. No i trzeba było to przeliczyć. Okazało się, że zgadzało się co do centa. To była jedna rzecz, a druga rzecz, to trzeba było te pieniądze przewieźć za granicę, bo jak wiadomo, posiadania waluty nie można było mieć pieniędzy, było to przestępstwo i było to karalne. Natomiast dzisiaj człowiek ma kartę w domu przy sobie, w portfelu, bierze paszport, który ma w domu również, wyjeżdża gdzie chce, kupuje co chce. Dobrze jest, jeżeli uda mu się na taką wyprawę zorganizować jakiś sponsoring, wówczas te koszty są mniejsze, no ale nie każdemu to się udaje. Trzeba być naprawdę dobrym i umieć potem ten swój sukces sprzedać dobrze, żeby sponsor z tego miał też jakąś korzyść. Także takie są różnice. No, to odrębne światy.
1: No właśnie, to dlaczego pani mąż to robił? W sensie, było ryzykowne, było drogie, najadł się przy tym sporo stresu. Dlaczego?
0: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, na które można znaleźć jakąkolwiek logiczną odpowiedź. A dlaczego ludzie latają w kosmos? Dlaczego badają rów mariański? Po prostu człowiek ma taką naturę, że bada to, co jest nieznane. Poza tym, tak jak powiedziała Maria Kofi w swojej książce Mroczna strona gór, świat potrzebuje ryzykantów. Taka jest prawda. I ci ludzie, którzy mają taką pasję, żyją z takim ładunkiem adrenaliny cały czas. To jest po prostu, myślę, że taki rodzaj ludzi, którzy ten ładunek adrenaliny mają w sobie i pozbywają się go, rozładowują go w ten sposób, że wyjeżdżają w góry, robią coś, co sprawia im przyjemność. I to jest takie wyzwanie. I to wyzwanie, ja uważam, jest fajne. Ja mogę tylko zazdrościć, że ludzie są w stanie podołać tym swoim pasjom, bo mieć pasję to jedno, a umieć realizować ją to zupełnie coś innego.
1: Można powiedzieć, że te góry to
0: oczywiście,
1: uzależnienie?
0: Oczywiście, że góry to jest narkotyk. Wspomniana Maria Kofi napisała książkę, będąc psychologiem, napisała tę książkę bardzo ciekawie i interesująco, bowiem opierała się na spostrzeżeniach wyniesionych ze spotkań z innymi kobietami. Ona była żoną himalaisty, który zginął w Himalajach. wiedząc, jakie to jest ryzyko posiadanie męża himalaisty, drugi mąż jej również był himalaistą i również zginął w wysokich górach. No, trzeci raz tego nie powtórzyła, wyszła za mąż za innego mężczyznę, ale stwierdziła, że to jest interesujący temat psychologiczny i rozmawiała z innymi kobietami, które były w tej samej sytuacji. Wiedząc, jakie wiąże się ryzyko z tym, że one swoje życie zwiążą z człowiekiem o takiej pasji, mimo to z nim były. Po prostu są to ciekawi ludzie, którzy nie są tuzinkowi, którzy realizując siebie, realizują jednocześnie to wspólne życie w sposób ciekawy, taki, że ja mogę mówić po sobie. Zresztą tak Maria Kofi pisała, ta ich rodzina nie odczuwa tego, że brakuje im emocji, brakuje im jakichś przygód. Myśmy ciągle gdzieś się udzielali, ciągle wyjeżdżali, robili różne rzeczy, które może innym, których nie chciało się może innym robić, albo nie mieli na to ochoty, żeby coś ryzykować, żeby włożyć jakiś wysiłek. U nas to było naturalne, że gdzieś wyjeżdżamy, jak jest zima, to w góry na narty, jak jest ciepło, to gdzieś nad morze, albo Tadeusz wyjeżdżał w swoje góry, a ja jeździłam na swoje wyprawy. No już potem, jak Patrycja była większa, bo dopóki była mała, wymagała opieki, to ja się nią zajmowałam. I to było też normalne, że realizuje się jedną pasję po to, żeby kiedyś później można było zrealizować drugą wspólną pasję.
1: A jakie były pani wyprawy?
0: No, było ich sporo. Jeździłam na trekkingi z mężem. Na trzech takich trekkingach byłam w Nepalu. Tu muszę wspomnieć, że kiedyś nie było telefonów satelitarnych, nie było połączeń satelitarnych, telefonów komórkowych, nie było komunikacji. Ludzie po świecie poruszali się za pomocą map papierowych, więc i te mapy nie zawsze były łatwo dostępne. Czasem było tak, że te mapy w rejonach takich bardzo odległych posiadali tylko wojskowi, którzy byli przypisywani do wypraw. No i Tadeusz na przykład wiele zdjęć takich map przywiózł, żeby później je wykorzystywać. Ale praktyka polegała na tym, że przed organizacją wyprawy, zwykle rok wcześniej, wyruszała kilkuosobowa grupa rekonesansowa, żeby zbadać trasę, którą można było dojść do wybranego celu, czyli wybranej góry, na której chciano się wspinać. No i byłam w północnej części, północno-zachodnim Nepalu, na rekonesansie przed Api. Byłam na wyprawie na Himalczuli i jeszcze tak jeździliśmy sobie w podróży poślubnej. Pojechaliśmy przez Związek Radziecki, Afganistan, Pakistan, Indie do Kaszmiru, więc tak sobie też wędrowaliśmy razem. Natomiast potem ja dużo, ponieważ tego bakcyla łyknęłam, a nie miałam szansy wcześniej przez to, że no niestety kraj nie był otwarty, więc w szkołach nas nie uczono tej możliwości, ani rodziny też nie miały tej możliwości, że mogły gdzieś sobie wyjeżdżać na wakacje po to, żeby być w ciekawym miejscu. Jeździło się na kolonie, nad morze albo w góry.
1: No to skąd to się wzięło?
0: No więc właśnie to się wzięło stąd, że zaczęłam jeździć z Tadeuszem. I jeżdżąc z nim nauczyłam się życia takiego samodzielnego w podróży, co też jest istotne, bo nie każdy wie, jak się w podróży zachować. Wymusiło to też konieczność nauczenia się języka, żeby się komunikować, chociaż na takim poziomie tylko komunikatywnym. No i to wszystko powodowało, że człowiek się otwierał na świat, świat się otwierał na niego, no i zaczynało się żyć w takiej symbiozie i to było właśnie fajne. A potem to już jeździłam albo sama, na przykład wzięłam córkę młodszą, pojechałyśmy do Stanów Zjednoczonych i wynajętym samochodem, który musiałam się też nauczyć prowadzić, bo ja nie umiałam prowadzić samochodu z automatyczną skrzynią biegu, musiałam się tego nauczyć. Objechałyśmy wszystkie keniony, wszystkie parki narodowe wokół Wielkiego Kenionu. 2 tygodnie, to była też chyba podróż mojego życia. Ze starszą córką mniej jeździłyśmy, bo natomiast ona dużo sama jeździła i jeździła też na wyjazdy z przyjaciółmi Tadeusza, takie klubowe wyjazdy. Natomiast tą młodszą musiałam wprowadzać w świat, bo jej ojciec nie wprowadzał. Patrycję Tadeusz w góry z nią jeździł, kiedy ja nie miałam urlopu, a on mógł ją zabrać gdzieś na jakiś wyjazd, czy na nartach jeździć na przykład. Także świat w pewnym momencie staje otworem, tylko trzeba chcieć ten krok pierwszy zrobić, a potem to już można biegać w tym i z powrotem.
1: Niektórzy uważają, że w dzisiejszych czasach podróże bywają za drogie czy nieosiągalne dla nich, bo nie mają czasu, bo tak pracują, a państwo dawali jej radę.
0: To znaczy, dawaliśmy radę dlatego, że ja byłam osobą pracującą i zbierałam urlop. Jednego roku nie pojechałam na urlop, to następnego roku miałam już podwójny, albo dobierało się urlop bezpłatny. Natomiast Tadeusz od pewnego momentu był bezrobotnym, co też ciekawe, bo był bezrobotny, ale bez zasiłku żadnego, prawda? I musiał sam pracować na siebie. No, pracował pisząc książki, robiąc prelekcje. I on nie miał problemu z wyjazdami. Pracowali też alpiniści na pracach wysokościowych. To były prace przynoszące spore korzyści finansowe, a jednocześnie dawały możliwość z tych zarobionych pieniędzy sfinansowania wyprawy, bo część zarobionych pieniędzy na pracach wysokościowych automatycznie szła do wspólnej kasy na zorganizowanie wyprawy klubowej. No i w ten sposób po prostu to się organizowało. Dzisiaj, czy ktoś nie ma czasu, czy nie ma urlopu, czy nie ma pieniędzy, to zależy od niego. To on decyduje o tym, co on robi w życiu i jak sobie te urlopy i czasy i życie układa.
1: Czyli jak się chce, to się da.
0: Tak było zawsze. Jak się chce, to się da. Nawet w najciemniejszych czasach komuny też się dawało różne rzeczy zrobić. Oczywiście nie wszystko, ale ja to jeszcze pamiętam, jakie były ograniczenia.
1: No właśnie, jak wtedy się udawało takie wyprawy podejmować?
0: Takie wyprawy organizowały jakieś organizacje, stowarzyszenia, znaczy to nie było stowarzyszenia, tutaj był klub wysokogórski, albo jakieś sportowe inne związki, GKKFIS na przykład, wszystkie olimpiady, wszystkie zawody, na które sportowcy wyjeżdżali, no to były organizowane przez kogoś, kto miał ku temu uprawnienia państwowe, że tak powiem. Ja to wszystko upraszczam, mówiąc to w ten sposób, ale tak było. Na przykład, natomiast indywidualnie wziąć paszportu nie można było, bo paszporty były na policji i trzeba było dopiero te paszporty zdobywać. Ja pamiętam w 1984 roku, jak z Tadeuszem chcieliśmy pojechać do wówczas RFN-u, czyli Niemiec Zachodnich, na zaproszenie kierownika jego wyprawy na Nanga Parbat. Ile ja się nastarałam o ten paszport, ile nerwów mnie to kosztowało, aż w końcu doszło do tego, że już po takich właściwie prawie moich awanturach jeden z pracowników podszedł do mnie i zaczął mnie brać pod tak zwany PIT, że on zna moją fotografię, takie ładne zdjęcia robię. I czy jak pojadę, czy nie chciałabym dla nich zdjęć robić? A ja sobie myślałam, o kurczę, to od tego zależy mój paszport, jak się mam wyłgać? No wtedy rzeczywiście się trochę przestraszyłam, ale tak czasem bywa, że jak człowiek jest pod bramką, to mu adrenalina pomaga. I wtedy też wypaliłam, no wie pan, ale ja jestem babą, ja tu zaraz wygadam. Facet się tak wściekł, widać było, że zmienił się na twarz, rzucił mi paszport dosłownie i wyszedł. No, tym sposobem się wyłgałam. I tak nie wiem, co bym robiła. Byliśmy tylko wśród przyjaciół. Przecież na szpiega się absolutnie nie nadaje.
1: No, kobietom chyba szczególnie ciężko.
0: No, szczególnie ciężko, ale na przykład Wincent Sewerski napisał książkę o pani Skarbek, tak, która była szpiegiem. Właśnie kupiłam ją, jeszcze nie znam treści, ale będę czytać, dowiem się, jak to jest być kobietą szpiegiem.
1: Będziemy czekać na relacje w takim razie. A niech pani powie, co się stało z pani mężem?
0: Tadeusz został zaproszony w 1982 roku przez Karla Marię Halikofera na wyprawę na Nanga Parbat, taką międzynarodową wyprawę. Halikofer miał taki zwyczaj, że jak kogoś zapraszał na swoją wyprawę, to jednocześnie zapraszał drugą osobę, którą ta pierwsza zaproszona miała sobie wybrać. Po prostu miał to być partner.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
3: SK Szczecin. Radio SK.
4: Muzyką się żyje. Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
5: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK. Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
13: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
12: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
13: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
12: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
13: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
12: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
13: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
14: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
15: Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
16: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
17: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Radio SK.
18: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
15: Szczecin na czasie.
16: Po raz pierwszy dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba. No jeśli nie macie planów na dzisiejszy dzień, no to być może warto wybrać się do szczecińskich multiplexów. Kilka naprawdę bardzo fajnych filmów do zobaczenia. Dla najmłodszych, proszę bardzo, Tom i Jerry, przygoda w muzeum, ale także niesamowite przygody skarpetek, część trzecia, ale kosmos. Dla nieco starszej publiczności, na przykład Zawodowcy, czy też Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Już teraz życzę wam miłego seansu i miłego dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
19: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
18: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi złaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, gracias. Szczególnie jeśli to płacisz.
1: Oczywiście, że tak. Zapraszmy, no nie są. Właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: No może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

Mano i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z Daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK, możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie. Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daje pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
4: Jedna noc. Dziesiątki możliwości.
5: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
6: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
5: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
6: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR. Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
5: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
6: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
5: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, Pezet i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. Pezeta nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem wam za chwilę, ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga, witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecin na czasie.
18: Po raz kolejny dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaręba. No i już jutro wyjątkowe wydarzenie dla studentów organizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Przed nami punktualnie o godzinie 19 w Ogrodach Śródmieście międzyuczelniane potyczki wokalne Student Voice Challenge, czyli coś dla tych, którzy uwielbiają śpiewać. Na miejscu oczywiście rywalizować będą studenci o różnego rodzaju nagrody, także finansowe, a szczegółów szukajcie na sk.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
19: Muzyką się żyje.
8: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got A Feeling czy Where Is The Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
5: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
8: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową.

0: Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jedna noc. Dziesiątki możliwości.
8: Gala biznesowa w hotelu Bosak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
9: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
8: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
9: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
8: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
9: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
8: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i

0: się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jeszcze bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: To tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku -25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
10: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
9: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Śląska Szczecin.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo? Hiszpańska mucha?
1: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję? Popsuty alternator prądowy. Blisko.
2: Maszynka do robienia tatuażu.
1: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
4: No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
2: To był jakiś challenge.
3: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
1: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
1: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem, u ciebie...
6: Ma Dreamlinera.
1: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
2: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
1: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny odlot się ściśle tajny.
2: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
1: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.

0: Elegancko.
1: Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił. No, zwłaszcza, dokładnie. Że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie. Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandi. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandi.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
22: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Szczecin na czasie.
17: Mam nadzieję, że nie muszę wam przypominać o tym, co będzie działo się już 20 czerwca na postoczniowych terenach przy wulkanie. Michał Zaręba, kłaniam się nisko. Przed nami festiwal organizowany przez projekt ZS. A na scenie coś dla fanów hip-hopu i rapu, czyli Malik Montanarów, Babicze, Don Guralesco czy Belmondo. Mamy kilka biletów do rozdania. Jeśli macie ochotę, piszcie szczecinmapoeska.pl i napiszcie kilka wersów, dlaczego to wam powinienem je wręczyć. Radio SK jest patronem tego wydarzenia.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
19: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
18: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
20: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
18: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
21: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I córce
2: tyle,
0: się chciało,
2: można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
9: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
11: Trzy.
1: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
1: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
1: Super! Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
11: Wzajemność.
12: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać apkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można

0: Wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
5: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
4: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
5: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
5: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
6: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Radio SK.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: I jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
12: I po reklamie.

0: Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
15: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
14: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
16: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane, działania trwają.
14: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
17: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy Eska Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
11: Autopromocja.
12: Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie. Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
21: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
24: I po reklamie.

taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Szczecin na czasie.
7: Michał Zaręba, witajcie. No i już w następny weekend szczególna gratka dla miłośników triatlonu. Przed nami 10. edycja Triatlon Lipiany. No, 14 czerwca oczywiście różnego rodzaju dystanse do pokonania, między innymi olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Zapisy jeszcze trwają. Patronem jest oczywiście nasza stacja, a szczegółów już teraz możecie szukać na sk.pl. No, polecamy to wydarzenie. Cześć!
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
9: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
8: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
10: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: O, a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. O, pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
19: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
20: Najchętniej 3-0.
18: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
21: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
18: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
22: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie.
23: A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tenis na poziomie mistrzów. Rafa Nadal Academy Tennis Camp w Szczecinie. Już od 15 czerwca korty szczecińskiego klubu tenisowego przy Alei Wojska Polskiego 127 zamienią się w Akademię Rafy Nadala. Wydarzenie na skalę światową. Dołącz i trenuj z oficjalną kadrą Rafa Nadal Academy z Majorki. Programy tenisowe, fitness oraz sekrety przygotowania mentalnego. Grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegóły i zapisy na www.sktszczecin.pl. Zarezerwuj miejsce już dziś. Ilość ograniczona.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
8: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
9: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
8: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
9: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
8: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
9: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
8: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca Radio SK.
15: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
17: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jedziemy.
20: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: I po reklamie.

Milky David Guetta w Radio SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radio SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
18: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
17: I dla dzieci z rodzicami.
19: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Wszystko brzmi lepiej
22: w harmonii.
21: Dwa głosy współgrają
22: ze sobą.
21: Przekazują z lekkością
22: trudne wiadomości,
21: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
22: betonowy mur.
21: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
22: zostać influencerką.
21: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
22: Harmonizer.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda.
25: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
30: Szczecin na czasie.
31: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zarembamy. Przypominam, że równiutko za tydzień, lecz o godzinie 11 przy fontannach na placu Tokarczyka w Policach odbędzie się druga edycja festynu charytatywnego i prozwierzęcego pod nazwą Zwierzogranie. A w programie między innymi pokazy psich umiejętności, stoiska wystawców z fantami i słodkościami, czy też wspólna zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Polecamy jako patron medialny.
29: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
0: Dochodzi 18. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walkę o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
3: No, młodych zawodników reprezentacji Polski, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
1: Jaki wynik?
4: 3-1 dla Polski.
1: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
4: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
5: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
12: Nie musisz.
11: Jak to nie muszę?
12: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease?
12: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystenc.
11: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
12: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
11: I to gdzie?
12: To tu. Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Wyjątkowa promocja na Dzień Dziecka w Hossolandzie. Kup bilet od 89 zł i zabierz rodzinę do świata pełnego przygód oraz atrakcji dla małych odkrywców. W dniach 30 i 31 maja skorzystaj ze specjalnego transportu autokarowego ze Szczecina i Kołobrzegu. Szczegóły na hossoland.pl. Hossoland. Tu zaczyna się przygoda.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Blik. Kto zwalcza ból? Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: about you now.
1: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: Elska Szczecin. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jedynka Szczecin News.
1: Witam serdecznie z tej strony, Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o szczeciniance, która została uhonorowana orderem uśmiechu. Zapraszam na swój materiał. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę orderu uśmiechu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Bardzo dużo na koncie tych tytułów jest czym pochwalić, tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym orderem uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
2: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
1: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli order uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
2: Tak.
1: To robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
2: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
1: Na wniosek dzieci?
2: Na wniosek dzieci.
1: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
2: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa. Mhm.

0: z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
1: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
0: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa. I te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
1: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu, mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę no, jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. To jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
0: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość, naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten order uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów. No i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
0: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, bo ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Mhm. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Mhm. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Mhm. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył, los tak pokierował moim życiem, że zajęłam się dziećmi ze spektrum autyzmu.
1: Wspomniała pani o agility i każdy zyskuje na tym, bo pani fizycznie, pies także, także to jest chyba lepiej być nie może. Każdy wychodzi zadowolony z tych zajęć.
0: Tak, tak. To jest i dbanie o kondycję fizyczną, ale też i emocje, relacje z psem, spotkania towarzyskie, ale też i ten czynnik rywalizacji, bo przecież są różnego rodzaju zawody i przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja.
1: Często na filmach, tak mi się kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć tak wprost, także każdy zrozumiał.
0: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
1: Dobrze powiedziane.
0: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
1: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
0: Tak, no ten sport kynologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. Mhm. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi, mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję, więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne. Tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
1: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest, ogólnie jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne, czy grupowe, ale na razie skupmy się jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
0: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą terapii, również te zajęcia dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci, czyli zaburzenia w dotyku, zaburzenia słuchu, nadwrażliwość wzrokowa, dźwiękowa. Są to takie aspekty, w obszarze których tą terapię się prowadzi.
1: Mhm. Ciekawi mnie bardzo, jakie cechy musi mieć taki pies, żeby mógł pracować z dziećmi, nie tylko spektrum autyzmu, ale ogólnie.
0: Tak, to musi być przede wszystkim pies zrównoważony, który kocha swoją pracę, bo o tym się często nie mówi, ale prawda jest taka, że pies powinien przychodzić na takie zajęcia z radością. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nimi. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji.
1: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
0: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
1: Super. Każdy jest zadowolony.
0: Każdy jest zadowolony, tak.
1: No, proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
0: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia, dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie.
1: Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
0: Tak, i oby było odwrotnie również.
1: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? Mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani, która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
0: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która nie odpowiedziała, nie odezwała się, co było do przewidzenia. I to nie było w ogóle tematem tych zajęć. Tematem zajęć były jakieś zajęcia ruchowe. I kiedy wychodziliśmy z sali, podeszła do tej dziewczynki wychowawczyni i się spytała, jak było. I wcale nie czekała na odpowiedź. A ta dziewczynka stanęła i powiedziała do niej tak: ja jestem Amelka, a ty jak się nazywasz? I to było pierwsze zdanie, jakie to dziecko powiedziało od wielu, wielu miesięcy, bo taką formułą wszystkie dzieci się witały z psem i to był ogromny przełom tego dziecka.
1: Rozczulające bardzo. A druga historia, o której pani wspomniała?
0: A druga historia była bardzo wzruszająca, bo miałam dziewczynkę na indywidualnych zajęciach z porażeniem czterokończynowym. Dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko. Ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi, ja jej przyniosę wodę.
1: Ojejku.
0: I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
1: Naprawdę wzruszająca.
0: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
1: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
0: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
1: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju, czy się mylę?
0: Tak, jest coraz bardziej popularna i ona coraz bardziej się rozwija, bo jak sięgniemy wstecz, jakieś 10 lat wstecz, to tą dogoterapię każdy postrzegał inaczej. W skojarzeniu wielu osób to był leżący pies przy leżącym dziecku, które tylko tego psa głaskało. I tak właściwie taki był wtedy stereotyp dogoterapii. W tej chwili ta dogoterapia naprawdę wygląda inaczej. To są różne ćwiczenia edukacyjne, różne zadania, bardzo aktywne, gdzie ten pies jest cały czas w aktywności, w działaniu. On wykonuje różne zadania. To nie jest pies leżący, którego się tylko karmi i głaszcze. Tak więc ta dogoterapia rozwija się właśnie w tym takim kierunku, bardzo słusznym moim zdaniem, i przynosi efekty. Oczywiście nigdy nie zmierzymy, jakie przynosi efekty sama dogoterapia, ponieważ musimy pamiętać, że dziecko, które wymaga tej terapii, też uczestniczy w innych terapiach i jakby wypadkową tych wszystkich działań jest ten efekt, nie tylko dogoterapii, ale innych zajęć również terapeutycznych. Ale jest to forma, która jest bardzo lubiana przez dzieci i my mamy te psy i my mamy możliwość szkolenia tych psów i prowadzenia tych zajęć. Oczywiście inne formy terapii z udziałem zwierząt po prostu są trudniej dostępne. Także dogoterapia jak najbardziej ma przyszłość.
1: No i takim akcentem optymistycznym zakończymy, oby coraz więcej osób się otwierało na tą dogoterapię. I tutaj stawiamy kropkę, ale wy zostańcie z nami.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
3: Z tej strony Oliwia Rudnicka i właśnie rozpoczynamy magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam was serdecznie na materiał Mateusza Tomaszewicza.
4: Cześć, witajcie. Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moimi gośćmi są pan Jakub Gauza, koordynator klubu Go Porfirion. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz Jakub Mokosiewicz, członek klubu Go Porfirion. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dziś porozmawiamy właśnie o grze Go. Zaczniemy od tego, czym ta gra jest. Co do niej potrzebujemy?
5: No, jest to gra logiczna, jest to gra dla dwóch osób. W takim bardzo dużym przybliżeniu możemy sobie pomyśleć o niej jak o szachach czy warcabach, bo jest to też gra planszowa. Nie ma w niej elementów losowości poza tym, co zagra przeciwnik. Na początku gry planszę mamy pustą i stawiamy na niej białe i czarne kamienie, niby wszystkie takie same, ale jednak przez to, że możemy je w różnych miejscach stawiać, to mają różne znaczenie i różnie działają.
6: Może powiedzmy najpierw, jak wygląda plansza. W sensie plansza wygląda trochę inaczej niż w szachach, bo w szach kładziemy figury na polach, a w go kładziemy kamienie na przecięciach. I jak uczymy grać w go, to najpierw pokazujemy grę na takiej planszy, na której jest 9 na 9 linii, ale profesjonalni gracze i ogólnie turnieje odbywają się na takich większych planszach 19 na 19 linii.
4: Właśnie przed sobą, drodzy słuchacze, wy tego nie widzicie, ale mamy dwie plansze, czyli jedna jest ta początkująca, tak, 9 na 9, a później 18 na 18, tak, czy 19 na 19?
6: 19 na 19.
4: 19 na 19, okej.
6: Okay. Jest też taka pośrednia, 13 na 13. Mm-hmm.
4: I jak tu jest, że na przykład macie tutaj, jeden z was ma białe kamienie, drugi ma czarne kamienie i wygrywa osoba, która będzie miała, nie wiem, w linii 5 czarnych, czy 5 białych, czy to jest zupełnie co innego?
6: Nie, zasady są bardziej skomplikowane. Chodzi o to, żeby otaczać terytorium. To może być ciężko sobie wyobrazić na początku, ale zasadniczo te przecięcia, które są otoczone przez kamienie jednego koloru, można powiedzieć, że są punktami tego gracza, który otoczył te przecięcia. Oczywiście drugi gracz też chciałby otoczyć albo zabrać część terytorium, więc gra się robi bardziej skomplikowana.
5: Mhm. A żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, to oprócz zdobywania punktów przez otaczanie, możemy zdobyć też punkty zbijając kamienie przeciwnika, jak zabierzemy im wszystkie oddechy, czyli wszystkie te przecięcia, z którymi się łączy kamień, wypełnimy swoimi kamieniami, to zdejmujemy przeciwnika z planszy. Także jeszcze trzeba się martwić o to, żeby nasze grupy były żywe, bardziej żywe niż te przeciwnika i...
6: No, więc dla początkujących, na początku nie przedstawiamy tych pełnych zasad go, bo one na początku są zbyt abstrakcyjne, bo ogólnie go to jest gra abstrakcyjna. Mhm. Można też ją przełożyć na wiele dziedzin życia, tak później hipotetycznie, tak samo jak szachy. Ale na początku najlepiej jest mieć prosty zbiór zasad, dlatego jest taka uproszczona wersja, która nazywa się Atari Go. Mhm. I w niej wygrywa ten gracz, który zbije określoną liczbę kamieni przeciwnika. Wtedy mamy taki łatwo określony.
5: Na początku do jednego zbitego kamienia gramy, to jest najprostsze, co może być.
4: Okej. Okay. Jak wyglądają ruchy? Czy każdy ma w turze jeden ruch, czy dwa? Ile można kamieniami przesuwać? Czy kamienie można też wkładać w różne miejsca? Czy po prostu jest jakaś zasada też dotycząca ruchów?
6: Ogólnie, bo tak troszeczkę losowo podeszliśmy do tłumaczenia tych zasad. Ogólnie jak kładziemy kamień na środku planszy, w sensie nie przy krawędzi, ani nie w rogu, to on sąsiaduje z czterema przecięciami. Mhm. I te przecięcia nazywają się oddechami. Przeciwnik może położyć kamień zaraz obok. Nie zawsze to jest dobry ruch, ale załóżmy tak hipotetycznie. I może stopniowo zająć wszystkie te wolne przecięcia, które nazywamy oddechami. Jeśli pozostaje tylko jedno, to nazywamy tą sytuację Atari. I stąd nazwa Atari Go. Mhm. I w momencie, kiedy zasłonimy czwarte przecięcie, to zdejmujemy ten kamień z planszy.
4: Rozumiem.
5: Także okay. W trakcie planszy żadnych kamieni się nie przesuwa, jedynie się dokłada albo zdejmuje to, co jest zbite.
4: Aha, ale jeżeli ktoś położy tego czarnego, na przykład zamiast tego białego zamknięcie, położyłby do drugiego czarnego, to jakby dalej gra trwa, tak?
5: Tak, tak, tak. Tam, gdzie jeszcze nasza grupa ma oddechy, tam możemy dokładać, bo też nie powiedzieliśmy, że jak kamienie nasze są koło siebie, się łączą, linia jest między nimi, to teraz już mówimy o grupie kamieni, one mają wspólne oddechy.
4: Okej, czyli jeżeli bym cały róg zajął, powiedzmy 3 na 3, to jakby to jest moje terytorium wtedy, tak?
5: Tak, znaczy jeśli się otoczy. Terytorium nazywamy tylko te puste przecięcia, na przykład takie, no tutaj państwo nie widzą, ale otoczenie narożnika czterema kamieniami może dawać 4 punkty.
4: Okej, i wtedy tam już białego żadnego nie można położyć. Czy można?
5: Można,
6: ale on będzie po prostu uważany za zbity. Bo...
4: Okej. Okay. To teraz powiedzcie mi panowie, ile może trwać taka rozgrywka, jeden na jeden? Do jednego zwycięstwa, powiedzmy.
6: To zależy na jakiej planszy i na jakim poziomie.
4: Na 19 na 19.
5: Znaczy, w tej rozgrywce do jednego zbicia to gramy raczej tylko na tych małych. To jest wersja uproszczona, także plansza też jest uproszczona. W pełnowymiarowe, na pełnych zasadach go, no to gry turniejowe trwają tak około 2-3 godzin. Tam już są zegary, musi być ograniczony czas, bo każdy by chciał myśleć cały dzień. Mhm. Także to już organizator ogranicza. Mamy takie zegary prawie jak szachowe, troszkę inne systemy czasów, ale powiedzmy, że zegary szachowe. A w klubie to zazwyczaj gra się szybciej, to około godziny partia, a takie początkujące na dziewiątce to 15 minut.
1: Mhm. Okej, to i właśnie teraz skupmy się na tym klubie.
6: Jeszcze jakbym mógł
1: tak,
6: dodać,
1: oczywiście.
6: Jak ktoś jest początkujący, to prawdopodobnie lepiej, żeby tak długo się nie zastanawiał nad ruchem, bo też jak spojrzymy na taką planszę, na początku ona może bardzo przytłaczać, jest bardzo wiele możliwości i nie za bardzo wiadomo, co można grać. Stopniowo im dłużej się gra, im ma się wyższy poziom, tym przychodzi nam do głowy więcej możliwości i wtedy możemy je rozważać, po prostu poświęcić ten czas na rozważanie, czy lepiej zagrać w tej części planszy, czy w drugiej. A jak dopiero zaczynamy, to lepiej po prostu spróbować cokolwiek i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mm-hmm. Więc początkujący gracze tak nie
1: bardziej
6: lubią tak długo myśleć.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. I właśnie dlatego mamy klub Porfirion w Szczecinie. Jakie są początki wasze? I jak teraz wygląda wasza praca? Bo wiem, że macie zawodników, trenujecie tych zawodników, no i już niedługo będzie ciekawe też wydarzenie.
5: No, nasz klub ma już 16 lat, od 2008. Także niedługo pełnoletność i 20-lecie.
6: A ty byłeś w klubie
5: trochę
6: od początku?
5: Prawie tak, w pierwszych miesiącach. Tak gdzieś w trzecim miesiącu trafiłem do klubu.
1: Bo przez przypadek, czy już z zamiłowania?
5: Ja z zamiłowania. Ja zacząłem grać jeszcze kilka lat wcześniej w Poznaniu, ale się przeprowadziłem do Szczecina. Wtedy nie było tutaj żadnego klubu i dopiero po jakimś czasie z internetu się dowiedziałem, że klub powstał. Mhm. Tak, że nasz klub już ma te kilkanaście lat i od samego początku organizujemy, oprócz regularnych spotkań cotygodniowych, to też turnieje raz, dwa razy do roku staramy się robić. I teraz w czerwcu, 6-7 czerwca, organizujemy ogólnopolski turniej GO dwudniowy. Wraz z turniejem towarzyszącym dla początkujących, to są początkujący głównie, którzy trafili do nas na nasze spotkania skierowane przede wszystkim dla dzieci, ale tak naprawdę dla wszystkich, które co środę się odbywają w Domu Kultury Słowianin i na które zapraszamy.
6: O 16:30.
5: Tak. I na ten turniej też dla początkujących zapraszamy. Każdy ma szansę się jeszcze nauczyć zasad. Turniej będzie na średnich planszach 13x13. I można spróbować swoich możliwości.
1: Mówimy oczywiście o wydarzeniu Porfirion Cup 2026 imienia Jana Przybysia. Ile będzie osób na miejscu i o jakiej liczbie już zawodników mówimy? Czy będą jakieś kategorie co do zaawansowania, co mogą oczywiście osoby wygrać?
5: No, wygrać trochę można, bo co prawda zarejestrowanych teraz mamy niewiele ponad 20 osób. Mhm. To jak na razie mniej niż w poprzednich latach bywało. Ale pulę nagród mamy około 2500 zł. Także nie tylko pierwsze miejsca wygrywają nagrody, są też kategorie dla juniorów, są też kategorie dla takich bardziej rozwijających się zawodników, którzy są jeszcze niżej w rankingu, to trochę trudno wytłumaczyć, jak to jest rozdzielane. No ale jak mamy 5 gier, jak ktoś wygra, nawet będąc słabym, grając z tymi równymi sobie zawodnikami, 4 albo 5 gier, to też może liczyć na nagrody.
1: Mhm. Czyli będzie się działo, a panowie będziecie sędziami, czy też będziecie brać udział w tym turnieju?
5: Ja będę sędziował, grać nie będę. Jakub na pewno
6: ja będę
5: grać.
6: Grał udział. Ale jestem takim przeciętnym graczem. Ani nie najsłabszym, ani nie najsilniejszym. I też ciekawostka, jeśli ktoś chciałby wpaść, tak po prostu zobaczyć, jak to wygląda, to myślę, że też nie mielibyśmy nic przeciwko.
5: Zapraszamy oczywiście.
6: Przy okazji jeszcze ciekawostka, bo w Polsce i w Europie go nie jest tak mocno rozwinięty jak w Azji na przykład, gdzie jest wielu profesjonalnych graczy, którzy tak jak Magnus Carlsen w szachy grają w go. Ale też mamy kilku profesjonalnych graczy w Europie i jeden z takich graczy będzie u nas gościł, to znaczy Mateusz Surma. Jego córka będzie brała udział w turnieju, a on tam po prostu będzie i będzie można też z nim porozmawiać, myślę.
1: To na pewno córka tam będzie grała pierwsze skrzypce, że tak zażartuję.
5: No jeszcze nie, no ma lat niewiele, także jako junior może wygrywać.
1: A powiedzcie mi, czy jest już tutaj taki zawodnik, na którego stawiacie i będziecie wiedzieli, że no może on wygrać, taki na przykład ze Szczecina?
5: Ze Szczecina chyba nie, no znaczy w Go jest dość jasny ranking, zdobywa się na turniejach punkty rankingowe, no jak ktoś jest silnym graczem, ma wysoki ranking, to trudno, żeby gdzieś tam spadł na koniec tabeli, także faworytów widać już gdy się widzi listę startową. Mamy jednego silnego gracza, który może o te pierwsze trzy miejsca powalczyć. Jest to Adam Siwy, jest jeszcze w kategoriach juniorskich, w tym roku maturzysta. Także trzymamy kciuki za niego.
2: SK Szczecin.
3: Jeszcze na moment zostaniemy przy materiałach Mateusza Tomaszewicza.
4: Cześć, witajcie. Czas na kolejną rozmowę w naszym magazynie, a moim gościem jest Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry.
4: Dziś przede wszystkim skupiamy się na grze w tenisa, na młodzieży oraz na klubie SKT i zaczniemy właśnie od końca, czyli jakby od waszego początku. Jak powstał Szczeciński Klub Tenisowy? Zacznijmy od historii.
7: Szczeciński Klub Tenisowy powstał bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ 47 rok to jest data założenia klubu. Nie pamiętam, jak to powstało oczywiście, ale no z historii to jest z opowiadań naszych przyjaciół, tutaj też członków zarządu.
4: Czyli SKT, przepraszam, że przeszkodzę, trwa dłużej o rok niż Pogoń Szczecin.
7: Tak, w tym jesteśmy o rok lepsi. Tak, no mieliśmy 75-lecie, to już w sumie 3 lata temu. Powolutku się już szykujemy do...
4: Senior, SKT senior, można
7: tak
4: powiedzieć.
7: Tak, już na emeryturze, ale mimo wszystko jesteśmy aktywni. Tak, jesteśmy aktywni i tutaj nie patrzymy sobie w PESEL, tylko cały czas idziemy do przodu. No powstało oczywiście dzięki sympatykom tenisa, którzy tutaj świeżo po wojnie wskrzesili ten sport w Szczecinie i założyli to stowarzyszenie. Wiadomo, że kiedyś tenis to był takim sportem bardzo elitarnym.
4: Niszowym takim.
7: Tak, nie? Niszowym dla osób wybranych. No teraz to się na szczęście wszystko zmieniło. No, ale oczywiście tutaj takie nazwiska, nawet jak Bogdan Tomaszewski, który
4: podobne
7: bardzo...
4: nawet do mojego, więc pamiętam na pewno.
7: Tak, tutaj mamy taką bardzo piękną tabliczkę przy korcie centralnym, który właśnie opisuje, jak ten kort został odnaleziony. Także też gorąco zapraszam, żeby nas odwiedzić, zobaczyć to piękne miejsce. No i cieszymy się, że właśnie i ci młodsi tenisiści, no i też również seniorzy, którzy nawet bardziej pamiętają te pierwsze tenisowe kroki w Szczecinie, cały czas nas odwiedzają i cieszą się tą grą.
4: Największe sukcesy, zanim pan objął funkcję prezesury w SKT?
7: No sukcesów mieliśmy bardzo dużo. No, świadczy o tym te uginające się półki od pucharów. Także te z lat 50., 60., aż po te takie świeże trofea. No na pewno ogromnym sukcesem jest dla nas fakt, że przez ponad 30 lat odbywa się u nas ten turniej Investing Szczecin Open. No, największy turniej w całej Polsce z największą tradycją i on tutaj gromadzi tysiące kibiców, mieszkańców Szczecina, no i nie tylko, tak, bo oczywiście tutaj osoby z całej Polski odwiedzają nasze piękne korty. co jest jeszcze sukcesem? No sukcesem są te grupy dzieci, młodzieży, które, które cały czas ćwiczą, rywalizują, zdobywają też trofea, cieszą się tym sportem. No nie możemy też zapomnieć o naszym szczecińskim ambasadorze Marcinie Matkowskim, który wychował się na tych kortach, święcił triumfy, wielokrotny olimpijczyk, reprezentant Pucharu Davisa. Cały czas tutaj, jak tylko dysponuje czasem, odwiedza nasz obiekt i służy dobrą radą właśnie dla tych najmłodszych. Także sukcesów jest cała masa i myślę, że trochę by nam zabrakło czasu na antenie, żeby o wszystkim opowiadać.
4: Jeżeli pan już, jak już pan przejął szczeciński klub tenisowy, to jakie były pana pierwsze zadania, jakie były pana pierwsze kroki i czy było zwątpienie, czy jednak już był pan nastawiony na fight i trzeba tutaj trochę pozmieniać, żeby było jeszcze lepiej?
7: No zawsze jest takie nastawienie bardzo pozytywne, jest dużo energii. No było kilka rzeczy, które trzeba było na pewno uporządkować, no ale największym tutaj takim priorytetem było zgromadzenie jak największej liczby osób, które będą przychodziły na obiekt, tutaj począwszy od tych najmłodszych, no a skończywszy też na utrzymaniu tych amatorów, dla których ten tenis to zawsze kojarzy się ze sposobem na spędzenia wolnego czasu. Także to był na pewno priorytet. Później udało się dzięki oczywiście wsparciu miasta Szczecin i Polskiego Związku Tenisowego wzbogacić ten nasz obiekt o piękną, nowoczesną halę Kia Polmotor Arena. No i dzięki temu też ten tenis reaktywował się w sezonie zimowym. Tak? Ten sezon zimowy trwa...
4: Czyli nie ma tego przestoju, tak?
7: Dokładnie. Ten sezon zimowy w Polsce trwa praktycznie 7 miesięcy, jeżeli tak policzymy. To 7 miesięcy jesteśmy w hali, 5 miesięcy jesteśmy na zewnątrz. Także dzięki temu, że jest hala, są wydarzenia przez cały rok organizowane u nas. No jest zupełnie inna gra niż była wcześniej.
4: Mhm. Jakie teraz pan i pana pracownicy mają takie flagowe projekty, które od razu myślisz SKT, myślisz projekt taki, myślisz SKT, myślisz takie wydarzenia. Jakby pan mógł trochę o tych takich najważniejszych według pana powiedzieć i na czym one polegają? Kto gra, kto może zagrać?
7: Szczerze, dla nas najważniejsze jest, żeby każda grupa społeczna z naszego miasta miała coś dla siebie na tym obiekcie. Dlatego to było naszym celem, żeby zapewnić taką tenisową rozrywkę zarówno dla tych najmłodszych, czyli ten projekt nasz flagowy, Kia Polmotor Kids Cup, który już wiele, wiele lat odbywa się no właśnie w hali Kia Polmotor Arena i tutaj z roku na rok są coraz większe rzesze dzieci i ze Szczecina, z województwa, z całej Polski. Także ten projekt na pewno kojarzy się tutaj z naszym miejscem i będziemy go kontynuować, jak tylko będziemy mieli moc i energię. Także no, kolejnym etapem są na pewno dzieci, które wychodzą z tego wieku, czyli są powyżej 10 roku. Tak, tego takiego 10 roku życia magicznego, wchodzą na ten etap, nazwijmy to już takiego poważnego grania. No i tutaj turnieje wojewódzkie, turnieje ogólnopolskie. Mieliśmy też, no i mamy nadal tą wojewódzką amatorską ligę tenisową, czyli to jest projekt przeznaczony dla dzieci, które no może niekoniecznie chcą być zawodnikami, ale też chcą rywalizować i to jest też dla nich bardzo ciekawy projekt, ciekawe wydarzenie, ponieważ no, grają mecze między sobą, między rówieśnikami z różnych ośrodków tenisowych naszego województwa. Natomiast to kolejnym oczywiście bardzo ważnym naszym ogniwem to są też amatorzy i tutaj też wojewódzka liga amatorska, tak? Czyli te mecze w różnych kategoriach wiekowych, na różnych poziomach. Współpraca też z Szczecińską Ligą Tenisa, czyli to jest taka bardzo duża organizacja, która gromadzi setki amatorów z naszego miasta. Także też tutaj serdecznie gościmy te wszystkie mecze, turnieje rozpoczęcia sezonu, turnieje zakończenia sezonu odbywają się na naszym obiekcie i jesteśmy tutaj dumni, że setki właśnie tych graczy no regularnie odwiedzają nasze korty i tutaj właśnie czerpią radość i przyjemność. No na pewno kolejna grupa, osoby niepełnosprawne, rakiety marzeń, rakiety równości, to są te projekty, które są kojarzone z naszym miejscem i gromadzą coraz szerszą rzeszę zawodników, którzy przychodzą na regularne zajęcia, organizujemy wydarzenia, turnieje. Także to się na pewno cieszy ogromnym zainteresowaniem. No natomiast w tym roku również rozpoczniemy takie projekty dla seniorów, tak? Bo to też jest taka grupa, która bardzo chętnie przychodzi na korty, dysponuje większym zasobem czasowym. I tutaj oprócz tenisa chcemy wprowadzić też takie zajęcia typu zdrowy kręgosłup, Nordic Walking, który jest bardzo popularny i świetnie uzupełnia się z naszym tutaj bieganiem na korcie. Także myślę, że jest wiele wydarzeń.
8: Wiem, że jeszcze na pewno nieraz w weekendy można czas spędzić rodzinnie.
7: Tak, czyli to są te wydarzenia rodzinne, oczywiście rodzinne weekendy sportowe plus takie wydarzenia, eventy, festyny dla całych rodzin. Dzień dziecka, Mikołajki, majówka, to są też takie terminy, daty, które no, zawsze u nas na obiekcie są celebrowane, dzieje się dużo i myślę, że z każdym kolejnym rokiem tych wydarzeń będzie jeszcze więcej, no a te, które już się odbywają, będziemy kontynuować i udoskonalać.
8: Czy ciężko dzisiejszą młodzież namówić do tego, żeby zostawili smartfony, komputery, konsole i chwycili za paletkę i poszli biegać na korcie?
7: No jest to na pewno duże wyzwanie, ponieważ no smartfon jest taka zabawka, która uzależnia.
8: Wszędzie ciągle coś nowego.
7: Ciągle coś nowego, jest to bardzo łatwe w obsłudze, nawet rywalizacja. Ja to tak się już powszechnie przyjęło, że dzieci chętnie rywalizują między sobą, grając na komputerze, tak, nie widząc siebie nawet online. Jest to dla nich super zabawa, natomiast no, próbujemy stawić temu czoła i cieszy nas przede wszystkim, że jest frekwencja na wydarzeniach, które organizujemy zarówno dla dzieci, dla młodzieży. Także tutaj na pewno też jest ogromne podziękowanie dla rodziców, którzy widzą potrzebę, żeby dzieci wyszły z domu, żeby faktycznie się z tymi rówieśnikami w realu spotkały. No i przede wszystkim, żeby aktywnie spędzać czas, żeby dbać o tą postawę, o sylwetkę, o zdrowie, no bo komputer nam tego niestety nie da.
8: Panie prezesie, jakie jest takie pana najskrzydsze marzenie, jeżeli chodzi o SKT?
7: Mamy takie jedno marzenie, żeby nawiązać taką współpracę z jednym ośrodkiem najlepszym europejskim i tutaj mocno pracujemy nad tym, żeby to zrealizować i trzymam kciuki, żeby nam się to udało zrealizować, także to jest takie marzenie krótkoterminowe. No na pewno marzeniem kolejnym jest, żeby ten obiekt jeszcze był piękniejszy i tutaj dzięki pracy włodarzy miasta Szczecin. Mamy już kolejne etapy modernizacji obiektu. Już przed tym turniejem obiekt będzie piękniejszy. Kolejne lata to są kolejne kroki, żeby to był faktycznie nowoczesny ośrodek, taka perełka szczecińska. I to będzie na pewno spełnienie moich marzeń, żeby ten obiekt nie tylko tętnił życiem, ale też faktycznie, żeby każdy, kto tutaj przyjedzie z różnych zakątków Polski i świata, powiedział
8: wow.
7: Świetna lokalizacja i pełny profesjonalizm i nowoczesny obiekt.
8: Co SKT będzie jeszcze oferował za jakieś 2-3 lata? Czy macie plany na jeszcze kolejne jakieś fajne, ciekawe programy?
7: Oczywiście, plany są i tutaj z każdym rokiem...
8: Gdzie znaleźć czas?
7: Czas też się znajdzie. Z każdym rokiem przychodzą kolejne pomysły, poznaje się nowych ludzi, są nowe kontakty. No właśnie tutaj może i współpraca z jakimś zagranicznym obiektem, który no jeszcze da nam taką dodatkową energię, dodatkową moc przy organizowaniu ciekawych wydarzeń. Także myślę, że tutaj każdy kolejny rok to będą kolejne jakieś ciekawe niespodzianki dla naszych mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych i jeszcze jak ten obiekt faktycznie dostanie dodatkowe gwiazdki, to też będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
8: Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, aby wszystkie marzenia się spełniły.
7: Dziękuję ślicznie.
2: SK Szczecin.
3: Natomiast teraz przechodzimy do mojego materiału. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a dzisiaj porozmawiamy na temat wydarzenia, które już w przyszłości i to niedalekiej będzie w Szczecinie. Gala biznesowa, a wraz ze mną organizatorka Ewelina Gawlik. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Co to w ogóle będzie za wydarzenie?
9: To będzie piękne wydarzenie, tak myślę, bo bardzo mocno się zaangażowałam w przygotowanie tego wydarzenia. Gala biznesowa certyfikacji krajowej, może chwileczkę o tym. Certyfikacja krajowa jest to marka, która od ponad 15 lat nominuje i wyróżnia marki, firmy, przedsiębiorców, którzy właśnie swoim zaangażowaniem, swoją ciężką pracą osiągnęli sukces w swojej branży. Pomysł pojawił się stąd, ponieważ ja sama jako przedsiębiorca byłam uczestnikiem wielu gal, które były organizowane przede wszystkim w Warszawie, w naszej stolicy. I w czystych rozmowach czy networkingu jakimś po tej gali sami przedsiębiorcy, którzy dojeżdżali do tej Warszawy, często wspominali o tym, że kurczę, fajnie, no ta Warszawa, piękne miasto, stolica i są tu organizowane takie wydarzenia. Dlaczego takich wydarzeń nie robią w mniejszych, lokalnych miastach? No i tak sobie pomyślałam, że dlaczego nie? I myśl się narodziła tak naprawdę 3 miesiące temu, po ostatnim wydarzeniu właśnie w Warszawie, na którym byłam. Dlaczego by nie zrobić czegoś takiego w Szczecinie? Przecież Szczecin, ja sama mieszkam 8 lat w Szczecinie i od niedawna, ale Szczecin piękne miasto, rozwojowe miasto, miasto, które możemy pochwalić, możemy pokazać właśnie przedsiębiorcom z innych miast, jak tu wygląda, jak my działamy. No i stąd się narodził pomysł, że mam miejsce, mam chęci, mam odwagę, chociaż myślę, że wiele firm, bo jest wiele firm, organizatorów, którzy robią podobne wydarzenia, może odbierać to jakkolwiek to zabrzmi jako konkurencja. Natomiast ja nie chcę być dla nikogo żadną konkurencją. Ja chcę po prostu skupić przedsiębiorców naszych lokalnych, mniejszych, większych, bardziej nawet zależało mi na tym, żeby skupić tych mniejszych niż większych, bo ci więksi nie potrzebują na tą chwilę już promocji, marketingu i chwalenia się swoimi sukcesami. Bardziej mi zależało, żeby znaleźć tym mniejsze firmy, mniejszych przedsiębiorców, żeby ich pokazać, ich odznaczyć, ich nominować. I ja często daję za przykład panią Magdę, i tutaj nazwiska nie będę wymieniać, która 15 lat pracowała na etacie i cały czas w tej jej głowie był taki pomysł, że ona chciałaby otworzyć ten swój biznes, chciałaby coś robić swojego. Ta praca na etacie wyglądała jak taka troszkę za karę, bo to nie było to, w czym ona mogła się spełniać, realizować. I po 15 latach tej pracy pani Magda otwiera swoją firmę, swoją działalność, która w 2 lata podbija rynek szczeciński. I to jest dla mnie piękne. I ja takie osoby chcę wyróżniać, takie firmy chcę wyróżniać, chcę ich pokazać, że można, że wystarczy w danym momencie życia podjąć po prostu decyzję. I może być tak, że to będzie błędna decyzja, ale zawsze można wrócić do pracy na etat albo znaleźć inną pracę. Natomiast zachęcam do tego, żeby nie tracić wiary w siebie i żeby realizować swoje marzenia, żeby dążyć do tego, że jeżeli rodzi się jakiś pomysł, to żeby dążyć do tego, żeby to zrealizować, a nie nosić w to sobie i za 20 lat powiedzieć, kurczę, jak ja bym to zrobiła, to może dzisiaj byłabym w innym miejscu. Mhm. I po to jest to wydarzenie, żeby właśnie pokazać, wręczyć nagrodę, uhonorować, ugościć takie osoby, które w danym momencie życia podjęły taką, a nie inną decyzję i ta decyzja dzisiaj przynosi, czy dzięki tej decyzji są dzisiaj zbierane niezłe plony.
3: Mhm. Myślę, że w ogóle to są piękne słowa i mega inspirujące, ale też wydaje mi się, że ta gala to będzie taka celebracja w ogóle tych właśnie tych doświadczeń, tych trudów, no i właśnie tego, że jednak się udało.
9: Tak, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby też będą duże marki, które przyłączyły się do wydarzenia jako partnerzy wydarzenia. I bardzo mi zależy na tym, żeby te mniejsze marki też poznać z tymi większymi już liderami naprawdę w branży, żeby po części oficjalnej był fajny networking, żeby można było wymienić się kontaktami, doświadczeniami przede wszystkim. Ja z każdej gali biznesowej wynosiłam coś fajnego. I ta fajność to właśnie były relacje i kontakty. Z każdej gali mam fajną znajomość, mam fajny kontakt, który nie zawsze przełożył się biznesowo na mój biznes czy na prowadzoną działalność, ale są to relacje koleżeńskie. My się spotykamy, my rozmawiamy o rynku pracy, my rozmawiamy o tym, co się dzieje w kraju, na świecie. Mamy po prostu o czym rozmawiać i zależy mi na tym, żeby z gali, którą organizuję, były takie kontakty i powstały takie relacje. Mhm. O tak, może.
3: Oczywiście nie wszystko musi się przekładać na tą wartość taką stricte merytoryczną. Dokładnie. Ale no przecież chodzi też w życiu o przyjemność, prawda?
9: Chodzi o przyjemność i nie wszystko właśnie tutaj w tej kwestii finansowej musi się obracać, bo właśnie te relacje, to wsparcie jest bardzo ważne, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę, są mniejszymi firmami, mniejszymi przedsiębiorcami i są tacy chłonni i żądni takiej wiedzy, często właśnie wymiany doświadczenia od przedsiębiorców, którzy są na rynku 10, 15 i 20 lat.
3: I wydaje mi się, że wszyscy powinni zacząć doceniać właśnie takie rzeczy, a nie tylko te, które przynoszą nam tak jakby realne przyjemności.
9: Dokładnie tak, dokładnie tak.
3: Kiedy gala się odbędzie?
9: Gala odbędzie się 5 czerwca. Myślałam, że termin będzie problemem, ponieważ jest to długi weekend i najpierw ogłosiłam termin, a później zaczęłam myśleć, że może to niefajny pomysł, bo po prostu dużo, nie tylko przedsiębiorców, ludzi wyjeżdża, po prostu sobie wykorzystuje przerwę w pracy, wyjeżdża na urlop. Jednakże bardzo miło mnie zaskoczyli tutaj uczestnicy naszego wydarzenia. W 2 tygodnie zdobyłam 20 partnerów, którzy sami się zgłosili z taką chęcią przyłączenia do wydarzenia jako partnerzy, nie oczekując nic w zamian, po prostu służąc wsparciu wsparciem, nie tylko finansowym, ale też właśnie takim merytorycznym. Na dzień dzisiejszy nie mamy już wolnych miejsc i wolnych biletów, chociaż mój telefon cały czas dzwoni, spływają wiadomości, czy jeszcze można dołączyć. Niestety muszę już odmawiać, bo nie mamy miejsca, mamy warunki takie, jakie mamy, ale dla mnie to jest mega mocna motywacja na to, żeby zrobić kolejne wydarzenie właśnie, żeby iść w tym kierunku, żeby robić takie wydarzenia, bo jak widać, ludzie chcą przychodzić na takie wydarzenia, chcą w nich uczestniczyć i nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego, że potrzebują właśnie tych relacji, tych kontaktów, bo właśnie firmy, które do nas dołączyły jako partnerzy, to tak jak wspomniałam, to są liderzy naprawdę w swoich branżach i jakby no oni pod względem finansowym na pewno tutaj nie dołączyli, bardziej po to, żeby nawiązać nowe kontakty, nowe relacje i służyć wsparciem merytorycznym i takim fizycznym dla firm nowo powstałych.
3: To nasi słuchacze już będą wiedzieć, że jak tylko pojawi się taka możliwość, to trzeba się zapisywać.
9: Oczywiście, należy śledzić nasze social media, bo my tam dużo piszemy i oczywiście Radio SK po raz kolejny nasz patron medialny wydarzenia. Na pewno będzie to znowu ogłaszane odpowiednio wcześniej, więc zachęcam do obserwowania.
3: Oczywiście, zachęcamy. I w takim razie, jak, że tak powiem, już stricte na miejscu ma to wyglądać?
9: A na miejscu będzie to wyglądać o 19 godzinie rozpoczynamy i rozpoczynamy taką częścią mocno oficjalną, gdzie właśnie prowadzący galę, pochwalę się tutaj, prowadzącym galę będzie Conrado Moreno, zaprzyjaźniony z naszym obiektem konferencjer, który już po raz drugi albo trzeci poprowadził u nas wydarzenie, bo teraz już złapałam taką konsternację, chyba trzeci, nie drugi. Tak, troszkę tych wydarzeń robimy i zacznie się to częścią taką mocno oficjalną, gdzie zostały, tutaj nie mogę zdradzić, jakby nie mogę wejść tak w głąb i zdradzić nazwy firm, bo to ma być niespodzianka też dla firm. Te firmy, to jest w tym najlepsze, że niektórzy przedsiębiorcy i firmy nawet nie wiedzą, że zostaną wyczytani i poproszeni o wejście na scenę do odbioru statuetki. I to jest w tym wszystkim najlepsze, więc rozpoczynamy częścią oficjalną, po części oficjalnej wręczeniu wyróżnień, statuetek. Będzie przepiękna, uważam, kolacja, pięciodaniowa kolacja. Po kolacji będzie występ artystyczny. Przyjeżdża do nas Paula, znana tutaj piosenkarka, może jednym bardziej, drugim mniej. Ja pamiętam Paulę z lat moich jakby młodości i jej wielki przebój od dziś. I Paula tutaj zgłosiła też chęć właśnie wsparcia naszego wydarzenia i przyjedzie nam pośpiewać i zrobi piękny koncert. No i po tym wszystkim jest planowany networking i celebrowanie do późnych godzin wieczornych, właśnie celebrowanie tego wieczoru. Będzie też DJ, będzie nam grał DJ Polski, będzie fajna zabawa, więc kto będzie miał ochotę, będzie mógł zostać, pobawić się i celebrować nawet do rana swój sukces. Kto będzie musiał wracać do domu, to wróci do domu i no taki jest zarys wydarzenia. Ja za dużo nie mogę powiedzieć. Mąż mnie uczulał, nie mów za dużo, bo później już mieliśmy taki przykład, że często goście kupują u nas bilety na różne wydarzenia typu Andrzejki, Sylwester i myślą, że to będzie zwykła zabawa. Natomiast ja zawsze staram się czymś zaskoczyć gości, którzy przychodzą na nasze wydarzenia i ściągam różnych artystów, jakieś atrakcje i tutaj też za dużo i tak już chyba się wygadałam, że będzie ta Paula, ale trudno, Paula to nie wszystko.
3: Przymkniemy na to oko.
9: Tak, przymkniemy na to oko. Dla Pauli naprawdę ukłon, że przyjedzie do nas, z tego co wiem, miała wyjechać też w ciepłe kraje na weekend, a jednak przyjedzie do nas, żeby jakkolwiek to zabrzmi, dotrzymać nam towarzystwa i umilić nam ten piękny wieczór.
3: Mhm. Właśnie szykuje się wieczór pełen atrakcji. W sumie można powiedzieć, że nawet noc atrakcji.
9: Tak.
3: No i to wydarzenie też jest premierowe. To trzeba podkreślić.
9: Tak, to będzie pierwsza gala. Ja mieszkam w Szczecinie, więc chciałabym te wydarzenia biznesowe robić u nas w Szczecinie, na naszym lokalnym rynku i promować, wspierać tutaj nasze lokalne firmy, ponieważ ja jestem zachwycona Szczecinem, uwielbiam Szczecin i uważam, że powinniśmy promować miasto, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy i w którym prowadzimy nasze biznesy. O tak.
3: Oczywiście. Tymi pozytywnymi słowami zakończymy, tylko jeszcze sobie podsumujemy. Gdzie, kiedy?
9: 5 czerwca, Hotel Bosak. To jest Szczecin-Warszawa, ulica Podburzańska 3. Zachęcamy tych, którzy nie zdążyli, do oglądania właśnie naszych social mediów. Będą relacje na żywo. Będzie się działo i zostały 2 tygodnie, jestem cała w skowronkach, przygotowań jest mnóstwo, ale gwarantuję naprawdę, że będzie to wydarzenie na bardzo wysokim poziomie.
3: A my życzymy udanej zabawy.
9: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
3: A na sam koniec Krzysztof Baziuniak i jego materiał. Zapraszam Was serdecznie.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak w dzisiejszym eskowym studio. Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim w moim

0: wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
1: A nie, to,
0: nie wiem, czy aktualizowałeś.
1: To w ogóle, nie, no to, to nie, że
0: to czas na aktualizację.
1: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
0: To już wiesz, że warto zaktualizować.
1: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga właśnie, liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
0: No jasne, no. Więc to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
1: tak,
0: to.
1: Tak, tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
0: Nie dzisiaj.
1: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
0: No, no tak.
1: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand.
0: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem ciekawy.
1: Pamiętasz, kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
0: Tak.
1: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
0: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
1: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Marciniak, Bartek Marciniak.
0: Żeby raz nie pomylić, no.
1: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
0: Okej.
1: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand Up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand Up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
0: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
1: tak,
0: początku.
1: Tak, trochę tak.
0: No tylko w Szczecinie chyba.
1: Tak, trochę tak, ale wiesz co, ale no, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
0: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
1: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
0: Czyli
1: wszyscy.
0: Wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
1: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
0: To nie było tylko lokalnie.
1: Nie.
0: To z rozmachem.
1: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand Up Płci, jeszcze był najgorszy ze Stand Up Płci. Też z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie moich kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. Nie? W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. Później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel Szczecińskiej Ligi Stand Up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
0: Jak kula u nogi?
1: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia, no i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej Szczecińskiej Ligi Stand Up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand Up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że

0: Open Mic'i?
1: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, wiesz, no generalnie liga.
0: No liga, no.
1: No, no, ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł? Zmusisz kogoś, żeby miesiąc w miesiąc przygotowywał materię.
0: Wiesz, wtedy 300 zł?
1: Nie, to nie aż tak. Nie, inflacja tak, ale nie aż. Nie,
0: co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, a nie tam się nagimnastykować.
1: 10 miesięcy, wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
0: Nie, no to faktycznie, okej.
1: Okay. No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
0: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
1: Tak, ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
0: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
1: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator szczecińskiej ligi stand-up. Ja mam takie...
0: No właśnie.
1: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, też ja mógłbym to nazwać spotkania...
0: Założyciel fanpage'u.
1: Nawet nie. Wiesz, nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. Nie?
0: Tak,
1: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inny występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
0: Tak.
1: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
0: Jasne.
1: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
0: No właśnie.
1: Nie? No wiesz, to co mamy, to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
0: To się dopłacić trzeba będzie.
1: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
0: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
1: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
0: Tam mają poczucie, że
1: tak, za relatywnie niewielkie.
0: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc. Tak.
1: I świetnie się przy tym bawią.
0: Tak.
1: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie, tu jest w zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną. Mhm. Zobaczmy, co pokażą ci open
0: i teraz
1: micerze.
0: Ewentualnie mogę się pożrać.
1: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam mhm. rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, mhm. ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
0: w innym mieście, nie?
1: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
0: przyjął. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
1: Wiesz, to
0: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
1: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Stand-up trwa 20 lat.
0: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie.
1: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo, natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
0: Z wnuczką.
1: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
0: Co się zadziało?
1: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
0: No to słucham.
1: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
0: Ajejku.
1: I stwierdziła, chodź wnuczku, pokażę, chodź, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
0: A jakieś nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
1: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna z nocy, ja mam takie ojojoj.
0: No i jaka jest druga twoja teoria?
1: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
0: Już by 30?
1: Nie? nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
0: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
1: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
0: Ojaj, to no bardzo.
1: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
0: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocy.
1: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała, nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
0: No, ale...
1: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
0: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to... Wyrzuty miałeś?
1: Raczej nie.
0: Jesteś osobą wrażliwą?
1: Jestem osobą wrażliwą.
0: Bo tak myślałem.
1: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
0: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
1: Wiesz, prawda,
0: nie?
1: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła. Nie?
0: Dotarło do ciebie.
1: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że Ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
0: Mhm. Okej.
1: Okay. Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. Ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
0: Jaką?
1: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już widzieli wszystko. Słyszeli wszystko, wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa, nie? A, ja, a osoba starsza, jaki, który, czyli...
0: No, faktycznie.
1: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
0: Nawet się mogą utożsamiać.
1: Tak, tak, nie? Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
0: Tak.
1: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy, więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
0: Tak?
1: Tak, super. No bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
0: trafić. To brzmi, nie?
1: więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
0: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
1: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak, jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po dwóch żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
0: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
1: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
0: No jasne, no.
1: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
0: Szczerze, seniorzy.
1: Raczej nie, no stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
0: Okay.
1: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za to, że spędziliście ten czas razem z nami. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: To jest Radio SK. SK. SK Szczecin News.
0: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszy magazyn lokalny rozpoczniemy od bardzo ważnego wydarzenia, nad którym mamy przyjemność mieć patronat. Mianowicie kampania edukacyjna Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Zapraszam na moją rozmowę z rzeczniczką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: SK Szczecin.
0: Moim gościem jest pani Gabriela Wiatr.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku. Jest to projekt długofalowy o wdzięcznej nazwie Możesz Wszystko, ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na organizację takiego wydarzenia.
4: Tak naprawdę ten komponent Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to jest jeden z elementów takiej potężnej kampanii, potężnego projektu realizowanego w ramach KPO pod nazwą More Life Future.
0: Tak jest.
4: I cała idea polega na tym, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia tak dynamicznie na naszych oczach wręcz. Zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, że okazuje się, że trudno jest zaplanować jakąś ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, wyznaczyć sobie jakieś z góry upatrzone pozycje i trzymać się ich przez całe życie. Po prostu ta rzeczywistość niesie tak dynamiczne zmiany, że chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości, elastyczności, żeby pokazać im jakby narzędzia samorozwoju po to, żeby mogli rzeczywiście skutecznie znaleźć się, nie wiem, na rynku pracy, w życiu, żeby realizować swoje pomysły, na które czasami nie mają odwagi. To był główny cel powstania tego projektu i on się rzeczywiście składa z bardzo różnorakich działań.
0: No tak, no bo nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale osoby dorosłe też często zmieniają jakby swoją ścieżkę zawodową i to też jest dla nich program, tak?
4: Dokładnie tak. Chodzi tutaj tutaj te działania są skierowane zarówno do młodzieży, no bo dzisiaj wejście w dorosłość faktycznie bywa skomplikowane, ale również wyciągnięcie ręki do osób już dojrzałych, pokazanie, że zmian można dokonywać bez względu na miejsce i bez względu na okoliczności, bez względu na wiek, że czasem naprawdę trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo za tym krokiem potem idą te zmiany, które czasami nas potrafią zaskoczyć. I to też pokazują bohaterowie tej kampanii wcześniej wspomnianej, Pomoże Zachodnie, możesz wszystko, bo w ramach tego programu dotarliśmy do mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy właśnie opowiadają swoją historię, którzy realizują się w najróżniejszych dziedzinach. I faktycznie z tych historii wychodzi, że czasem wystarczy zdobyć się na odwagę i że życie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Spośród tych wielu, wielu historii wybraliśmy takie najbardziej spektakularne, można powiedzieć, chociaż one wszystkie są bardzo inspirujące.
0: Wszystkie na swój sposób inspirują.
4: Wszystkie na swój sposób są niezwykle ciekawe. No i mamy takich naszych pięciu najważniejszych ambasadorów, którzy opowiadając o swoim życiu, o swojej pracy, o swojej aktywności, pokazują właśnie, że możesz wszystko.
0: Na spotkaniu, które się odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Polskim, ci ambasadorzy będą na miejscu, będą opowiadać swoje historie?
4: Będą. Nasi ambasadorzy zobowiązali się i tutaj jesteśmy im niezwykle wdzięczni, bo poświęcają swój czas, energię i są dyspozycyjni.
0: Mimo dużej aktywności, jak pani powiedziała.
4: Do wielkiej aktywności, tak. Oni uczestniczą w wydarzeniach, które my organizujemy, właśnie pokazując swoje historie. Oni są też bohaterami nowego spotu reklamowego, który opowiada o Pomorzu Zachodnim właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy, bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka wydaje nową książkę,
0: tak,
4: jest
0: dokładnie.
4: Bardzo, bardzo poczytny.
0: Sam mam na koncie przeczytaną jedną, wprawdzie dopiero, ale mianowicie Kozła, także świetna książka, świetny pisarz.
4: Tak, i ta jego historia też jest niesamowita, bo on mówił, że zawsze marzył o tym, żeby pisać, miał za sobą jakieś próby, ale generalnie pisał do szuflady. I w momencie, jak się zdecydował, przecież nie mógł wiedzieć, że tak się potoczy ta jego kariera, że dzisiaj nadal jest samorządowcem, bo pracuje w Morskim Centrum Nauki, ale jest rozchwytywanym pisarzem.
0: Jest na topie.
4: Następnie mamy Aleksandrę Medwej-Gruszkę. To jest fotografka, artystka, która eksperymentuje z różnymi formami twórczości i właściwie jej historia też jest taka, że zrobiła jedną fotografię, wysłała gdzieś na jakiś konkurs i naraz się okazało, że jest w topie artystów światowych. I także też jej historia jest taka bardzo inspirująca. Następnie Marek Rupiński, wspaniały człowiek, otwarty, rozmowny, serdeczny, jest ultrakolarzem. I do tej pory jakby o nim wiedzieli ludzie, którzy się pasjonują kolarstwem, bo on przebywa niesamowite odległości i zdobywa coraz to nowe tytuły. No a dzisiaj troszkę też rozpromowaliśmy człowieka, który naprawdę jest znowu liczy się w światowej czołówce w tej swojej dziedzinie. Mamy Robina Rogalskiego. To jest pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini. I to jest też ciekawa historia, bo to jest bardzo młody człowiek. A z kolei i dzisiaj jest znowu w światowej czołówce. A zaczął od tego, że poszedł sobie z kolegami na gokardy i straszne tam dostał lanie manto, bo mu nic nie wychodziło. I tak mu to wjechało na ambicje, że stwierdził, że on się nauczy jeździć. I to był początek jego niesamowitej kariery.
0: Świetny przykład, że wejdę w słowo, świetny przykład tego, że potknięcie właśnie może być tym punktem zapalnym, tą motywacją. motywacją. To, że coś po drodze się nie udało, to nie
4: oczywiście
0: znaczy, żeby odpuszczać.
4: Wszyscy zresztą ci ambasadorzy to podkreślają, mhm, że czasem właśnie gdzieś tam na początku źródła było właśnie no, jakiś błąd, jakieś potknięcie, jakieś zabłądzenie. Był też na początku brak odwagi, a potem na zasadzie, no ale jolo, co mam do stracenia? No przecież to tak,
0: Dokładnie. Co mam do stracenia?
4: Tak. To też właśnie bardzo podkreśla Agnieszka Piegat, już ta ostatnia z naszych ambasadorek. Ona jest naukowczynią, która pracuje nad terapiami chorób nowotworowych i jest na dobrej drodze do bardzo ważnych już rozwiązań, które pomogą leczyć ludzi. I ona też opowiada, że no jak zaczynają swoją jakieś badania, no to oni też nie wiedzą, dokąd ich to wszystko doprowadzi.
0: Tak. Coś pięknego, naprawdę. To są historie, które inspirują i inspirować będą zawsze. Takich ludzi jest mnóstwo. Fajnie, że w waszej kampanii pięć takich potężnych wręcz nazwisk występuje.
4: A będzie szósta. Będzie szósta osoba, dlatego że no, to już rozpisaliśmy taki konkurs na szóstego ambasadora. I też przyznam, że bardzo nas ucieszyło to, że było spore zainteresowanie, bo tych historii nam wpłynęło dużo. Ciężko było wybrać, bo to
0: na pewno
4: naraz się okazuje,
0: nie,
4: że...
0: Nie chciałbym odpowiadać za wybieranie.
4: Tak, ale naraz się okazuje, że wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokoło siebie.
0: Tak.
4: I ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, to są nasi sąsiedzi. My pewnie robimy, nie wiem, zakupy w tym samym sklepie, tak? Mijamy się w przychodni czy gdzieś. To są ludzie obok nas. I wystarczy po prostu z nimi porozmawiać, wystarczy ich odkryć i okazuje się, że potrafią bardzo ubogacić zarówno tak indywidualnie każdego z ludzi, którzy chcą tego posłuchać, ale poprzez to, że właśnie osiągają te sukcesy, że są aktywni, no to czynią Pomorze Zachodnie lepszym.
0: Tak, tak. No właśnie, nie zawsze potrzebujemy znanych nazwisk, znanych osobistości, które znamy na przykład z mediów, żeby móc się zainspirować. Właśnie tak jak pani powiedziała, świetnie to pani ujęła, to może być sąsiad obok, który ma niezwykłą historię i potrafi zmotywować i zainspirować do działania.
4: Dokładnie tak, a tutaj jeszcze jest taki komponent, powiedziałabym, takiej dużej autentyczności, bo oczywiście mogliśmy poprosić jakąś znaną twarz, celebrytę, nie wiem, kogoś, kto jest kojarzony, żeby tutaj użyczył swojego wizerunku na nasze potrzeby, tylko jaka za nim idzie historia?
0: Tak.
4: To by było sztuczne i po prostu wiem, że kiedyś tak się robiło, ale dzisiaj szukaliśmy właśnie tych realnych ludzi z krwi i kości. Ja przyznam, że osobiście bardzo ich podziwiam również za to, że dzielą się swoim życiem, no bo przecież naraz się okazuje, że są bohaterami kampanii, że nie wiem, na paczkomatach są ich wizerunki, że uczestniczą w słuchowisku, które jest w radiu puszczane i to nie jest fikcja. To wszystko jest oparte na ich faktycznych losach.
0: To wszystko jest prawdziwe.
4: Tak.
0: A czy oni wszyscy są w jakiś sposób związani z Pomorzem Zachodnim? Czy,
4: tak, właśnie
0: świetnie.
4: O to chodziło.
0: No, świetnie. Nie miałem pewności, niby oczywiste, ale chciałem dopytać. No to świetnie, naprawdę.
4: Wszyscy tutaj mieszkają, czyli... nie wszyscy tutaj stricte pracują, bo Marek Rupiński jeździ po całym świecie swoim rowerem, ale to tutaj trenuje. To tutaj wokół Zalewu Szczecińskiego naszą wspaniałą trasą rowerową zasuwa dwa razy dziennie. Także tak, to są naprawdę nasi mieszkańcy.
0: No tak jak pani wspomniała, wydarzenie podsumowuje projekt More Life Future oraz kampanię społeczną i jakie najważniejsze efekty udało się osiągnąć?
4: Wydaje mi się, że dużym naprawdę sukcesem jest liczba osób, które skorzystały z tych działań. Bo no, poza ambasadorami i tymi historiami, to na przykład Summer Campy dla Młodzieży. To są takie spotkania w Międzyzdrojach, w czasie których organizujemy, to są strasznie bogate programy, to jest wszystko naładowane spotkaniami z ekspertami, z wykładowcami akademickimi, z praktykami, którzy też wyposażają młodzież w takie umiejętności, których niestety na przykład szkoła rzadko dostarcza. I w tej chwili w tym ostatnim summer campie wzięło udział blisko 1500 uczniów.
0: Wow.
4: No to jest skala. Mhm. Oni są tak... z takim entuzjazmem do tego podchodzą, bo tam są najróżniejsze warsztaty, to są i psychologiczne, i takich umiejętności praktycznych, i autoprezentacji, są zajęcia przed kamerą na przykład, no ale też taka możliwość, żeby się spotkać właśnie z autorytetami, dlatego że tam wśród prelegentów są takie nazwiska, które oni znają po prostu rzeczywiście z gdzieś tam z przestrzeni publicznej, więc to dla nich naprawdę jest bardzo atrakcyjne, jak w ciągu tych dwóch dni, chyba 40 godzin zajęć warsztatowych, wieczorem jest wspólna zabawa, no bo to są młodzi ludzie, więc no tak, to też jest istotne. Oni też wtedy...
0: I są nauką.
4: Oni też wtedy zawiązują przyjaźnie, kontakty.
0: Integracja jest bardzo ważna. Myślę, że w tych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
4: To też pozwala na wykształcenie właśnie takich umiejętności społecznych, na wykształcenie też umiejętności współpracy, kontaktu z innymi ludźmi. I ja jestem przekonana, że tego typu znajomości mogą zostać na całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy naraz się okaże, że one były czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję rozwojową.
0: Dokładnie. No niektóre takie aspekty rozwijają się samoistnie, więc takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Nie musimy iść na spotkanie z kimś z takim nastawieniem, że coś z tego będzie, tylko niektóre rzeczy dzieją się same z odrobiną naszej pomocy.
4: Oczywiście i ta zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Dokładnie. Tutaj i tych wydarzeń, to fajna jest ta spontaniczność, że jeżeli pokazujemy, że musicie mieć takie umiejętności, które pozwolą wam potem znowu sięgać po inne skille, tak. to jest właściwie dzisiaj jakimś fundamentem w funkcjonowaniu na przyszłość. Drugie 1500 osób młodych wzięło udział w takim z kolei działaniu jak Mistrzowie Pomorza Zachodniego Nowe Pomysły dla Horeca. I to były zajęcia adresowane do uczniów szkół gastronomicznych z całego regionu. Myśmy jeździli rzeczywiście po całym województwie, gdzie tą twarzą i tą postacią, tą gwiazdą trochę, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach, to był Pascal Brodnicki.
0: O, świetnie.
4: Oj, on nas w ogóle strasznie ujął.
0: Rozbroił,
4: bo się okazało, że nigdy nie mamy do końca pewności, kto jest jakim człowiekiem, a Pascal się okazał kimś niezwykle otwartym, takim, powiedziałabym, nienadętym. On sam czerpał z tego ogromną przyjemność, sam z tymi uczniami wchodził w relacje, rozmawiał, angażował się niezwykle, był naprawdę bardzo fajnym gościem i strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten program. No ale tam też mieli zajęcia uczniowie, na przykład z ekspertem od trudnych klientów.
0: O.
4: Takie rzeczy. Mieli z Mariuszem Siwakiem, to jest szef kuchni. On z kolei pokazał, jak z produktów regionalnych robić fajne dania, czyli też coś, co jest w tej chwili na topie, ale co trzeba uświadamiać. Później mieliśmy też specjalistkę od fajnych fotografii właśnie jedzenia. I Zuzanna Ploch mówiła, jak szczelić taką fotę telefonem, która później będzie wiralem. Także to też było super.
0: Mając przy sobie tylko telefon, gdzie nie jest potrzebny, nie wiadomo jak profesjonalny sprzęt.
4: No to dokładnie. Piotr Bucki mówił o sztucznej inteligencji, o tym, jak może wspierać człowieka w turystyce na przykład, bo to jest istotne, żeby wiedzieć, jak z takich narzędzi korzystać. No i mieliśmy też Kacpra Jurzyka, mistrza latte art, który udowodnił, że szczecińska kawa to jest w ogóle the best.
0: Wow, super, świetnie. A najbliższe wydarzenie tego typu, jak właśnie Summer Camp, czy jakieś inne w najbliższym czasie jest planowane?
4: Summer Campy, jak sama nazwa wskazuje, są Summer Campami i tegoroczna edycja już była. Natomiast chcemy do tego wracać, bo Summer Campów już były 4 edycje. Mhm. Więc widzimy, że to się sprawdza. To jest też, myślę, że bardzo ciekawa forma i atrakcyjna dla młodych ludzi, jak się można na to zakwalifikować, na te, do udziału w tych summer campach. Uczniowie muszą nam przysyłać filmiki, na których prezentują jakby swój zawód przyszłości, jakieś marzenia, jakby taka znowu nauka autoprezentacji. Dla młodych ludzi to jest w ogóle też atrakcyjne, no bo dzisiaj wiadomo, że...
0: Samo zgłoszenie już jest kreatywne.
4: Że samo zgłoszenie jest kreatywne, a młodzi w tym siedzą. Te nowe technologie są dla nich zawsze ciekawe i pociągające.
0: Fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, 2 czerwca widzimy się w Teatrze Polskim, oczywiście w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
4: No to będzie, ja nawet nie chcę zdradzać szczegółów.
0: Bo to będzie tak dużo, że...
4: Będzie tego dużo.
0: My oczywiście będziemy na miejscu, jak najbardziej zachęcamy, no ale żeby troszeczkę chociaż zdradzić, czego
4: ja
0: można
4: powiem
0: się spodziewać.
4: Tak, nie będę zdradzała szczegółów, nie będę, bo chciałabym, żeby osoby, które się rejestrują i będą miały trochę niespodzianki, ale powiem w ten sposób. My nauczyliśmy się robić tego typu wydarzenia naprawdę na najlepszym poziomie i to jest zawsze niezwykłe widowisko i pod względem wizualnym, zawsze jest pełne treści, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasadorzy, wiadomo, też będzie spot prezentowany, natomiast no, myślę, że to będzie na tyle gęsty wieczór, że warto sobie zaplanować ten czas.
0: Mhm. Gdzie można się zarejestrować na te wydarzenia?
4: Poprzez stronę internetową. Najlepiej wejść na naszą stronę i poszukać właśnie tych naszych projektów i w ogóle sobie poszperać po tych wszystkich działaniach, bo właśnie można na przykład sobie obejrzeć filmiki ze wszystkimi, którzy pretendowali do roli ambasadorów. Także to jest naprawdę...
0: Tak, można obejrzeć?
4: Tak, one są wszystkie dostępne online'owo i można wejść troszeczkę w buty innych ludzi.
0: Świetnie, bardzo, bardzo fajnie, że jest to dostępne. Start o której godzinie?
4: Startujemy o godzinie 17, także Teatr Polski serdecznie zapraszam.
0: Również ja dołączam się do zaproszeń, zapraszamy, jako że jesteśmy patronem tego cudownego wydarzenia, a moim gościem była pani Gabriela Wiatr. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Zapisy na wtorkowe wydarzenie w Teatrze Polskim odbywają się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: SK Szczecin.
0: Czas na kolejną rozmowę na temat wydarzenia, nad którym również mamy patronat. Mianowicie chodzi o spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Zapraszam na swój materiał. Mam przyjemność gościć dzisiaj osoby, które reprezentują spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a są to dr inżynier Anna Barcz, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia.
5: Dzień dobry.
0: Oraz dr inżynier Mirosław Łazoryszczak, prodziekan do spraw organizacji i rozwoju.
6: Dzień dobry.
0: Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 czerwca. Spotkanie samo w sobie jest ciekawe, ale tutaj taką ciekawostką na pewno jest to celowy zabieg, ale ciekawostką jest to, że spotkanie wypada w Dzień Informatyka, więc tutaj jest wszystko przygotowane tak jak należy. Zacznijmy od tego, jak będzie wyglądał program spotkania 8 czerwca. Mam na myśli prezentację, oprowadzanie czy rozmowy ze studentami.
5: Zaplanowaliśmy tego dnia kilka aktywności. Zaczynamy od zwiedzania. Będzie również spotkanie informacyjne i przez cały czas w niektórych miejscach na wydziale będą też otwarte punkty, gdzie będzie ciągły dostęp przez cały czas trwania wydarzenia.
0: Czy przewidziano możliwość wejścia faktycznie do wszystkich laboratoriów, tak jak jest
5: do wszystkich? Nie, bo byśmy nie zdążyli. Ten czas jest ograniczony. Natomiast wybraliśmy te najbardziej charakterystyczne i te inne od takich tradycyjnych laboratoriów komputerowych. Wszędzie tam, gdzie mamy takie wyposażenie, którego nie obejrzymy na co dzień w domach, w szkołach, my możemy się nim pochwalić.
0: Jak mniemam, nie jest to pierwsze takie spotkanie i czy ono zawsze wypada faktycznie w Dzień Informatyka? Zawsze jest tak organizowane?
6: No, muszę powiedzieć, że zasadniczo po raz pierwszy robimy to w tym dniu i chcieliśmy to połączyć. Zawsze braliśmy udział aktywnie w dniach otwartych uczelni, natomiast chcieliśmy nieco skrócić kontakt z przyszłymi naszymi studentami i pokazać to jeszcze raz dodatkowo, no właśnie korzystając z tej takiej wyjątkowej okazji, czyli również Dnia Informatyka.
0: Czyli takie troszeczkę wyłamanie się z koncepcji jednak?
5: Nie, bo braliśmy udział w tym roku również w Dniach Otwartych.
0: Tak, ale to jest dodatkowe spotkanie.
5: To jest dodatkowe spotkanie, tak. A dodatkowe dlatego, że poza swoim klasycznym, sztandarowym kierunkiem, który prowadziliśmy do tej pory, czyli informatyką, od tego roku proponujemy również drugi kierunek studiów, to jest sztuczna inteligencja i chcielibyśmy o nich obu powiedzieć, bo już mamy sygnały, że ludzie pytają, dlaczego ten drugi kierunek, czym się różnią, co lepiej wybrać. Więc chcielibyśmy o tym z nimi porozmawiać, a nie komunikować się tylko przez prezentację. Tak? Czekamy na tych naprawdę zainteresowanych z pytaniami.
6: A ponadto staramy się też na bieżąco, na ile nam pozwalają okoliczności, dostosowywać, modyfikować naszą ofertę i też warto wspomnieć, że w ramach kierunku informatyka uruchomiliśmy specjalność o nazwie Inżynieria Cyberbezpieczeństwa, czyli drugi taki bardzo ważny, no nie mogę powiedzieć kierunek, tak? Kierunek w sensie szerszym, tak, ale specjalność, czyli obszar, w którym studenci również będą się zapoznawać.
0: No właśnie chciałem dosłownie teraz nawiązać właśnie do tych nowości, jak rozmawialiśmy o tym, że to, że spotkanie wypada po raz pierwszy w Dzień Informatyka, to właśnie w kontekście nowości chciałem nawiązać do tego, więc świetnie, że Państwo już o tym powiedzieli. Sztuczna inteligencja, nowy kierunek. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. No bardzo na topie, no to już wiemy.
5: Na topie tak, natomiast my nie poszliśmy z modą, tak jak to na wielu uczelniach się już wydarzyło. My dojrzewaliśmy do tego przez jakiś czas i dzisiaj możemy powiedzieć, że po pierwsze mamy już w chwili rozpoczęcia uruchomienia tego kierunku, mamy kadrę zapewnioną na całe 7 semestrów, czyli wiemy, kto dzisiaj już wiemy, kto poprowadzi poszczególne zajęcia za 3 lata. To jest bardzo ważne. Nasi pracownicy napisali odpowiednio dużo artykułów, mają dorobek publikacyjny, dorobek naukowy w zakresie sztucznej inteligencji, oczywiście w wybranych aspektach tej sztucznej inteligencji i to wszystko pozwoliło nam właśnie w tej chwili podjąć taką decyzję o uruchomieniu kierunku o nazwie sztuczna inteligencja. Ten kierunek został wyodrębniony z tego kierunku informatyka, dlatego że tam jest na tyle dużo przedmiotów i na tyle ciekawych treści, które nie zmieściłyby nam się w tych naszych tradycyjnych specjalnościach.
6: I podkreślę, że tymi zagadnieniami zajmujemy się od dawna. W strukturze wydziału mieliśmy w różnych okresach, ale mieliśmy co do zasady jednostkę, czyli katedrę sztucznej inteligencji o różnych nazwach, więc nie będę tutaj historycznie już nawiązywał, ale to, tak jak koleżanka powiedziała, to nie wzięło się znikąd. Natomiast mamy taką przypadłość, że trochę za mało o sobie opowiadamy i tym właśnie aspektem postanowiliśmy to nieco wzmocnić właśnie w postaci kierunku i też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że no dla nas to jest oczywiste, natomiast dla naszych potencjalnych studentów i ogółu odbiorców być może niekoniecznie, my zajmujemy się co do zasady metodami sztucznej inteligencji, czyli jakby nie wykorzystaniem jej w praktyce w każdym aspekcie, który nas otacza, co widzimy, ten rozwój jest absolutnie dynamiczny i nie w każdym przypadku uzasadniony, natomiast my pracujemy jakby u źródeł, czyli to są metody uczenia maszynowego, różnego rodzaju modele, ich budowa, algorytmy, narzędzia również, ale od strony budowy, powstawania, oceny, badań i tak dalej.
0: No kierunek na pewno na tyle ciekawy, że podczas trwania studiów on będzie ewoluował, więc tej wiedzy cały czas pewnie będzie coraz więcej.
5: Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też treści, które szykowaliśmy, są otwarte. Hasła są zapisane dość ogólnie właśnie po to, żeby móc na przykład dopasować narzędzia, bo na pewno to wszystko się będzie rozwijało. Jeszcze nie wiemy, w którą stronę, ale no, musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić, więc natomiast algorytmy, o których kolega wspomniał, algorytmy i metody, niektóre z nich są bardzo dobrze znane, bo one się wywodzą z tej klasycznej części matematycznej, więc bazę mamy i chcielibyśmy dobrze jej nauczyć i na to, do tego dołożyć właśnie tę nowoczesność, to co się rozwija. Nie uciekamy też od przedmiotów zupełnie nowych, przyszłościowych, czyli będziemy mieli przedmiot dotykający problemów technologii kwantowych, komputerów kwantowych. Mhm. Rzecz zupełnie nowa dzisiaj jeszcze.
0: Rozumiem. Zainteresowanie studentów, rozumiem, już jest bardzo duże tym kierunkiem.
5: Zainteresowanie jest. Zobaczymy, jak to się skończy. Cieszymy się, że się rejestrują pierwsi kandydaci na sztuczną inteligencję, ale większym zainteresowaniem cieszy się kierunek informatyka. Tam zarejestrowanych mamy więcej.
0: Okej. Czyli klasycznie, ale...
6: Też chyba chciałbym właśnie o tej informatyce powiedzieć, bo tam też to nie jest tak, że my to gdzieś tam odkładamy na bok. Staramy się to rozwijać, czego efektem jest właśnie ta nowa specjalność, ale też chcę wspomnieć, że w ostatnich latach, dosłownie kilku latach, więc ten program jest w naszym odczuciu naprawdę aktualny. Realizujemy inżynierię aplikacji webowych, inżynierię chmurową, inżynierię systemów budowanych. No i teraz doszła inżynieria cyberbezpieczeństwa.
5: I jeszcze inżynieria oprogramowania.
0: Tak, właśnie
6: najważniejsza.
0: Mam to przygotowane i chciałem jeszcze dołożyć. No właśnie, ale zatrzymajmy się przy inżynierii cyberbezpieczeństwa, która też jest nowością. I czym wyróżnia się ta nowa specjalność? Skąd ten pomysł? Podobnie tak jak właśnie ze sztuczną inteligencją?
5: Tak, przy czym tutaj dużo aspektów tego bezpieczeństwa już mieliśmy, bo na przykład mieliśmy podstawy ochrony informacji, takie przedmioty już były, a zatem też nie chcieliśmy, czy nie dostrzegliśmy możliwości utworzenia całych studiów, które by tak mocno były osadzone w tym cyberbezpieczeństwie. Natomiast na specjalność w sam raz mieliśmy pomysł i stąd właśnie cyberbezpieczeństwo. Co to tam cała ta walka z dbaniem o bezpieczne wytwarzanie i używanie...
6: Ja też podkreślę, że to też nie wzięło się znikąd. To znaczy myśmy postanowili po prostu uporządkować to bardziej pod względem formalno, takim terminologicznym. Natomiast te wszystkie zagadnienia, one były obecne.
0: Właśnie
6: bezpieczeństwo, tak.
0: Że to, przepraszam, że będę słowo, zdaję sobie sprawę, że te wszystkie zagadnienia i tak gdzieś tam się łączyły, gdzieś się pojawiały na innych kierunkach, więc po prostu postanowiliście je wyciągnąć na wierzch i zrobić po prostu
5: nazwać.
6: Po prostu nazwać zgodnie z obowiązującymi trendami. Nie ukrywamy tego, ale też się tego absolutnie nie wstydzimy i chcemy się tym pochwalić. Wracając do tych aspektów cyberbezpieczeństwa, to przede wszystkim bezpieczeństwo aplikacji w kontekście projektowania, w kontekście użytkowania, w kontekście zagrożeń dzisiejszych, ale także różne aspekty komunikacji, czy telekomunikacji, sprowadzając to do sieci różnego rodzaju, no internet przecież wiadomo, jest takim jednym słowem, kluczem, który spaja mnóstwo pojęć, a aspekt dotyczący właśnie transmisji bezpieczeństwa w sieci dotyka nas wszystkich, więc te aspekty tam po prostu będą zebrane jakby w jednym miejscu, ale oczywiście wszyscy studenci w ramach pewnej bazy programowej również będą mieli dostęp do tych podstaw.
0: Ja uważam, że to jest świetny temat, tak? Proszę?
5: A propos tej sztucznej inteligencji, bo mówiliśmy o kierunku, ale studenci na kierunku informatyka też wszyscy przechodzą przez przedmiot o nazwie sztuczna inteligencja.
0: No właśnie tak się spodziewałem.
5: A te elementy sztucznej inteligencji, na przykład w odniesieniu do automatyzacji niektórych procesów, są schowane na wielu innych różnych przedmiotach. Więc absolwent kierunku informatyka ze sztuczną inteligencją ma bardzo dużo wspólnego z narzędziami sztucznej inteligencji i też z metodami.
0: Nie da się już tego ominąć, nie da się nie zauważyć.
5: Nie da się tego ominąć. Natomiast my sobie tak żartujemy, jeśli chodzi o te dwa kierunki, to na informatykę mamy nadzieję, że przyjdą wszyscy ci, którzy jeszcze dzisiaj nie wiedzą, co chcą robić w tym świecie IT, mają bardzo szerokie horyzonty i szerokie zainteresowania. A na sztuczną inteligencję pewnie przyjdą te osoby, które być może już dotknęły tych zagadnień i wiedzą, że to jest, że z tym chcą związać swoją przyszłość. Natomiast na informatyce od przysłowiowego sprzętu po aplikacje, po oprogramowanie, tam jest szeroka oferta. Tam specjalności wybiera się dopiero na trzecim semestrze, więc jeszcze jest rok na to, żeby nas poznać już w środku, na wydziale, poznać prowadzących, zobaczyć, czym się zajmujemy, jakie prowadzimy badania i wtedy zdecydować, co dalej.
0: Mhm. Pozostając na chwilkę jeszcze przy cyberbezpieczeństwie, temat na szczęście poruszany bardzo ostatnio, też na topie, jakby mówię o tej pozytywnej stronie, czyli o komunikowaniu społeczeństwa, właśnie o cyberbezpieczeństwie. Dużo się mówi teraz w mediach, jest dużo kampanii, na szczęście, więc ja myślę, że taki kierunek to jest strzał w dziesiątkę, naprawdę.
5: Też mamy taką nadzieję, też się cieszymy, że takie kampanie ruszają, bo one powodują, że świadomie zaczynamy korzystać z różnego rodzaju aplikacji, reagujemy coraz częściej na maile, które do nas przychodzą a są podszyte jakimś tam atakiem, więc tak. jest dobrze. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że dzisiaj coraz częściej użytkownikami stają się użytkownikami różnego rodzaju narzędzi informatycznych, stają się osoby starsze. Ten tak. próg wieku nam się przesuwa i świetnie, żeby to one też w sposób jasny były informowane o tym, na co zwrócić uwagę, jak uważać, bo przecież dzisiaj płacą rachunki przy pomocy bankowości elektronicznej, więc mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że na rynku pracy będą dobrze przygotowani kolejni eksperci, nasi absolwenci, którzy będą tutaj dbali o to cyberbezpieczeństwo, zarówno od tej strony technicznej, ale też tej takiej społecznej. Mhm. Będą nieśli ten kaganek oświaty, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
0: Dokładnie. I to wszystko i jeszcze więcej tego wszystkiego, jeszcze więcej możecie dowiedzieć się, przychodząc na spotkanie informacyjne na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. No ale właśnie, czy na wydarzenie można po prostu przyjść, czy wymaga ono rejestracji? Jak to wygląda?
5: Nie prowadzimy żadnej rejestracji. Zapraszamy. Zapraszamy nie tylko maturzystów, bo dzisiaj wiemy, że bardzo często za plecami każdego maturzysty stoją rodzice, opiekunowie. Będziemy przede wszystkim mówili o studiach, a zatem to tam nie będzie wykładów popularno-naukowych czy naukowych. Będziemy informowali o tym, co zrobić, żeby się do nas dostać, co trzeba zrobić, żeby potem trwać na tych studiach, jakie są warunki studiowania, jakie są zasady. Natomiast studia to też pieniądze, dlatego rodzice, opiekunowie widziani, bo to często ich interesuje i chcielibyśmy, żeby przyjechali, zobaczyli. A dzisiaj też wiemy, że mamy takie czasy, że rodzice bywają bardzo opiekuńczy, więc dobrze, żeby przyjechali, zobaczyli, że ich dziecko trafi w dobre warunki. Tak. Niech poznają ludzi, z którymi być może będą mieli do czynienia, dlatego zapraszamy i maturzystów, i rodziców, i opiekunów.
0: Świetnie. 8 czerwiec, godzina?
5: Godzina 17, startujemy.
0: Startujecie 17, a przewidziany jest czas?
5: Do 20. 17-18 to jest pierwsza tura wycieczek, a o 18 mamy spotkanie informacyjne, więc można się tylko na nie wybrać, jeśli ktoś nie chce zwiedzać, bo był na przykład u nas wcześniej, bo szkoły nas odwiedzają. I druga tura zwiedzania to są te same laboratoria, 19-20, przepraszam.
6: Czyli centralnym punktem programu jest spotkanie informacyjne, tutaj między innymi z panem dziekanem i z panią prodziekan. Natomiast wycieczki będą powtórzone o 17 i o godzinie 19.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli doktor inżynier Anna Barcz, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia, oraz doktor inżynier Mirosław Łazoryszczak, prodziekan do spraw organizacji i rozwoju. Dziękuję bardzo.
6: Dziękujemy.
3: SK Szczecin.
0: I już na sam koniec zapraszam Was na rozmowę, gdzie Oliwia Rudnicka porozmawiała z żoną legendy polskiego himalaizmu. Zapraszam.
7: Danuta Piotrowska, szczecinianka od urodzenia. Byłam jego żoną i jestem matką jego dzieci, no więc w sumie byłam najbliższą osobą, poza osobistą matką, prawda, i ojcem, rodzicami. A tak to tworzyliśmy, żyliśmy razem, wspólnie w Szczecinie 14 lat. Przedtem Tadeusz mieszkał w Szczecinie, ponieważ tutaj przyjechał, aby studiować. Miał ochotę poznawać świat, a w tamtych czasach najprostszą drogą do wyjechania w inne kraje to była praca na morzu, więc chciał się związać z morzem. Chciał studiować w Akademii Morskiej i zdawał studia do szkoły morskiej, ponieważ on pochodził z Olsztyna, część szkół kończył w Pasłęku, więc no nie udało mu się zostać przyjętym do Akademii, do szkoły, Wyższej Szkoły Morskiej, więc postanowił w takim razie pływać po morzach i oceanach pod pokładem, jak nie mógł na pokładzie, więc zdawał na Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, tu został przyjęty, tutaj rozpoczął studia, ściągnął swojego brata również na studia tutaj do Szczecina. No, ale tak się złożyło, że w czasie studiów zapisał się do klubu wysokogórskiego, poznał chłopaka, z którym połączyła go lina na wspólnych obozach górskich, z którym zaczął się intensywnie wspinać, to był Zdzisław Prusisz. I tak rozpoczęli razem górskie życie i to im się spodobało. Po prostu grali na jednej nucie. To im wszystko się układało doskonale. Tworzyli zgrabny, zgrany zespół. No i okazało się, że studia im przeszkadzają, bo studia na Wydziale Mechanicznym to są zajęcia w warsztatach, zajęcia praktyczne, a to uniemożliwiało wyjazdy w góry. W związku z tym, chcąc studiować dalej, przenieśli się na Wydział Ekonomiczny, ponieważ tam można było więcej czasu poświęcić na indywidualną naukę, a mniej na takie zajęcia, na których obecność była obowiązkowa. Można było się uczyć prawie zaocznie. I tak skończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej i kontynuował wspinanie. Był też jednym z najlepszych studentów Politechniki, co gdzieś tam mam na zdjęciu pokazane i puchar jeszcze gdzieś stoi w kącie.
8: To przyjechał na studia, ale został szczecinianinem z wyboru.
7: Tak, oczywiście został z wyboru, ponieważ tutaj potem po studiach też znalazł pracę. Tutaj założył rodzinę i stwierdził, że tu mu się doskonale żyje. Wcześniejsze wyprawy Tadeusza, wyjazdy, bo między wyprawą a wyjazdem jest ta różnica, że w nomenklaturze alpinistycznej mówi się, że wyprawa to jest poza Europę, a do Europy to są wyjazdy. I w tamtych czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, to właściwie możliwe były z wielkim trudem, możliwe było dostanie się na taki wyjazd europejski, co było też obwarunkowane różnymi staniaraniami i kombinacjami. W tamtych czasach kombinowało się, to można śmiało powiedzieć. Więc z tych wszystkich wyjazdów nie ma dokumentacji, ponieważ nie wszyscy wówczas mieli aparaty fotograficzne. A jeżeli mieli aparaty, to były problemy ze zdobyciem materiału światłoczułego. Mało tego, z Jugosławii Tadeusz przywiózł zdjęcia, bo zdobył to wszystko, miał i aparat, i negatywy. Ale przekazując je Michałowi Jagiele, z którym był na tej wyprawie, żeby sobie je obejrzał, zginęły one na poczcie. Więc to były takie różne przygody. Jeśli chodzi o dokumentację, nie zawsze to się udawało w pełni, ponieważ i te materiały światłoczułe, które wówczas były dostępne, nie zawsze spełniały takie wymogi, jakie były dzisiaj. Ale prawda jest taka, że nawet jeżeli te zdjęcia były kiepskiej jakości, to i tak na pokazy, takie pokazy diaporam albo zwykłych przeźroczy tylko, przychodziły tłumy ludzi, ponieważ to było odsuwanie tej żelaznej kurtyny i pokazywanie ludziom, jak wygląda świat po tamtej drugiej stronie. Było to bardzo popularne. Także zdjęcia z tamtych pierwszych wypraw nie są dokumentne, natomiast później Tadeusz robił bardzo dużo zdjęć, świetnie czuł góry i przez to świetnie przenosił ich obrazy na negatywy, a potem na pozytywy. Już można było robić duże powiększenia i wystawy fotograficzne. Także przedstawię to i przedstawię również nasze wspólne życie.
8: Kiedyś...
7: Bo nie można oddzielić tego, co on robił w górach, od tego, co on robił w Szczecinie i jak to życie po prostu spędzał.
8: Kiedyś ten sprzęt był inny i tak samo ten alpinizm też był inny.
7: No tak, tu jest przepaść kosmiczna. Jeśli chodzi o sprzęt, to postęp techniczny jest tak ogromny, że to jest w ogóle nieporównywalny. To jak taki kosmos technologiczny. Za czasów Tadeusza na przykład, to co było moim pierwszym szokiem takim, to to, że on zamawiał rękawice i skarpety, pisząc listy do Zakopanego, do pani Teresy Rubinowskiej, która te skarpety i rękawice robiła ręcznie z owczej wełny. Owcza wełna jest doskonałym materiałem, jeśli chodzi o termoizolację, natomiast ma ten fair, że nasiąka wodą. Dalej jest termoizolacyjna, ale staje się ciężka. W związku z tym ten sprzęt był bardzo nieporęczny, bardzo niewygodny. W tej chwili rękawice są lekkie, nie są robione z wełny, są zrobione ze sztucznych materiałów, mają dogrzewacze chemiczne w środku. Te dogrzewacze można na każdą część ciała sobie przykleić i się nie odmraża, tak jak na Mont Blancu, gdzie Tadeusz po wejściu na wierzchołek stracił 5 palców. Odzież, buty, to wszystko to jest przepaść technologiczna, tak jak powiedziałam. No jeżeli chodzi o żywność, to tak samo pamiętam, jak przed każdą wyprawą alpiniści dostawali specjalne poręczenia, listy proszalne od władz, żeby do zakładów produkujących żywność udać się na żebry, żeby coś uzyskać. No, takim pamiętam, że najbardziej atrakcyjnym towarem to był chleb wojskowy pakowany w puszkach, bo on był trwały, nie psuł się. No i to był chleb. Nie trzeba było liczyć na

0: Te wyprawy także finansowo się różnią od tego, co było kiedyś, a jak to wygląda teraz?
1: Oj, zdecydowanie się różniły finansowo. Może to wynikało z tego, że było właściwie żadne zainteresowanie medialne. Te czasy były tylko gazety, jeszcze nie było telewizorów, radioodbiorniki też nie bardzo interesowały się tym sportem, a więc nie było możliwości zdobycia sponsorów, którzy dołożyliby trochę grosza do wyprawy. Wyprawy były dofinansowywane przez Klub Wysokogórski, a właściwie przez Ministerstwo Sportu kieszonkowym, dlatego że nie były to wówczas wyprawy narodowe, mówię o latach 70., nie były to wyprawy narodowe, tylko właściwie były to wyprawy sportowe prywatne. Musieli sobie alpiniści zdobywać od zaprzyjaźnionych alpinistów zachodnioeuropejskich, tak to nazwijmy, zaproszenia. Na tych zaproszeniach było poręczenie, że wikt i opierunek jest na koszt zapraszającego, co nie było prawdą, bo ci ludzie się nawet w ogóle nie znali. No i wiadomo było, że ten wyjeżdżający musiał sobie sam załatwić pieniądze, za które mógł tam podczas pobytu sportowego wyżywić się, zapłacić hotel i ewentualnie dokupić jeszcze sprzęt, jeżeli brakowało. Taką pierwszą przygodą, którą właśnie też przeżyłam, to było szukanie pieniędzy u cynksiężyń. Bo kolega Tadeusza przysłał mu większą ilość pieniędzy z informacją. Mieszkasz w Szczecinie, to masz cynksiarzy, jesteś blisko morza, blisko portu, to wymień forsę, bo nie będziemy mieli za co żyć. Więc Tadeusz żył tam te pieniądze swoje, moje, bo oczywiście mu pożyczyła. No i poszedł szukać cynksiarzy, bo to oni nie stali na ulicy z chorągiewkami, z jakimś szyldem, że uwaga, sprzedaje walutę. No, a ponieważ Tadeusz też nie uprawiał takiego zakupowego procederu, więc nie wiedział, jak te pieniądze zdobyć. No, ale chodził tak długo, aż usłyszał z bramy change money, change money. No i okazało się, że właściwy człowiek stanął na drodze. Tadeusz skorzystał z okazji, co było też przygodą, bo pan wziął pieniądze, ale w drugą stronę oczywiście pieniędzy mu nie dał, bo nie miał, nikt nie chodził z walutą przy sobie, bo za to można było wylądować w najmniej ciekawym miejscu. No i powiedział tylko za 2 godziny, niech pan przyjdzie tam i tam.
0: To takie dosyć ryzykowne.
1: O, zupełnie ryzykowne. Tadeusz siedział i zastanawiał się, jak długo będzie Januszowi Kurczabowi te pieniądze spłacał, no bo w końcu zgodził się być pośrednikiem. Kiedy poszliśmy po 2 godzinach pod wskazany adres, pieniędzy nie było. Kazano nam przyjść, bo jako świadek tam byłam po kolejnych 2 godzinach. No i okazało się, że pieniądze były. Pieniądze były, ale ile strachu się najedliśmy, no to tego się nie liczy. Zabraliśmy ten karton z pieniędzmi, bo było tego dużo, były w kartonie. Nie. Zapytał właściciel, czy chcemy przeliczyć. Tadeusz był tak szczęśliwy, że w ogóle jakieś pieniądze są, że powiedział nie. Przyszliśmy do domu, okazało się, że ten cały kartonik trzeba było rozpakować i podzielić na kubki, bo to była waluta z całej Europy, a wówczas nie było euro, nie było Schengen, nie było wspólnoty żadnej, więc były i liry, i franki, i marki, i korony, wszystkie pieniądze, dosłownie, i drachmy nawet były z całej Europy. Poukładaliśmy na kubki, co też było nauką dla nas, bo też nie jeździliśmy nigdzie, więc trzeba było się nauczyć tych pieniędzy. No i trzeba było to przeliczyć. Okazało się, że zgadzało się co do centa. To była jedna rzecz, a druga rzecz, to trzeba było te pieniądze przewieźć za granicę, bo jak wiadomo, posiadania waluty nie można było mieć pieniędzy, było to przestępstwo i było to karalne. Natomiast dzisiaj człowiek ma kartę w domu przy sobie w portfelu, bierze paszport, który ma w domu również, wyjeżdża gdzie chce, kupuje co chce. Dobrze jest, jeżeli uda mu się na taką wyprawę zorganizować jakiś sponsoring, wówczas te koszty są mniejsze, no ale nie każdemu to się udaje. Trzeba być naprawdę dobrym i umieć potem ten swój sukces sprzedać dobrze, żeby sponsor z tego miał też jakąś korzyść. Także takie są różnice. No, to odrębne światy.
0: No właśnie, to dlaczego pani mąż to robił? W sensie, było ryzykowne, było drogie, najadł się przy tym sporo stresu. Dlaczego?
1: To jest chyba najtrudniejsze

0: Pytanie, na które można znaleźć jakąkolwiek logiczną odpowiedź. A dlaczego ludzie latają w kosmos? Dlaczego badają rów mariański? Po prostu człowiek ma taką naturę, że bada to, co jest nieznane. Poza tym, tak jak powiedziała Maria Kofi w swojej książce Mroczna strona gór, świat potrzebuje ryzykantów. Taka jest prawda. I ci ludzie, którzy mają taką pasję, żyją z takim ładunkiem adrenaliny cały czas. To jest po prostu, myślę, że taki rodzaj ludzi, którzy ten ładunek adrenaliny mają w sobie i pozbywają się go, rozładowują go w ten sposób, że wyjeżdżają w góry, robią coś, co sprawia im przyjemność. I to jest takie wyzwanie. I to wyzwanie, ja uważam, jest fajne. Ja mogę tylko zazdrościć, że ludzie są w stanie poddołać tym swoim pasjom, bo mieć pasję to jedno, a umieć realizować ją to zupełnie coś innego.
1: Można powiedzieć, że te góry to
0: oczywiście,
1: uzależnienie.
0: Oczywiście, że góry to jest narkotyk. Wspomniana Maria Kofi napisała książkę, będąc psychologiem, napisała tę książkę bardzo ciekawie i interesująco, bowiem opierała się na spostrzeżeniach wyniesionych ze spotkań z innymi kobietami. Ona była żoną himalaisty, który zginął w Himalajach. Wiedząc, jakie to jest ryzyko posiadanie męża himalaisty, drugi mąż jej również był himalaistą i również zginął w wysokich górach. No, trzeci raz tego nie powtórzyła, wyszła za mąż za innego mężczyznę, ale stwierdziła, że to jest interesujący temat psychologiczny i rozmawiała z innymi kobietami, które były w tej samej sytuacji. Wiedząc, jakie wiąże się ryzyko z tym, że one swoje życie zwiążą z człowiekiem o takiej pasji, mimo to z nim były. Po prostu są to ciekawi ludzie, którzy nie są tuzinkowi, którzy realizując siebie, realizują jednocześnie to wspólne życie w sposób ciekawy, taki, że ja mogę mówić po sobie. Zresztą tak Maria Kofi pisała. Ta ich rodzina nie odczuwa tego, że brakuje im emocji, brakuje im jakichś przygód. Myśmy ciągle gdzieś się udzielali, ciągle wyjeżdżali, robili różne rzeczy, które może innym, których nie chciało się może innym robić, albo nie mieli na to ochoty, żeby coś ryzykować, żeby włożyć jakiś wysiłek. U nas to było naturalne, że gdzieś wyjeżdżamy, jak jest zima, to w góry na narty, jak jest ciepło, to gdzieś nad morze, albo Tadeusz wyjeżdżał w swoje góry, a ja jeździłam na swoje wyprawy. No już po tym, jak Patrycja była większa, bo dopóki była mała, wymagała opieki, to ja się nią zajmowałam. I to było też normalne, że realizuje się jedną pasję po to, żeby kiedyś później można było zrealizować drugą wspólną pasję.
1: A jakie były pani wyprawy?
0: No, było ich sporo. Jeździłam na trekkingi z mężem. Na trzech takich trekkingach byłam w Nepalu. Tu muszę wspomnieć, że kiedyś nie było telefonów satelitarnych, nie było połączeń satelitarnych, telefonów komórkowych, nie było komunikacji. Ludzie po świecie poruszali się za pomocą map papierowych, więc i te mapy nie zawsze były łatwo dostępne. Czasem było tak, że te mapy w rejonach takich bardzo odległych posiadali tylko wojskowi, którzy byli przypisywani do wypraw. No i Tadeusz na przykład wiele zdjęć takich map przywiózł, żeby później je wykorzystywać. Ale praktyka polegała na tym, że przed organizacją wyprawy, zwykle rok wcześniej, wyruszała kilkuosobowa grupa rekonesansowa, żeby zbadać trasę, którą można było dojść do wybranego celu, czyli wybranej góry, na której chciano się wspinać. No i byłam w północnej części, północno-zachodnim Nepalu, na rekonesansie przed Api. Byłam na wyprawie na Himalczuli i jeszcze tak jeździliśmy sobie w podróży poślubnej. Pojechaliśmy przez Związek Radziecki, Afganistan, Pakistan, Indie do Kaszmiru, więc tak sobie też wędrowaliśmy razem. Natomiast potem ja dużo, ponieważ tego bakcyla łyknęłam, a nie miałam szansy wcześniej przez to, że no niestety nas nie, szkoły, kraj nie był otwarty, więc w szkołach nas nie uczono tej możliwości, ani rodziny też nie miały tej możliwości, że mogły gdzieś sobie wyjeżdżać na wakacje po to, żeby być w ciekawym miejscu. Jeździło się na kolonie, nad morze albo w góry.
1: No to skąd to się wzięło?
0: No więc właśnie to się wzięło stąd, że zaczęłam jeździć z Tadeuszem. I jeżdżąc z nim nauczyłam się życia takiego samodzielnego w podróży. To też jest istotne, bo nie każdy wie, jak się w podróży zachować. Wymusiło to też konieczność nauczenia się języka, żeby się komunikować, chociaż na takim poziomie tylko komunikatywnym. No i to wszystko powodowało, że człowiek się otwierał na świat, świat się otwierał na niego. No i zaczynało się żyć w takiej symbiozie i to było właśnie fajne. A potem to już jeździłam albo sama, na przykład wzięłam córkę młodszą, pojechałyśmy do Stanów Zjednoczonych i wynajętym samochodem, który musiałam się też nauczyć prowadzić, bo ja nie umiałam prowadzić samochodu z automatyczną skrzynią biegu, musiałam się tego nauczyć. Objechałyśmy wszystkie keniony, wszystkie parki narodowe wokół Wielkiego Kenionu. 2 tygodnie, to była też chyba podróż mojego życia. Ze starszą córką mniej jeździłyśmy, bo kiedy ona, natomiast ona dużo sama jeździła i jeździła też na wyjazdy z przyjaciółmi Tadeusza, takie klubowe wyjazdy. Natomiast tą młodszą musiałam wprowadzać w świat, bo jej ojciec nie wprowadzał, a Patrycję Tadeusz w góry z nią jeździł, kiedy ja nie miałam urlopu. A on mógł ją zabrać gdzieś na jakiś wyjazd, uczył na nartach jeździć na przykład. Także świat w pewnym momencie staje otworem, tylko trzeba chcieć ten krok pierwszy zrobić, a potem to już można biegać w tym z powrotem.
1: Niektórzy uważają, że w dzisiejszych czasach podróże bywają za drogie czy nieosiągalne dla nich, bo nie mają czasu, bo tak pracują, a państwo dawali jej radę.
0: To znaczy, dawaliśmy radę dlatego, że ja byłam osobą pracującą i zbierałam urlop. Jednego roku nie pojechałam na urlop, to następnego roku miałam już podwójny. Albo dobierało się urlop bezpłatny. Natomiast Tadeusz od pewnego momentu był bezrobotnym. Co też ciekawe, bo był bezrobotny, ale bez zasiłku żadnego, prawda? I musiał sam pracować na siebie. No, pracował pisząc książki, robiąc prelekcje i on nie miał problemu z wyjazdami. Pracowali też alpiniści na pracach wysokościowych. To były prace przynoszące spore korzyści finansowe, a jednocześnie dawały możliwość z tych zarobionych pieniędzy sfinansowania wyprawy. Bo część zarobionych pieniędzy na pracach wysokościowych automatycznie szła do wspólnej kasy na zorganizowanie wyprawy klubowej. No i w ten sposób po prostu to się organizowało. Dzisiaj, czy ktoś nie ma czasu, czy nie ma urlopu, czy nie ma pieniędzy, to zależy od niego. To on decyduje o tym, co on robi w życiu i jak sobie te urlopy i czasy i życie układa.
1: Czyli jak się chce, to się da.
0: Tak było zawsze, jak się chce, to się da. Nawet w najciemniejszych czasach komuny też się dawało różne rzeczy zrobić. Oczywiście nie wszystko, ale ja to jeszcze pamiętam, jakie były ograniczenia.
1: No właśnie, jak wtedy się udawało takie wyprawy podejmować?
0: Takie wyprawy organizowały jakieś organizacje, stowarzyszenia, znaczy nie było stowarzyszenia, tutaj był klub wysokogórski, albo jakieś sportowe inne związki, GKKFIS na przykład, wszystkie olimpiady, wszystkie zawody, na które sportowcy wyjeżdżali, no to były organizowane przez kogoś, kto miał ku temu uprawnienia państwowe, że tak powiem. Ja to wszystko upraszczam, mówiąc to w ten sposób, ale tak było. Na przykład, natomiast indywidualnie wziąć paszportu nie można było, bo paszporty były na policji i trzeba było dopiero te paszporty zdobywać. Ja pamiętam w 1984 roku, jak z Tadeuszem chcieliśmy pojechać do wówczas RFN-u, czyli Niemiec Zachodnich, na zaproszenie kierownika jego wyprawy na Nanga Parbat. ile ja się nastarałam o ten paszport, ile nerwów mnie to kosztowało, aż w końcu doszło do tego, że już po takich właściwie prawie moich awanturach jeden z pracowników podszedł do mnie i zaczął mnie brać pod tak zwany PIT, że on zna moją fotografię, takie ładne zdjęcia robię i czy jak pojadę, czy nie chciałabym dla nich zdjęć robić. A ja sobie myślałam, o kurczę, to od tego zależy mój paszport, jak się mam wyłgać. No wtedy rzeczywiście się trochę przestraszyłam, ale tak czasem bywa, że jak człowiek jest pod bramką, to mu adrenalina pomaga. I wtedy też wypaliłam, no wie pan, ale ja jestem babą, ja tu zaraz wygadam. Facet się tak wściekł, widać było, że zmienił się na twarz, rzucił mi paszport dosłownie i wyszedł. No tym sposobem się wyłgałam. I tak nie wiem, co bym robiła, byliśmy tylko wśród przyjaciół, przecież na szpiega się absolutnie nie nadaje.
1: No kobietom chyba szczególnie ciężko.
0: No, szczególnie ciężko, ale na przykład Wincent Sewerski napisał książkę o pani Skarbek, tak, która była szpiegiem. Właśnie kupiłam ją, jeszcze nie znam treści, ale będę czytać, dowiem się, jak to jest być kobietą szpiegiem.
1: Będziemy czekać na relacje w takim razie. A niech pani powie, co się stało z pani mężem?
0: Tadeusz został zaproszony w 1982 roku przez Karla Marię Harlikofera na wyprawę na Nanga Parbat, taką międzynarodową wyprawę. Harlikofer miał taki zwyczaj, że jak kogoś zapraszał na swoją wyprawę, to jednocześnie zapraszał drugą osobę, którą ta pierwsza zaproszona miała sobie wybrać. Po prostu miał to być partner.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
3: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

SK Szczecin. Ain't no hesitation if you step.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: To jest Radio ESK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo widzą...